0: Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: You saw the rana, Marianna.

0: Marianna,
1: Marianna, biegnie znów nad morze.
0: Marianna,
1: Marianna, ze swoim chłopcem. Marianna.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komu?

co kot, jak spojrzę w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot, po nocach błąkam się jak kot, na księżyc gapię się jak kot i tęsknię, wzdycham tak jak kot.

0: Dziękujemy.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się.

słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy,

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Taki pech to się zdarza, może raz na 100 lat. Znam agresję.

0: wszystkich słuchaczy Radia Pogoda bardzo serdecznie pozdrawiam. Tomasz Kozłowicz.
1: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Ola, ej ja.

0: oczy błyski, lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Cześć, z tej strony Natalia Niemen. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.

Uczyniłaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, tak to się na miłości zna.

tak jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Że się melodia kołem toczy, piosenka na tym się nie kończy. I w życiu tak się zdarza, że jak refren coś

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj!
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Została ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
9: Marta Kaźmirowska, witam i zapraszam. Ale na początek zaglądamy na stację Warszawa Wschodnia, na tamtejszy dworzec, który 13 lat temu, tuż przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej, przeszedł lifting i od tamtego czasu niewiele się zmieniło. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że ma pieniądze, a dokładnie 4 miliardy złotych na gruntowny remont dworca. Jak dokładnie będzie to wyglądać, o tym mówi Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
10: Zmiana będzie radykalna, to miejsce stanie się wreszcie funkcjonalne, nowoczesne, na miarę naszych marzeń i wartości, jaką przynosi polskiej kolei. Wreszcie będą ruchome schody, będą dodatkowe przejścia, wreszcie będzie zadaszenie i wiele innych kwestii, które powinny tu już od lat funkcjonować. Mega projekt, wartość 4 miliardy złotych. Chciałem Państwu powiedzieć, że właśnie dzisiaj wraz z ogłoszeniem tego przetargu na modernizację Warszawy Wschodniej za 4 miliardy złotych w PKP Polskich Liniach Kolejowych tylko w tym roku przekroczyliśmy wartość 20 miliardów złotych ogłoszonych przetargów. Na to Polska Kolej czekała. Wreszcie mega inwestycje w polską kolej o bardzo wysokiej wartości i to jest bardzo dobra wiadomość także dla polskich przedsiębiorców, ponieważ zawieramy klauzulę, że do przetargu nie mogą przystąpić firmy spoza Unii Europejskiej, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To jest odpowiedź na potrzeby właśnie gospodarki, na potrzeby polskich przedsiębiorców, bo to oni będą mieli większą szansę wygrać ten przetarg. Warszawa Wschodnia wreszcie się doczekała. Kolej na Warszawę Wschodnią. Wreszcie zaczyna się tu mega remont i w 2029 roku nikt nie pozna tego miejsca.
11: Warszawa Wschodnia to pierwsza dziesiątka stacji na sieci kolejowej w Polsce. W ubiegłym roku obsłużyła 37 tysięcy pasażerów i prognozy związane z pasażerskim modelem transportowym mówią o ponad 50 tysiącach pasażerów w perspektywie następnych 10 lat.
9: Dodaje Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury.
11: I taka warszawska czołówka naszych dworców, Warszawa Wschodnia, Centralna i Zachodnia. Warszawa Zachodnia już za chwilę gotowa, będziemy otwierać przejście podziemne. Warszawa Wschodnia wejdzie w etap realizacji i pozostanie nam ten element najistotniejszy, czyli Warszawa Centralna, obsługująca dzisiaj 55 tysięcy pasażerów dobowo. Łącznie te trzy stacje obsługują w skali każdego dnia 120 tysięcy pasażerów dobowo. Ta liczba wzrośnie do 180 tysięcy w perspektywie następnych 10 lat i dla tych pasażerów, nowych pasażerów, tych obecnych pasażerów tworzymy tę infrastrukturę. Jak wiecie Państwo, tutaj przed Euro 2012 był lifting. Lifting tej infrastruktury, bo ona była już bardzo opłakanym stanie przed rokiem 2012. Ten lifting, można powiedzieć, przetrwał kolejnych 13 lat, a teraz już czas na to, co absolutnie jest konieczne, czyli zupełnie nową jakość, infrastrukturę w pełni dostosowaną do pasażerów, także pasażerów niepełnosprawnych, bo o tych pasażerów musimy dbać. Tych pasażerów przybywa również jako podróżujących koleją. 900 pociągów dobowo każdego dnia tutaj zasługuje na to, żeby zatrzymywać się na porządnym dworcu i ten plan jest prosty. 4 miliardy, które tutaj włożymy, to infrastruktura pasażerska, ale to też poprawa przepustowości infrastruktury w obszarze dworca Warszawa Wschodnia, możliwość wytrasowania w rozkładzie jazdy większej liczby pociągów, bo takim dodatkowym efektem modernizacji tej infrastruktury będzie możliwość też, żeby w rozkładzie jazdy po prostu pociągów było więcej.
12: Jeszcze dziś w programie.
9: przemoc psychiczna i fizyczna, osoby bezdomne i nastolatkowie. Tym tematem zajmiemy się w tej części programu, bo takich zdarzeń, jak potwierdza stołeczna policja, przybywa na terenie Warszawy. Rozmawiamy z Katarzyną Nicewicz-Kos z Fundacji Daj Herbatę. Pytam m.in. o to, dlaczego nastolatkowie nie szanują osób bezdomnych i jaki mają do nich stosunek. Opowiem też o specjalnych zajęciach wychowawczych w warszawskich szkołach, w których uczestniczy pedagog i osoba bezdomna. Cały czas pozostajemy w temacie bezdomności, ale porozmawiamy o agresji w stosunku do osób bezdomnych, bo do takiej sytuacji doszło w dzielnicy Wola. Podejrzewam, że takich sytuacji jest więcej, tylko po prostu o nich nie słyszymy, a ta konkretnie została nagłośniona i tą sprawą również zajęła się już policja. Rozmawiam o tym z tobą, ponieważ dowiedziałam się, że fundacja będzie prowadziła takie specjalne zajęcia w szkołach i będzie głośno mówić o osobach bezdomnych i o tym, że to są tacy sami ludzie jak my tak naprawdę, ale zanim do tego przejdziemy, chciałam zapytać, jak często osoby, z którymi pracuje fundacja, mówią o agresji lub upokorzeniu?
5: To też jakby zależy, bo to często wychodzi gdzieś w rozmowach. Ci ludzie jakby przyjmują, mam poczucie, że przyjmują to czasami jako wpisane jakby w tą sytuację, w której są. Czyli jakby przyjmują, że sytuacja bezdomności, jakiej są, wiąże się po prostu z upokorzeniem i zmniejszaniem poczucia własnej wartości. I dopiero gdzieś w rozmowach, takich na grupach wsparcia, czy na spotkaniach arteterapeutycznych, czy terapii zajęciowej, to dopiero gdzieś wychodzi, jak zaczynają poruszać właśnie temat bezdomności, jak w tej bezdomności jest, to wtedy wychodzi właśnie bardzo często, że nie wiem, boją się w centrum przybywać, nie wiem, czy zasnąć na ławce, bo to się różnie kończy, albo mówią o tym, że ktoś ich, nie wiem, właśnie wyzwał. To jakby wtedy wychodzi. Rzadko dzieje się, że ktoś przychodzi i mówi, nie wiem, pani Kasiu, albo panie Jasiu, no nie wiem, ktoś na ulicy mnie zwyzywał, no to raczej tak się nie wydarza, nie? Natomiast na pewno jest to no, na maksa przykre i w ogóle tak nie powinno być i no, ja nie mogę tego tak zrozumieć, moja głowa tego nie pojmuje.
9: A z czego to może wynikać? Dlaczego tak traktowane są osoby bezdomne?
5: Jeżeli, znaczy tak mi się wydaje, tak, że osoby,
9: tutaj
5: które...
9: mówimy o młodych ludziach, to należy podkreślić.
5: Tak, znaczy no jeżeli mówimy o młodych ludziach, no wydaje mi się z takiego punktu widzenia też osoby, która pracowała w szkole, że no rodzice niestety nie mają często kontroli nad tym, co dzieci oglądają w internecie. A internet jest pełen patostreamingu. Jest po prostu pełen. I w momencie, kiedy młody człowiek nie ma trochę oddzielonego jeszcze w sobie, co jest dobre, co jest złe, nie wynosi tego z domu, nie uczymy tego dziecka, nie uwrażliwiamy go na krzywdę innych, no to no, jakby nie buduje się empatia w żaden sposób. Nie buduje się, nie wiem, potrzeba pomocy, chęć, tolerancja. I w momencie, kiedy dziecko się kształtuje i widzi internet, w którym jest przyzwolenie, no bo to jest...
9: Na przemoc, tak.
5: Na przemoc, to w jego głowie jakby nie ma takiego, że nie wiem, pobije kogoś i to jest coś złego, nie? No już nie mówiąc o tym, o grach komputerowych, które rodzą przemoc i to jest w porządku, kiedy, nie wiem, kogoś się uderzy albo nawet zabije. No przecież były takie przypadki, że był chłopiec, który nie odróżniał fikcji właśnie od rzeczywistości. No bo dziecko po prostu nie jest w stanie tego zrobić, no. Po prostu taki jest konstrukt i taki jest czas i to rodzice powinni modelować. No szkoła też nie zrobi wszystkiego. Więc nie wiem, trudno mi tu dywagować nad sytuacją tych chłopców i nie chcę też o nic oskarżać rodziców, ale wydaje mi się jednak, że w tej sytuacji, no niestety, ale patostreaming tutaj zrobił komuś krzywdę po prostu.
9: Powiedziałaś wcześniej, że osoby bezdomne bardzo rzadko mówią o agresji, o przemocy w stosunku do nich na ulicy, traktując to może trochę jako, może równają te dwie rzeczy, czyli bezdomność równa
5: możliwe.
9: Się agresja, równa się, równa się przemoc, ale pytanie, czy zdarzają się takie przypadki, że te osoby zgłaszają tego typu incydenty, sytuacje służbą na policję, czy to trafia tylko i wyłącznie do was, potem wy coś z tym robicie?
5: Znaczy, to tak, no, często też słyszymy, że to służby przekraczają te granice na przykład, no i, no ale z jednej strony mówimy o tym, że możemy to zgłosić, że możemy pomóc napisać takie pismo, że to trzeba zgłaszać, że tak nie może być, bo może kolejne osoby zrobią większą krzywdę. Natomiast no niestety przez to, że często nie mają tego zaufania do służb, nie chcą tego robić, bo uważają, że nic z tym się nie wydarzy. Tak samo jest no właśnie z sytuacjami, kiedy ktoś inny stosuje przemoc, nie? Tak po prostu z zewnątrz, nie służby koniecznie. ale jest jakieś takie poczucie, że to się nic nie wydarzy, nie? Że to nie będzie miało początku i końca. Dwa, no często te osoby, które, no nie wiem, kogoś uderzyły, pobiły, są anonimowe, no ktoś nawet nie pamięta rysopisu, nie? No cokolwiek innego. No pewnie można byłoby to częściowo z kamer ściągnąć, ale też nie wszystkie kamery w Warszawie działają, więc po prostu to jest takie trudne na różnych polach, ale myślę, że najtrudniejsze, żeby przekonać, że może warto zaufać i może jednak warto, żeby ktoś poniósł konsekwencje swoich działań.
9: Wspomnieliśmy na początku, że fundacja będzie prowadziła zajęcia w szkołach. Zanim przejdziemy do tego, jak te zajęcia dokładnie będą wyglądać, to chciałam zapytać o to, o czym młodzi ludzie najczęściej nie wiedzą, jeżeli chodzi o kryzys bezdomności.
5: Znaczy, ja przede wszystkim mam wrażenie, że rodzice w ogóle nie rozmawiają z dziećmi na takie tematy, że są osoby doświadczające bezdomności, a jeżeli dziecko zapyta, no bo tam kiedyś się z tym spotkałam, że co to za pan czy coś, no to reakcja była na zasadzie, że to nieważne, nie? Takie udawanie, że tematu nie ma. Myślę, że druga część z kolei to po prostu nazywa tych ludzi menelami. Tak sobie myślę. I myślę, że jest gro osób, które jednak tłumaczy dziecku, jak wygląda bezdomność. Natomiast, no ja nawet jak pracowałam w szkole kilka lat temu, to ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek poruszał taki temat wśród moich koleżanek czy kolegów. I jakby, no nie jest to wpisane na przykład w lekcje wychowawcze, tak? Mhm. Że to jest tematyka, którą trzeba poruszyć na lekcji wychowawczej. Ja to robiłam, też rozmawiałam z dziećmi o przemocy w ramach lekcji wychowawczej. To nie była lekcja, która faktycznie sobie dzieci siedziała, ja sobie uzupełniałam dokumenty, bo też to tak u niektórych wyglądało. Więc myślę sobie, że przede wszystkim powinien być taki program stricte edukacyjny, w którym cały rok po prostu się dzieje tak, że dzieci się po prostu uczą o życiu tak naprawdę, o tym, w jakim społeczeństwie żyjemy, z jakimi ludźmi mamy do czynienia. No to buduje tolerancję, no tylko takie działania warsztatowe, gdzie dziecko też doświadcza, mogą budować tolerancję i empatię.
9: Śledząc wasze media społecznościowe, mam wrażenie, że od kilku dobrych lat próbujecie odgruzować wizerunek osoby w kryzysie bezdomności i pokazujecie, że taka osoba niezależnie właśnie od płci, chociaż wydaje mi się, że płeć też tutaj ma znaczenie, zasługuje na godność i zasługuje na szacunek. Pamiętam taki wpis, który mówił o bezdomnych kobietach. Tam padł zarzut, że pani w kryzysie bezdomności miała zrobione paznokcie. I skoro miała zrobione paznokcie, to chyba, nie wiem, nie zasługuje na pomoc, a może nie potrzebuje takiej pomocy, bo tak właśnie osoba bezdomna kojarzy nam się z kimś pod sklepem, brudnym, śmierdzącym, żulem, który chce od nas pieniądze na alkohol, a nie do końca to chyba tak to wygląda, prawda?
5: No nie, znaczy zacznijmy od tego, że też są osoby, które stoją pod sklepem, ale normalnie mają mieszkanie i mierzą się z innymi trudnościami, tak? I też mogą być pod wpływem alkoholu, więc jakby no to nie jest zero-jedynkowe, że taka osoba musi, natomiast my trochę, znaczy nie wiem czy my, ale część społeczeństwa na pewno tak to widzi, nie? Że ktoś jest zaniedbany i tak dalej, to musi być osoba bezdomna i jeżeli sępi pod sklepem tak zwanie, no to musi być on czy ona. Natomiast no jest tak, że no jedyna rzecz, która łączy tych ludzi, to brak dachu nad głową, a tak to każdy ma jakąś indywidualną historię i inne problemy, z którymi się boryka, nie? No my staramy się właściwie no od zawsze pokazywać to oblicze bezdomności no przez pryzmat człowieka i mówienia tego, że jeżeli nie znamy czyjejś historii, no to w żaden sposób no nie możemy oceniać człowieka, no ale to też tak naprawdę tyczy się osób z niepełnosprawnością, to się tyczy, nie wiem, osób po zakładzie karnym. Często jest tak, że nawet osoby, które do nas przychodzą, są po zakładzie karnym, nie wiem, mają dokument, że nie będą mieli, nie wiem, z krajowego rejestru czystej karty, no bo mają wyrok za sobą i są jakby podwójnie karani, nie mogą iść do pracy, tak? Natomiast no od razu jest takie założenie, że to na pewno, nie wiem, złodziej, że to bandyta, a no czasami to są zupełnie inne sytuacje, tak? Jakby ludzie nie tylko za to chodzą do więzienia. No mamy taką tendencję do takiego podwójnego karania za różne rzeczy i no i trochę też jest tak z osobami doświadczającymi bezdomności, że te osoby już w jakimś stopniu siebie same, nazwę to bardzo w cudzysłowie, siebie karzą za różne sytuacje życiowe, będąc w tym punkcie, w którym są, a my tak naprawdę depcząc ich godność, no robimy to po raz drugi, nie? Znaczy ja nie rozumiem, co może być przyjemnego w upadlaniu innych, no ale staramy się właśnie angażować ludzi i też właśnie szkoły chociażby, żeby robiły kanapki, żeby dzieci poczuły coś fajnego, jak pomagają i że w ogóle ten temat gdzieś jest.
9: To była Katarzyna Nicewicz-Kos z Fundacji Daj Herbaty, która na co dzień pomaga osobom bezdomnym. I tak jak wspominałam, fundacja prowadzi w wybranych, chętnych do tego warszawskich szkołach specjalne zajęcia z pedagogiem i osobą w kryzysie bezdomności, którzy opowiadają o tym, kim jest osoba w kryzysie, ale także o tym, jak z tego kryzysu można wyjść i jak się wychodzi. A nikt, jak wiemy, lepiej o tym nie opowie, jak osoba, która to przeżyła.
8: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
9: Demokratyczny klub piłkarski. Słyszeliście o takim? Jeżeli nie, to za moment wszystko wam opowiem. To jest taki klub, który mieści się na warszawskiej Pradze, który kilka lat temu został nagrodzony przez UEFA. Za co? No właśnie za tą demokrację. Demokrację, która, jak wiemy, ustrojem doskonałym nie jest, ale tak jak mawiał premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, nikt nic lepszego jeszcze nie wymyślił. No i wszystko przed nami. Ale wracając do klubu, na warszawskiej Pradze UKS Zły Praga, bo to właśnie o nim mowa i o nim nieco więcej powiemy. Na czym dokładnie polega ta demokracja, jak zarządzany jest taki klub i czy ma prezesa, a może jest kilku prezesów? O tym wszystkim posłuchacie już za moment, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam. Jan Dziubecki, prezes AKS Zły Praga, jest dzisiaj gościem w studiu radiowym. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
9: I dzisiaj rozmawiamy o klubie, który już samą nazwą mówi, że nie zamierza być i nie jest całkiem zwyczajny. AKS Zły powstał w Warszawie w 2015 roku i od początku chciał budować futbol trochę inaczej, demokratycznie, społecznościowo, bez przemocy, z bardzo mocnym naciskiem na równość i otwartość. W 2019 roku UEFA uznała AKS Zły Praga za najlepszy klub Grossroads w Europie, ale zanim pojawiły się nagrody i zainteresowanie mediów, była grupa ludzi, która po prostu uznała, że chce stworzyć własny klub.
7: Tak było, mogę powiedzieć, choć ja nie jestem członkiem, założycielem tego klubu, od razu powiem. Ja działam w klubie gdzieś tak od roku 2018, może 17, aż sam nawet dobrze nie pamiętam, czyli długo już, ale nie byłem członkiem, założycielem. Znam dobrze legendę założycielską klubu, ponieważ ona zawsze jest, wielokrotnie do niej wracamy, też jest jakoś ta trochę przedstawiana w takim piosence, która stała się takim, piosence stadionowej, która jest takim trochę hymnem klubowym, która mówi, spotkali się w offside, zamienić parę słów, z Tyrmanda wzięli nazwę, stworzyli nowy klub i to jest właśnie, trochę tak było, że grupa znajomych, którzy się znali wcześniej i kibicowali klubom warszawskim, różnym klubom, znaczy właśnie, że to nie jest tak, bo
9: Polonia Warszawa, Polonia, Legia Warszawa,
7: znaczy, tak. Tam jakby jest oczywiście trochę tak, że część tych ludzi właśnie była związana jakoś z Polonią, gdzie przez jakiś czas na trybunach była tak, starano się wprowadzić, czy oni, część, grupa kibiców, takie bardziej właśnie równościowe hasła i to się nie spotkało tam z uznaniem większości, a przynajmniej tych osób, które tam się uważały, że mają prawo decydować o różnych rzeczach i się trochę poczuli, czy tak zostali w zasadzie z tej Polonii wyproszeni, ale jakby jest też grupa, zresztą ja zawsze byłem i nadal w zasadzie jestem kibicem Legii i jakby to nie jest tak, że to są kibice konkretnego klubu, tylko grupa przyjaciół, która lubiła piłkę nożną zawsze i czuła, że trochę im brakuje takiego miejsca, gdzie ten futbol można trochę inaczej się nim zajmować, się nim bawić.
9: A powiedzmy w takim razie, bo wspomniałeś o legendzie, kto wtedy był przy stole, kto założył ten klub?
7: No to było 15 osób, kobiet i mężczyzn, trochę może częściowo wywodząca się też trochę z jakichś takich środowisk punkowych, chociaż bym nie chciał, żebyśmy byli traktowani, że jesteśmy jakimś klubem punkowym, ale no taka, to takie też są fakty, które po prostu czuły potrzebę działania i tego, żeby zajmować się swoim kochanym sportem, ale żeby to właśnie wyglądało trochę inaczej. Jak to pytanie, kto to był, no to były zwykli warszawiacy, znaczy można powiedzieć.
9: A jakieś konkretne nazwiska?
7: Wieloletnia, no między innymi wieloletnia prezeska naszego klubu Karolina Szumska, bo ja teraz objąłem tę funkcję, za chwilę tej funkcji prezesa też może opowiemy, bo to też jest tak.
9: Właśnie, bo jesteście demokratycznym klubem, ale to zaraz o tym, tak jak powiedziałeś, powiemy.
7: Dowrócimy do tego. Tak. Karolina Szumska na przykład, Krzysztof Górniak, który ciągle jest w zarządzie i w zarządzie też jest jeszcze ciągle Sebastian Wrzosek, także jeden z założycieli, ale tych osób było 15, wszystkich teraz nie wspomnę, więc też nie chcę, bo potem jak zacznę wymieniać jednej, zapomnę, to będzie najgorzej.
9: To będzie wstyd, no.
7: Tak, część z tych osób już zresztą naturalnie jakoś tam po drodze gdzieś się wykruszyła, już nie działa aktywnie, albo nawet w ogóle już nawet na meczach trudno ją spotkać, ale część tych osób ciągle jest bardzo aktywna. Mhm.
9: A co było nie tak z tym światem kibicowskim? No już po części odpowiedziałaś na to pytanie, ale co było nie tak, że trzeba było odejść, nie można było tego środowiska jakoś zmienić? Byliście w aż takiej mniejszości?
7: Znaczy, ja to też właśnie nie mogę mówić za siebie, no ale myślę, że tak, że jak się spojrzy na stadiony w Polsce, myślę, to się jednak nawet w ostatnich latach się robi w jakimś sensie, można powiedzieć, jeszcze gorzej. Widać, że ta siła, która na tych stadionach wiedzie prym, jest tak, głosi hasła mocno prawicowe, często w ogóle nietolerancyjne. Takie hasła, jakie my byśmy chcieli, żeby były widoczne, i to, że futbol jest dla wszystkich i że wszyscy są mile widziani na trybunach, niezależnie od płci, od orientacji seksualnej, od rasy, od narodowości, to jakby nie jest mainstreamem w tej chwili niestety na polskich stadionach.
9: I za to też otrzymaliście nagrodę od UEFA.
7: Znaczy nagrodę od UEFA dostaliśmy, to jest nagroda, my tak nawet nie wiedzieliśmy do końca, jak ją myśmy tłumaczyli, dla najlepszego klubu amatorskiego, to jest dla klubu Grassroots, to ona, myślę, że być może to, że my staramy się tworzyć takie otwarte, inkluzywne środowisko miało wpływ, ale generalnie to chodziło o to, że to jest klub, który powstał jak się oddolnie i że staramy się oddolnie tworzyć klub, który jednocześnie właśnie jest otwarty i inkluzywny. To dla nas było bardzo ważne od samego początku, że ta inkluzywność także łączy się w tym, że od początku mamy i sekcję żeńską, i sekcję męską i traktujemy na równi, czy są dla nas równie ważne, bo w wielu klubach jednak takich, które tych najbardziej znanych, to mają swoją sekcję męską, jest ewentualnie czasem sekcja żeńska, która jest traktowana po macoszemu,
9: dokładnie, tak. Chciałam to powiedzieć. Powróćmy do tego wątku demokracji i do tego, że no, jesteś prezesem, ale trochę jednak nie jesteś. Co to oznacza, że klub jest demokratyczny?
7: To było bardzo ważne od początku istnienia tego klubu, że ten klub tak by też jest takim klubem, którego po angielsku się mówi fan-owned, czyli że jego kibice są właścicielami klubu. To też jakby część tego, co jakby się nam w piłce nożnej nie podoba. Czasami jest jakiś prezes klubu, który, no nie wiem, może go sprzedać komuś innemu, urządzać po swojemu, co się może kibicom nie podobać, może wziąć jakiegoś sponsora, który jest kontrowersyjny. No podejmować jakieś decyzje, które dla fanów są nie do przyjęcia. Klub powstał po to, żeby był nasz i w związku z tym wszystkie decyzje ważne staramy się podejmować demokratycznie i to też nie chodzi nam o demokrację w takim rozumieniu, że po prostu, nie wiem, 51% przegłosuje 49% pozostałych i taka jest decyzja, raczej idziemy w stronę konsensusu. Znaczy, jeżeli jest decyzja trudna, to nie jest tak, że dobra, kończymy dyskusję, głosujemy i większość wygrywa, tylko staramy się znaleźć jakieś miejsce, gdzie się możemy spotkać. Oczywiście to jest bardzo trudne, dobrze brzmi w teorii, gorzej w praktyce, ale jakoś to działa i też jakby takim naszym trochę hasłem jest i też nawet tam w jakiejś przyśpiewce stadionowej można usłyszeć, że tu każdy jest prezesem, ona, on i ty i właśnie wielokrotnie mówimy, że u nas każdy członek klubu jest prezesem w jakimś sensie. Mhm. Oczywiście mamy właśnie, ja teraz pełnię tę funkcję prezesa, bo ktoś tam musi podpisać umowę, w różnych formalnych sytuacjach jest to niezbędne, natomiast no ja sobie też nie uzurpuję prawa do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych takich strategicznych, bez uzgodnienia, znaczy, bo wiadomo też, że oczywiście, co też właśnie w klubie demokratycznym mieliśmy czasem takie sytuacje, że potrafiliśmy dyskutować na najmniejszy temat, albo długo na jakiś bardzo taki krótki temat, który nie jest aż tak ważny. No, jest dużo decyzji, które trzeba podejmować z dnia na dzień, w ogóle bardzo szybko, no i tutaj mam jako prezes prawo, czy też jako zarząd mamy prawo, ale jednak w ważnych sprawach musimy wysłuchać głosu wszystkich.
9: Chciałam zapytać o nazwę Zły. No, co prawda doczytałam, że inspirowaliście się powieścią Leopolda Tyrmanda, ale no nazwa Zły, no to chyba nie jest nazwa, która każdemu może przypaść do gustu. Dlaczego akurat Zły?
7: Tak, jest to nazwa kontrowersyjna i w związku z tym często jesteśmy o nią pytani, zwłaszcza jak na przykład jedziemy gdzieś na mecz do mniejszej miejscowości, czasem tam nawet tak na początku jesteśmy traktowani z jakąś nieufnością, dlaczego Zły. I my w zasadzie, jak o tym mówię, dlaczego klub się nazywa Zły, to są trzy takie główne nawiązania w tej nazwie. Pierwsze to jest właśnie i bezpośrednio jednak to jest nazwa inspirowana powieścią Leopolda Tyrmanda Zły i tym głównym bohaterem, właśnie tytułowym Złym, który jest taką postacią, taki trochę polski Batman czy Zorro, taka postać, która walczy z przestępczością, ale robi to poza prawem, działa też. No tak, policja jego, milicja w książce też go próbuje schwytać, no bo on wymierza sprawiedliwość sam, poza systemem. I dla nas jakby taka trochę inspiracja kogoś, że my jesteśmy też tacy, staramy się zmieniać ten świat futbolu samemu, trochę oddolnie i poza systemem, może można powiedzieć, chociaż oczywiście w tym systemie też jesteśmy, bo gramy w rozgrywkach ligowych, ale na pewno nawiązanie do tej postaci takiego kogoś, kto stara się czynić dobro, a nazwany jest złym, nam się to spodobało. Także Zły jest nawiązaniem do tego, że Praga, dzielnica, w której gramy mecze od samego początku i z którą jesteśmy bardzo związani.
9: No dobrze, kojarzona raczej nie jest.
7: No właśnie, jest, ma taką złą legendę. Oczywiście Praga się bardzo zmieniła i w ogóle ogóle zachęcam wszystkich do odwiedzania Pragi, naprawdę jest tam, nie ma tam się czego bać, ale ma taką, jest owiana taką trochę złą legendą, ale jest też, i też taki trochę trzeci, taki przekorny wątek jest taki, że, no, że jeżeli, a tak czasami można gdzieś usłyszeć, zwłaszcza jak się słucha luminarzy polskiego futbolu, że właściwie wszystko jest super w polskiej piłce nożnej, no to jeżeli wszystko jest dobrze, to my jesteśmy ciśni.
9: Tak się teraz zastanawiam, bo no tak, jesteście jakby też alternatywą, no to jest też wasza nazwa, AKS, Alternatywny Klub Sportowy, to jest ta alternatywa do tej kultury kibicowskiej, którą znamy?
7: No tak, myślę, że ta nazwa Alternatywny Klub Sportowy do tego nawiązuje, że jesteśmy po prostu, działamy w inny sposób niż większość pozostałych klubów. Mhm. Tak, i też jesteśmy jakąś alternatywą także dla tego, jak temu można kibicować, jak można kibicować piłce nożnej.
9: Co bardzo mi się jeszcze spodobało, to jak przeczytałam, że no faktycznie na waszych meczach nie występuje agresja. Nie występuje wrogość. I to się tak da? Przez 90 minut nie traktować drużyny przeciwnej wrogo?
7: Da się. To różnie, znaczy, różnie to bywa. Znaczy, nie, bywa dobrze. Znaczy, generalnie jest dobrze. Dobrze. I może się powiedzieć, że różnie bywa. Mhm. Da się. I znaczy, bo my nadal chcemy wygrać mecz i nadal kibicujemy naszej drużynie. I czego my się jakby wyrzekamy i uważamy, że tego nie ma miejsca na stadionie na to jest obrażanie drugiej drużyny bez powodu w zasadzie. Tak? Znaczy, w sensie, że są inni. Że są, czyli nie ma u nas przyśpiewek przeciwko innej drużynie. Koncentrujemy się na wspieraniu swojej drużyny. Także mimo, że sędziowie często podejmują kontrowersyjne decyzje, także staramy się swoje oburzenie nawet decyzją wyrażać w sposób, który jest słowami parlamentarnymi i bez jakichś gruźb wobec sędziego, bo to też ma miejsce na stadionach i też nam się to nie podoba. Staramy się też nawet pozdrowić drugą drużynę zwykle przynajmniej raz w jakiejś przyśpiewce. Natomiast nadal my chcemy wygrać ten mecz i kibicujemy naszej drużynie, żeby wygrała. I też czasem możemy się do jakichś tam drobnych nawet złośliwości wobec drugiej drużyny gdzieś tam pokusić coś takiego, ale nadal ma to być w dobrym tonie i raczej dowcipne, niż żeby nastawione na to, żeby sprawiać komuś przykrość, żeby kogoś obrażać. A że oczywiście jesteśmy ludźmi, to też czasem się komuś coś wyrwie na trybunie. To też nie jest tak, że nigdy, tylko że jednak się staramy sami siebie w tym pilnować. Czyli jeżeli na przykład przyjdzie jakiś kibic, który zacznie jednak na przykład obrażać kogoś, no to jest tam wewnętrznie przez innych tonowany.
9: To był Jan Dziubecki, prezes AKS Zły Praga, czyli Demokratycznego Alternatywnego Klubu Piłkarskiego, który mieści się na Pradze Północ.
8: Zmieniamy temat.
9: A teraz, skoro jesteśmy w temacie sportu, bardzo ważna informacja. Widzimy, co się dzieje, widzimy, że Warszawa jest niemal cały czas jednym wielkim placem budowy, jeżeli chodzi o budowę dróg, wymianę torowisk, albo na przykład budowę ścieżek rowerowych. I tutaj bardzo dobra informacja dla kolarzy, dla rowerzystów, dla tych, którzy poruszają się po mieście na dwóch kółkach, bo okazuje się, że pojawiły się pieniądze, unijne pieniądze, które pozwolą na budowę kolejnych ścieżek rowerowych. Co to oznacza? No, na pewno będzie bezpieczniej i bardziej komfortowo. Jak czytam, Warszawa pozyskała ponad 32,5 miliona złotych dofinansowania ze środków unijnych i za te pieniądze powstaną lub zostaną zmodernizowane ścieżki rowerowe, a w Międzylesiu ruszy budowa parkingu. Umowa, jak informuje warszawski ratusz, zakłada budowę i przebudowę 18 odcinków ścieżek rowerowych o łącznej długości ponad 11 km. Inwestycje, jak czytamy, poprawią ciągłość sieci rowerowej, bezpieczeństwo uczestników oraz integrację różnych form transportu w stolicy i aglomeracji warszawskiej. A co to oznacza w praktyce? W praktyce trasy zostaną powiązane m.in. z węzłami przesiadkowymi przy stacjach metro Świętokrzyska, metro Stokłosy i metro Plac Wilson, a także z ponad 20 przystankami transportu publicznego i 28 budynkami użyteczności publicznej. W ramach projektu powstanie również około 200 stojaków rowerowych, śluzy rowerowe, kontrapasy strefy Tempo 30 czy punkty samoobsługowej naprawy rowerów. Budowa tych ścieżek, jak czytamy również, potrwa przez kilka najbliższych lat.
8: Jeszcze dziś w programie.
9: Będzie o wodzie, bo nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nas bez względu na pochodzenie, region, ma w sobie ten poznański gen, czyli gen oszczędzania. Oszczędzamy również w Warszawie, bardzo to lubimy i oszczędzamy między innymi na wodzie. W jaki sposób? Za pomocą recyklingu wodnego, czyli wodę z miejskich pływalni spuszczamy i czyścimy nią warszawskie ulice. Z tego, co udało mi się ustalić, do 2026 roku zużyliśmy już 14 milionów litrów wody z basenów do oczyszczania ulic, ale więcej na ten temat wie Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
12: Podczas wakacji ośrodki sportowe mają przerwy techniczne, które są konieczne, żeby przeprowadzić remonty czy konserwacje. W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich, zamiast trafić do kanalizacji, jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek.
9: I tak oto oszczędzamy i mamy czyste ulice.
6: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
9: Tymon Tkaczyk ze Stowarzyszenia Warka jest dzisiaj gościem w studiu radiowym ponownie, bo i ponownie będziemy rozmawiać o jabłkowym szlaku turystycznym, a właściwie o jabłkowym szlaku rowerowym, o którym mówiliśmy już na antenie radia, a dzisiaj do tematu powracamy. Powstało 10 takich tras o różnym stopniu trudności, którym towarzyszą audiobooki. Te audiobooki opowiadają historie, opowiadają legendy z południa Mazowsza, które dotyczą przede wszystkim jabłek, ale nie tylko, bo również różnych pomników, albo na przykład takiego wiatraka koźlaka, który został rozebrany, który stał na Woli w Warszawie, został rozebrany i przewieziony właśnie na południe Mazowsza. O tym również w tych audiobookach usłyszycie, ale dowiecie się również o wielu ciekawych legendach, które opowiadają sami mieszkańcy, a których na pewno nie wyczytacie w internecie. To jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że macie okazję, niepowtarzalną okazję wziąć udział w specjalnej grze. To szczególnie przy trasach skierowanych do rodzin z dziećmi. To jest taka specjalna gra, za którą otrzymuje się punkty, a za te punkty nagrody. I o tym za moment mój gość w studiu radiowym, Tymon Tkaczyk ze Stowarzyszenia Warka, sam opowie. A przed mikrofonem Marta Kaźmirowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam.
13: Każda z tych tras, w zasadzie wszystkie, ale te tak zwana przygoda rodzinna, gdzie rodzice mogą z dziećmi się udać, stworzyliśmy taką grę terenową dla dzieciaków, tak? No bo chcieliśmy czymś przyciągnąć też tych ludzi, żeby mieli gotowy pomysł na spędzenie weekendu z rodziną, z dzieciakami. W związku z tym dzieci mogą odpalić sobie tak zwany paszport szlaku jabłkowego, paszport zdobywcy szlaku jabłkowego w formie cyfrowej i przejeżdżając przed kolejne punkty, gdzie są, odsłuchujemy sobie audiohistorię, są też kody QR-u, które po zeskanowaniu zbierają punkty i tych punktów mogą zebrać sobie tam na przykład 100 i po zakończeniu takiej trasy mogą przyjść do Stowarzyszenia Warka albo Stowarzyszenie wyśle pamiątkowe takie medale jabłkowe do każdej trasy, mamy przygotowane i dzieciaki mogą sobie taką kolekcję robić. To jest też pomysł na spędzenie czasu na południowym Mazowszu, to jest pomysł na wyjazdy weekendowe od wczesnej wiosny do praktycznie późnej jesieni.
9: No właśnie, a liczycie Państwo na to, że turyści, że to nie będą tylko wyjazdy weekendowe, że turyści będą zatrzymywać się tam na dłużej? Wiemy też, że za tego typu turystyką idą pieniądze.
13: Wie pani co, tam są miejsca, w którym przyjeżdżają turyści, to jest Pałac Mała Wieś, tam jest hotel w Hynowie, tam są takie miejsca, gdzie turyści mogą się zatrzymać i spędzić czas. Mało tego, tam przyjeżdżają też ludzie, czy tam wynajmują miejsca firmy na integrację, bo to są niektóre bardzo duże obiekty. Wiem, że te obiekty mają swoje wypożyczalnie rowerów i my już prowadzimy rozmowy, żeby tam te znalazły się trasy i mapy naszego szlaku jabłkowego. I w samej Warce nad Pilicą jest potężne jest pole namiotowe, tak, także, że wiemy, że przyjeżdżają tam ludzie i to jest też dla tych, którzy gdyby się chcieli zatrzymać na 2-3 dni i chcieliby wypożyczyć rowery, mogą to zrobić na miejscu, jeżeli mają własne, nie ma problemu, żeby mogli zwiedzić sobie 2-3 trasy akurat przy takim pobycie.
9: A jest w ogóle szansa, żeby na przykład zwiedzić jakieś gospodarstwa sadownicze?
13: Tak, powiem tak. Gospodarstwa sadownicze jest szansa, żeby zwiedzić i na naszej trasie nawet partnerzy szlaku jabłkowego to są właśnie sadownicy i którzy robią poza sezonem letnim też, ale warsztaty na przykład dla szkół i dla dzieciaków, tak, z okolicznych szkół, ale też dla przyjezdnych, więc można coś takiego zrobić, ale na przykład są też, jest takie miejsce, które nazywa się Nasza Tłocznia. Nasza Tłocznia to już jest taki zakład, który przerabia jabłka na soki i można zobaczyć, jak ten owoc prosto z sadu trafia do naszej tłoczni i w naszej tłoczni jest pakowany do specjalnych kartonów, butelek i tak dalej. Można tam zakupić, poczęstować się. Można uczestniczyć też w warsztatach, czyli przejść cały ten proces produkcyjny. Oni organizują właśnie takie warsztaty dla szkół, ale też dla ludzi, którzy zbiorą się w jakieś grupy, będą chciały do nich przyjechać i nie ma problemu, żeby tak było. Przepiękne miejsce, przepyszne soki i bardzo otwarci ludzie.
9: I niesamowite historie, tak jak pan wspominał. Co dla mnie też ciekawe jest kulinarnie, skoro rozmawiamy już o sokach, gdzie można tam zjeść dobrą szarlotkę?
13: Powiem tak, na trasie rowerem na szlaku jabłkowym jest sporo miejsc. W ogóle szlak jabłkowy oddzielając już od rowerowego szlaku jabłkowego, mógł poszczycić się tym, że stworzył tak zwany, można powiedzieć, laur, czyli taką nagrodę dla właśnie organizacji czy partnerów, którzy na szlaku jabłkowym stworzą jakieś niepowtarzalne dania właśnie kojarzące się z jabłkami albo no, kojarzące się z jabłkami. I to się nazywa jabłko na widelcu. I są takie miejsca, które mogą się poszczycić takim właśnie znakiem jabłko na widelcu. I na przykład w hotelu w Chynowie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Chynów i Warka to są dwa miejsca, do których tak naprawdę można dojechać pociągiem. Tam przyjeżdża kolej. 45 minut, 60 minut można założyć rowery, nie potrzeba używać samochodu. Można przyjechać, wysiąść i tam zacząć. I przynajmniej kilka tras się stamtąd zaczyna, a na pewno kilka i kolejnych kilka się krzyżuje, tak? I z Warki, i z Chynowa. I właśnie tam jest takie miejsce, w którym można zjeść wątróbkę z karmelizowanymi jabłkami, jeżeli ktoś lubi wątróbkę. Można zjeść pyszną kaczkę w jabłkach. Można zjeść żurek królowej Bony, to już w restauracji w Warce. Tak, bo to jest żurek na pieczonych jabłkach. Na piwie, kolejnym jak gdyby dobru tego regionu piwowarskiego, na suszonych grzybach. Można zjeść barszcz jabłkowy w małej wsi, w pałacu Mała Wieść, właśnie na pieczonych, na jabłkach. Pyszne szarlotki, jest taka knajpa kultowa, 45 kilometr, to jest takie miejsce, w którym zatrzymują się rowerzyści w Koniewie. I tam właścicielka piecze przepyszną szarlotkę, naprawdę wyjątkową. Jest sporo takich miejsc.
9: Tak sobie teraz myślę, że warto chyba się przemęczyć i przecierpieć na rowerze, żeby właśnie spróbować tego wszystkiego, o czym pan mówi.
13: Wie pani co, można pojechać i powiem tak, jeżeli ktoś chce przejechać trasę na batonach energetycznych, może, ale jeżeli ktoś niekoniecznie na batonach energetycznych chce przejechać na rowerze, no to na pewno znajdzie kilka fajnych miejsc, bardzo ciekawych i bardzo przyjaznych, gdzie naprawdę zje pyszne jedzenie i też się posili, nie ma problemu.
9: Ma pan takie poczucie, że to południe ma zawsze, one do tej pory było nie do końca odkryte przez turystów?
13: Myślę, że dla warszawiaków nie był to teren odkryty. Myślę, że nie był odkrytym terenem, tak?
9: Czyli tak naprawdę mało wiemy o południu Mazowsza.
13: Myślę, że mało wiemy o południu Mazowsza. My coś wiemy, wie pani, jedziemy sobie tam od Piaseczna, widzimy zamek na skarpie, tak? Znaczy my wiemy, że to jest zamek w Czersku, z czym ten zamek się wiąże, czy tam była królowa Bona. Ja się dowiedziałem dopiero, że tam była królowa. Tak. A potem już po nicę do Kłębka zacząłem dociekać, odsłuchiwać historię audio. Dla mnie to była wielka jak gdyby przygoda, tak, żeby to zobaczyć. I myślę, że dokładnie jedziemy, widzimy sanktuarium, jakiś kościółek, jakiś wiatrak gdzieś stoi w polu między jabłoniami, tak? I kompletnie nie mamy żadnego pojęcia, skąd on się tam wziął. A to jest naprawdę ciekawe. No, wiatrak z Warszawy mielił pod Warszawą, tak? Ktoś go tam zakupił, przewiózł, przetransportował, rozebrał, złożył i jeszcze mu funkcjonował długie lata. Mało tego, przetrwał wojnę.
9: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wielokrotnie powtarza, że wcale nie trzeba wyruszać daleko, w Polskę, a nawet poza Polskę, bo tak naprawdę świetnie możemy spędzić czas na Mazowszu i to z niewielkim chyba budżetem.
13: Absolutnie się z tym zgadzam. Oczywiście się zgodzę. Nie musisz mieć samochodu, żeby przyjechać na południowe Mazowsze. Nie musisz mieć roweru, żeby tam go wypożyczyć. Możesz wziąć swój, bo lubisz jeździć na rowerze, więc jeździsz. Otworzyliśmy rowerem na szlaku jabłkowym, no i chcieliśmy przetestować te trasy, czyli po prostu zebrać troszkę opinii, wyłapać pewne błędy. No wiadomo, przy takim przedsięwzięciu, takim cyfrowo trochę turystycznym, gdzie wychodzimy w region, ale tak naprawdę też to wszystko się mieści gdzieś w jakiejś aplikacji. Musieliśmy dopasować to wszystko, czy te kody działają, czy te miejsca są, czy tych tabliczek nikt nam nie pościągał, czy te trasy są przejezdne, czy nikt nie rozkopał tego, tak? Czy to, jak to wygląda z punktu widzenia takiego przeciętnego rowerzysta, albo nieprzeciętnego, takiego, który lubi jeździć na rowerze i widział mnóstwo różnych tras, tak? Czy te mapy, GPX-y się ściągają, tak? Czy to Traseo działa i tak dalej. I mamy bardzo fajne informacje zwrotne. Tak?
9: No właśnie miałam o to pytać. Jakie są informacje zwrotne?
13: Wszyscy gratulują pomysłu. To jest pierwsza informacja zwrotna, tak? Bo pomysł naprawdę jest przedni i fajnie się sprzedaje, fajnie się go pokazuje, fajnie się o nim rozmawia. Druga sprawa, że te trasy są zrobione w pętlach, w związku z tym gdziekolwiek byś nie zaczął, wrócić w to samo miejsce. Przyjedziesz samochodem, zostaw ten samochód, nie bój się o niego, po prostu wrócić za 3 godziny czy za 4 i znajdziesz go w tym samym miejscu. Możesz dojechać, tak jak powiedziałem, pociągiem, więc nie musi to być samochód. I ciekawostki na miejscu, tak? Że ci ludzie po prostu przejeżdżają, zatrzymują się, odczytują sobie kody QR i słuchają historii. Historie ich zafascynowały. Ja ostatnio właśnie też czytałem na naszym rozmawiałem z dziewczyną, która właśnie testowała nasze trasy i powiedziała, że fantastycznie, porobiła mnóstwo zdjęć. Ja nawet nie widziałem tylu miejsc, tyle ona widziała z punktu z siodełka rowerowego. A ona ją przejechała po prostu rowerem, w związku z tym mogła zobaczyć więcej niż ja, jeżdżąc po punktach i wieszając QR-kody i rozmawiając z właścicielami tych miejsc, występując o zgody i tak dalej, i tak dalej. Rezerwat Modrzewina. 200-letnie modrzewie, przepiękna trasa rowerowa, no przepiękna po prostu. Jedzie się wśród takich wielkich, potężnych modrzewi trasą rowerową, więc ludzie są zauroczeni. Tak? Więc jeżeli chodzi o takie opinie, które zebraliśmy, bardzo fajnie.
9: Ja dopytam jeszcze o ten największy sad Europy. Naprawdę tak jest? To jest udokumentowane, że to jest największy sad w Europie?
13: Każdy z południowego Mazowsza powie pani tak.
9: A spoza Mazowsza?
13: Spoza Mazowsza też pani powie tak, dlatego że po prostu kieruje się tym, co usłyszał od ludzi, którzy tam mieszkają. Tak, tak, to jest największy sad Europy. Rzeczywiście, to jest zagłębie jabłkowe. Nie tylko jabłkowe, tak, ale głównie jabłkiem stoi. Jabłko grójeckie. Tak naprawdę mamy historię trzech muszkieterów. To są trzej ludzie, którzy jakiś czas temu, trzej sadownicy, którzy wystąpili z pomysłem, żeby to jabłko grójeckie wynieść. Że to nie jest tylko jakieś tam jabłko, a to jest jabłko grójeckie. To jest ta marka. I dzisiaj tą markę mamy. I jak pani będzie wiedziała, to jest jabłko, które ma odpowiednią wielkość, musi mieć ogonek. To jest ten smak tego jabłka, taki lekko winny. Tak? No i na każdym jabłku oczywiście jest królowa Bona. Taka jest nalepka królowa Bona. Pani wejdzie jabłka grójeckie, to zobaczy pani ten emblemacik, to jest właśnie glok.
9: Tutaj postawimy kropkę i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić państwa do tego, żebyście wybrali się w któryś z 10 szlaków. No właśnie, będzie więcej tych szlaków?
13: My już dzisiaj mamy chętnych i osoby, które na otwarciu naszych szlaków rowerowych podchodziły do nas. To są na przykład ludzie z sołectw, tak, sołtysi, którzy chcą, żeby przez ich sołectwo, tak, miejscowość, wieś przelatywał szlak jabłkowy, żeby tam było takie miejsce, bo oni przygotowali, mają naturalny staw, mają przygotowany fantastyczny pomost, mają przygotowane miejsce do odpoczynku, do pogrillowania. Tam działa koło gospodyń wiejskich, które w weekendy może świadczyć usługi, właśnie pyszna szarlotka, czy jakieś inne rzeczy. I chcieliby, żeby taki przystanek właśnie tam gdzieś przebiegał przez nich. Tak? To są różnego rodzaju punkty ludzi, którzy otworzyli właśnie działalność gospodarczą i którzy też ściągają ludzi, chcieliby ściągnąć ludzi, więc zainteresowanie jest. To jest ta kwestia tego skalowania tego szlaku. Myślę, że tam jest miejsce na bardzo, bardzo wiele jeszcze takich smaczków i wytaczenia takich właśnie ścieżek.
9: A gdzie szukać informacji na temat szlaków?
13: www.szlakjabkowy.eu. Tam po otwarciu od razu dowiecie się państwo o szlaku jabłkowym, czyli o tym wielkim projekcie objawiającym właśnie na całym powiecie grójeckim, ale tam też jest przejście do rowerem na szlaku jabłkowym i te wszystkie trasy są tam opisane, są podane i z charakterystyką, która jest trasą rodzinną, która jest trasą dla bardziej wymagających, którą dla takich tras osób, które chcą tylko przejechać rekreacyjnie.
9: I po raz kolejny zachęcamy państwa do tego, żeby skorzystać z któregoś z 10 szlaków i poznawać południe Mazowsza. A ja dziękuję serdecznie. Moim i waszym gościem był Tymon Tkaczyk ze Stowarzyszenia Warka.
13: Dziękuję bardzo.
9: I nie wiem jak wy, ale ja zrobiłam się głodna, nie tylko głodna historii i tego, co może nam zaoferować południe Mazowsza, ale również głodna w taki ludzki sposób, bo burczy mi w brzuchu na myśl o tych wszystkich wątróbkach i przede wszystkim szarlotkach, słodkościach, które możemy tam znaleźć. I tak od razu pomyślałam, że z tym przemęczeniem się na rowerze jest trochę jak z górskimi wędrówkami, bo z jednej strony chodzimy po górach z różnych powodów, żeby się zmęczyć, żeby zobaczyć przepiękne widoki, żeby zobaczyć na przykład wschód słońca na górskim szczycie, ale niektórzy z nas chodzą również po to, żeby zjeść szarlotkę w schronisku. To jest bardzo często taka wisienka na torcie i od razu skojarzyłam to z tymi rowerowymi wycieczkami po południu Mazowsza. Taka 75-kilometrowa trasa zwieńczona właśnie szarlotką z grójeckich jabłek. Czy nie brzmi smakowicie? Myślę, że tak. No ale więcej szczegółów, tak jak słyszeliście, na temat trasy, na temat tego, co możemy znaleźć po drodze i co, która trasa nam oferuje, znajdziecie na stronie internetowej Stowarzyszenia Warka. Tam więcej nie tylko o tych jabłkowych szlakach turystycznych, jabłkowych szlakach rowerowych, ale również te ciekawostki związane z kulinariami na południu Mazowsza i na temat tego, gdzie możemy do jakiego gospodarstwa jabłkowego, sadowniczego zajrzeć, żeby na przykład z bliska przyjrzeć się produkcji soku jabłkowego. Tymczasem wychodząc już z południa Mazowsza i z jabłkowego szlaku turystycznego, o którym moglibyśmy rzeczywiście rozmawiać bez końca, warto również wspomnieć o innych szlakach, o których mówi Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, a są to na przykład szlaki muzyczne, śladami Fryderyka Chopina, są to szlaki filmowe. Na przykład taki szlak zawiedzie was do Wilkowyi. Chyba wiecie, o jakim serialu mówię. Ale ale są to również szlaki industrialne i wiele, wiele, wiele innych, ale mam nadzieję, że i o tym na antenie radia będziemy mogli nieco więcej na ten temat powiedzieć.
6: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
9: Inteligentny system oświetlenia ulicznego w Warszawie. Tym tematem zajmiemy się w tej części programu. Temat ważny z punktu widzenia oszczędności, ale również z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego. I o tym nieco więcej porozmawiam dzisiaj z rzecznikiem Zarządu Dróg Miejskich Jakubem Dybalskim. Tematem zajmowaliśmy się przez ostatnie 2 lata, a to dlatego, że tyle czasu zajęło Warszawie poszukiwanie wykonawcy tych prac, tego systemu, za 79 milionów złotych. No i pytamy, na co dokładnie zostanie przeznaczona ta kwota, ale również o to, jak dokładnie będzie działał ten system, a już teraz mogę Wam zdradzić, że będzie to system sterowany z jednego pokoju. Budzi to podziw, tym bardziej, że latarni ulicznych w Warszawie nie brakuje, ale pytałam również o to, jakie dokładnie korzyści będzie miał z tego warszawiak i czy system będzie zabezpieczony przed cyberatakami. O tym wszystkim posłuchacie już za moment, a przed mikrofonem Marta Kaźmirowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam.
11: To dość wielowątkowy temat. Rzeczywiście podpisaliśmy umowę z firmą Emitel na wdrożenie takiego systemu zarządzania oświetleniem ulicznym w Warszawie. Tak jak powiedziałaś, prawie 80 milionów złotych, umowa na 8 lat z możliwością przedłużenia o 5 kolejnych. No i właśnie, dobre pytanie. Co to daje? Jak wiadomo, w Warszawie przez ostatnie kilka lat wymieniliśmy oprawy oświetleniowe na nowoczesne SAWy. To nie tylko jest związane z ogromną oszczędnością, dlatego że te oprawy zużywają 1/3 prądu, który zużywał wcześniej, ale też dzięki temu, że zastąpiliśmy takie stare, blaszane klosze jeszcze z lat 70. nowoczesnymi oprawami, które mają gniazda żaga, to są takie gniazda, do których można podłączyć różne inteligentne urządzenia. Tak naprawdę powstała nam sieć, którą można bardzo fajnie rozbudowywać i firma Emitel wyposaży każdą taką warszawską latarnię w sterownik, który tak naprawdę sprawi, że ta oprawa oświetleniowa stanie się takim małym komputerem i tak naprawdę będziemy mieć ponad 100 tysięcy małych komputerów w Warszawie, połączonych w sieć teleinformatyczną, dzięki której my będziemy mogli tym oświetleniem sterować, no w zasadzie w pewnym uproszczeniu, zza biurka w ZDM-ie. To znaczy, będziemy mogli na przykład każdą pojedynczą latarnię włączyć kliknięciem klawisza, albo włączyć ciąg latarni na danej ulicy, albo włączyć w ten sposób latarnię w danym obszarze. Co to zmienia? Po pierwsze, pozwoli nam jakby dużo lepiej dopasować się do, generalnie do pogody, do zmieniających się pół roku, do tego, ile światła jest w powietrzu. Dzisiaj bardzo często mamy takie sytuacje, że jak mamy jakiś taki bardzo pochmurny dzień, latarnie zapalają się dosyć późno i mamy wrażenie, że one już dużo wcześniej powinny się zapalić, żeby było jasno. A z drugiej strony mamy lato, piękny słoneczny dzień, bardzo długo do wieczora jest jasno, a latarnie już się zapalają, kiedy jeszcze jest dosyć jasno. Dzieje się tak dlatego, że w tym momencie i tak było od zawsze, latarnie zapalały się mniej więcej w tym samym momencie w całej Warszawie. Ta godzina codziennie była inna, ona była uzależniona od wschodu i zachodu słońca, natomiast pogoda bardzo wiele tu zmienia. Teraz będziemy mogli to robić, tak jak wspomniałem, wtedy, kiedy będzie taka potrzeba, a jednocześnie będziemy mogli dostosowywać natężenie światła. Będziemy mogli tam, gdzie w SAWach są zainstalowane stosowne panele LED, będziemy mogli regulować też temperaturę barwową, to znaczy zmieniać światło z takiego bardzo zimnego, no często się nazywa zimnym, do takiego bardzo ciepłego, prawie żółtego, co jest istotne na przykład w parkach czy w terenach leśnych. Przy takim żółtym świetle gorzej widzimy barwy, ale lepiej widzimy jezdnie. Więc jak widzimy, tych możliwości jest cała masa. Już z samego lepszego dostosowania się do tego, kiedy światło jest potrzebne, a kiedy nie jest potrzebne, podejrzewamy, że możemy oszczędzić kolejne mniej więcej 30% energii elektrycznej w stosunku do tego, co zużywamy teraz, więc biorąc pod uwagę ten czas przed w ogóle wymian SAW do czasu, kiedy już zamontujemy te sterowniki, spodziewamy się, że będziemy zużywać mniej więcej 1/5 energii elektrycznej, którą zużywaliśmy wtedy. Gigantyczne oszczędności liczone w kilkudziesięciu milionach złotych rocznie, a to dopiero początek. Znaczy tak naprawdę dopiero drugi etap, dlatego że sam fakt, że na tych latarniach będą sterowniki, będzie oznaczał, że w tych latarniach przez całą dobę będzie prąd.
9: Ale to nie wszystko, bo latarnie mają w przyszłości służyć również innym usługom Smart City. Mówię w przyszłości, ponieważ cały system zacznie działać dopiero za niespełna 2 lata.
14: Kolejna rzecz, o której może mało kto wie, mało kto zdaje sobie sprawę z tego. Dziś w latarniach jest prąd wtedy, kiedy one świecą. Wtedy, kiedy one nie świecą, skrzynka, która zarządza latarniami w danej okolicy, po prostu odcina do nich prąd. Natomiast dzięki temu, że tam będą sterowniki, że to oświetlenie będzie sterowane z poziomu każdej latarni, w zasadzie z poziomu komputera w ZDM-ie, ale z poziomu każdej latarni, mamy w tym momencie de facto ponad 100 tysięcy punktów z prądem rozrzuconych w całej Warszawie. No i tak naprawdę skalisty limit, jeśli chodzi o wymyślenie, jak możemy z tego skorzystać. Być może w niedalekiej przyszłości każda latarnia będzie wyposażona w gniazdko elektryczne, do którego możemy dołączać na przykład stację Veturilo, możemy wykorzystywać to do ładowania pojazdów, czy w ogóle w jakikolwiek inny sposób. Sam fakt, że te latarnie będą cały czas pod prądem i że te nowe sawy mają rozmaite możliwości podłączenia różnych urządzeń, oznaczają, że poza tym sterownikiem, który będzie umieszczony na szczycie latarni, też do latarni możemy podłączyć jeszcze jedno urządzenie. To może być miernik jakości powietrza, to może być stacja pogodowa, to może być urządzenie do pomiaru ruchu. Tak naprawdę stwarzamy w Warszawie kompletnie nowy, bardzo spójny, bardzo szeroki system teleinformatyczny, który można wykorzystać na wszelkie możliwe sposoby.
9: Czyli z automatu skróci to również czas napraw tych latarni?
14: Już sam fakt wymian tych opraw na sawy, to co przeszliśmy, ten pierwszy etap, który już przeszliśmy, oznacza, że po pierwsze no to są jakby urządzenia nowe, więc dużo, dużo mniej awaryjne. I po drugie one są dużo łatwiejsze w obsłudze, więc rzeczywiście to bardzo, bardzo mocno, po prostu bardzo mocno skraca samą liczbę napraw, ale też sam fakt napraw. To, co teraz robimy, czyli ten system sterowników, które będą na latarniach, będzie o tyle wygodne, że w tym momencie, jeżeli cokolwiek w jakiejkolwiek latarni się psuje, to my się o tym dowiadujemy w momencie, kiedy mieszkańcy nam to zgłoszą, zobaczą, że coś tam miga albo coś nie działa, albo kiedy sami w czasie patroli po Warszawie coś takiego zauważymy. Teraz będziemy mieli podgląd na stałe na każdą w zasadzie latarnię uliczną w Warszawie, więc jeżeli cokolwiek się zepsuje, albo w ogóle będzie się psuło, nawet jakby trochę wyprzedzająco, no po prostu o tym będziemy wiedzieć.
9: Inne usługi Smart City. Częściowo o tym wspomniałeś, ale to znaczy, że na przykład dzięki temu systemowi będziemy mogli badać pomiar ruchu na terenie miasta?
14: Tak, każda taka sawa, poza tym, że ma gniazdo na szczycie, do którego zostanie podłączony sterownik, ma jeszcze dodatkowe gniazdo od spodu, do którego, tak jak wspomniałem, możemy podłączyć rozmaite urządzenia i trochę jakby sami sobie możemy wymyślać, co jest nam w danym miejscu potrzebne. Wspomniałem o urządzeniach do pomiaru ruchu. Dzisiaj bardzo często pomiary ruchu robimy w ten sposób, że stawiamy urządzenie takie dosyć duże gdzieś tam przy ulicy i ono po prostu sprawdza, jakie pojazdy daną ulicą przejeżdżają, z jaką prędkością. Możemy spokojnie pod sawę podczepić kamerę, taką trochę bardziej podrasowaną, która będzie spełniała dokładnie tę samą funkcję. Wspomniałem o stacjach pogodowych. Na takich ciągach ulic, na przykład Pułkowa na Bielanach, ulica na Białołęce, ulica w Rembertowie, które przebiegają przez tereny leśne, w których bardzo często wiosną albo jesienią pojawiają się mgły, podczepienie stacji pogodowej od razu będzie dawało nam informację, że tam jest potrzeba właśnie zmiany światła na takie, które będzie lepiej rozjaśniało tej ulicy właśnie w sytuacji, kiedy pada deszcz albo kiedy jest mgła. Czujniki jakości powietrza. Bardzo fajna rzecz, też absolutnie do wykorzystania. Tak jak wspomniałem, tych możliwości, do których my możemy użyć te oprawy oświetleniowe, jest ocean. Sami nawet do końca nie wiemy, co może być przydatne za rok, za 2 lata, za 3 lata. Właśnie dlatego, że z takiej struktury, czy takiego systemu w zasadzie lamp, które się składały z żarówki i z blaszanej otoczki, będziemy mieli już niedługo, dlatego że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy Emitel zamontuje te wszystkie sterowniki na wszystkich latarniach, będziemy mieli de facto system ponad 100 tysięcy małych komputerów gdzieś tam umieszczonych 6 metrów nad powierzchnią jezdni, właściwie w całej Warszawie.
9: W sytuacji, kiedy hakerzy próbują odciąć prąd i ogrzewanie w różnych częściach świata, nie brakuje. Pytanie, czy tego typu system, który będzie w Warszawie, który będzie dotyczył oświetlenia i prądu, czy jest w jakikolwiek sposób zabezpieczony i przygotowany na cyberataki?
14: To jest pytanie, które się bardzo, bardzo często pojawia, dlatego bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni, że ten przetarg wygrała firma Emitel, która między innymi w tematyce związanej z ochroną danych, z zabezpieczeniem systemów teleinformatycznych, jakby jest absolutnie za pan brat. To zresztą w naszych rozmowach z Emitelem oni nawet sami bardzo często zwracają uwagę na to, że to jest jakby bardzo ważny element tego systemu. Chodzi o to, żeby on był świetnie zabezpieczony. No Emitel ma gigantyczne doświadczenie. żeby nie szukać daleko. Właściwie wszystkie telewizje, większość kompanii medialnych w Polsce korzysta z transmisji danych, które zapewnia emitel. Więc tak, to jest jakby też jeden z elementów, który bardzo mocno bierzemy pod uwagę.
9: Kiedy warszawiacy zobaczą pierwsze efekty tej inwestycji?
14: No to trudno będzie dojrzeć z poziomu chodnika, bo tak jak wspomniałem, gdzieś ta oprawa oświetleniowa przeważnie jakieś tam 5-6 metrów nad ziemią wisi, ale w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy emitel powinien przygotować, dostarczyć wszystkie sterowniki. One sukcesywnie będą montowane na latarniach nie przez sam emitel, przez konserwatorów, z którymi mamy podpisane umowy. Trochę podobnie jak to było z Sawami. Sawy też stopniowo te dostawy do nas trafiały, potem te Sawy trafiały na latarnie. Tak samo będzie z tymi sterownikami, ale myślę, że w ciągu najbliższego półtora roku, może dwóch lat wszystkie te sterowniki, które powinny trafić na latarnie, już się tam znajdą.
9: Jeszcze dopytam na koniec, to oznacza, że cały system będzie sterowany tak naprawdę z poziomu jednego pokoju?
14: W dużym uproszczeniu, ale rzeczywiście z poziomu centrum zarządzania oświetleniem w ZDM-ie. Może ten jeden komputer to jest pewna lekka przesada, ale podobnie jak mamy w ZDM-ie tutaj u nas na Chmielnej 120 zintegrowany system zarządzania ruchem, czyli system prawie 200 kamer na skrzyżowaniach, które pozwalają nam mieć taki bezpośredni podgląd na skrzyżowania i ewentualnie wprowadzać zmiany w programach sygnalizacji świetlnej, jeżeli jest taka potrzeba. Podobnie będzie systemem zarządzania świetlnym.

0: tym kurier warszawski. Tutaj cytat. Prześliczne, czyste i srebrzyste światło rozlewało tak mocny blask naokoło, że ponad ulicami, którymi przebiegały zapalone promienie gazu, najwyraźniejsza biła łuna, jakby od jakiegoś pożaru. Tutaj koniec cytatu. Co prawda, jak czytamy dalej, nie były to pierwsze latarnie gazowe, ale pierwsze połączone z gazownią. 12 lat wcześniej bowiem postanowiono rozświetlić noc na Placu Zamkowym i terenie Uniwersytetu Warszawskiego za pomocą latarni, które były zasilane gazem z butli. Tutaj trzeba dodać, że światło światłem, ale latarnia budziła również podziw wśród mieszkańców i była swego rodzaju taką atrakcją, taką rozrywką, bo co wieczór mieszkańcy towarzyszyli latarnikowi, który na długiej sztycy sięgał do klosza, aby zapalić gazowy płomyk. Jak to wygląda dzisiaj? Dzisiaj najbardziej znaną ulicą, rozświetlaną latarniami gazowymi i zapalanymi przez latarnika, jest Agrykola. W 2006 roku gazownia warszawska obchodziła 150. rocznicę swego istnienia, no i ten jubileusz stał się okazją do podjęcia pierwszej kompleksowej konserwacji zespołu ponad 30 latarni gazowych, które oświetlają tę ulicę. Większość latarni zachowała się na obrzeżach dawnej Warszawy, na kilkunastu willowych uliczkach Żoliborza, Bielan i Sadyby. Dwie ostatnie lampy gazowe świecą na Nowym Mieście przy figurze obok kościoła nawiedzania Najświętszej Maryi Panny. Nigdzie natomiast nie ma już wielopłomieniowych kandelabrów, jakie pod koniec XIX wieku stawiano na placach. Współczesna, zmodernizowana lampa ma elektroniczny system sterowania zaworem magnetycznym, wysokowydajne dysze gazowe oraz dwa czujniki zmierzchowe. Jeden zewnętrzny, reagujący na światło słoneczne, drugi umieszczony wewnątrz latarni, uruchamiający iskrownik i kontrolujący zapalanie się. Wyłączają one także dopływ gazu w przypadku zniszczenia i tutaj, tak jak słyszymy, pozbawiono mieszkańców Warszawy tej rozrywki, czyli widoku latarnika z długą sztycą, dzięki której zapalano takie lampy. I tutaj stawiam kropkę i sama jestem zdziwiona tym, że o latarni ulicznej, którą mijamy niemalże codziennie na każdej ulicy Warszawy, można tyle powiedzieć. Nie tylko o tym, jak jest dzisiaj, ale też o tym, jak to wyglądało kilkadziesiąt, kilkaset lat temu, jak ludzie rozpalali swoje ulice i że latarnia uliczna była rozrywką dla mieszkańców Warszawy. Po te informacje, które są przed nami dopiero i o tym, co będzie działo się w Warszawie za niespełna dwa lata, a mowa oczywiście o systemie inteligentnym, systemie sterowania oświetlenia ulicznego i do tego tematu z pewnością powrócimy jeszcze na antenie radia.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.

0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.

wiersza w złotych sierpnia pokojach. Moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną.

中。Może kiedyś po latach jednak szepnę nieśmiało, kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne, ja pana kochałam wtedy latem.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Została ostatnia reklama.
9: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: Reklama.
10: Ogromna wygrana 6-0 w meczu Polska-Rumunia. Kierowcy wreszcie mogą odetchnąć, paliwo dziś dużo tańsze. Znacznie droższe mają być za to głupie żarty na lotniskach.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.

0: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Pogrom na Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski, ale jak zauważa Sebastian Szymański, Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika.
1: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
0: W poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
2: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu, a pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
0: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Kraków-Balice. Obywatele Łotwy wybierają dziś posłów do parlamentu. Władze zaapelowały do obywateli, by byli czujni wobec rosyjskich prób wpływania na wybory. Służby przede wszystkim spodziewają się rosyjskich prób dezinformacji i propagandy. Radio
3: Pogoda. Pogoda.
0: Więcej chmur na północnym zachodzie i północy, tam lokalnie może pokropić deszcz. Na pozostałym obszarze słonecznie, na termometrach od 18 stopni w Trójmieście do 23 na Górnym Śląsku.

0: weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
1: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
0: Tak.
1: Nie.
0: Tak.
1: Tak? Tak. To ja już puszczam sobie.
0: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dziś i jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
13: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
14: Nie, jakie to składniki?
13: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
14: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
13: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
16: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
18: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
17: Czyli frosty kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
20: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
21: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
20: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
22: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
20: Sposób na twój dobry dzień?
21: Mamy to w Lewiatanie.
22: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
23: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
24: Marian, a po całym tygodniu pracy?
25: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
24: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
26: Została ostatnia reklama.
27: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
28: Reklama.

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije, nie pali, a tłum szalał hiszpański.

zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

0: Węźmy walczyka ten raz, hiszpański walczyk sam raz. Olej!
1: Autopromocja.
2: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
3: Jak będzie okazja,
4: to co?
3: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrygował.
5: A my to nagramy i puścimy na antenę.
2: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
15: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
16: Kogo?
15: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
16: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
15: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
16: Tak, jest posterunkowy Cezary.
15: No, więcej na szkłomazgon.pl.
16: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
15: I Cezary Pazura.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
17: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Została ostatnia reklama.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
21: Włączamy niskie ceny.
1: Reklama.
22: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża.

0: Nowości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
2: Oceniam go 10 na 10.
1: Z serwisem od ręki?
2: I to 10 na 10.
1: I 50 różnymi autami do testowania?
2: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
1: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
2: Zapraszam, Kuba Przygoński.
1: Otwarcie 10 października.
2: Grupa Cygan.
1: Jedziemy razem.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
6: Stokrotka.
7: Została ostatnia reklama.
8: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
9: Reklama.
10: Znów taniej na stacjach wrócił program CPN. Potem pogoda, będzie ostrojone wyprawy w góry. Czy nasi piłkarze wrócą do elity Ligi Narodów?
11: Daleka droga do tego.
10: No od wczoraj nieco łatwiejsza.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
10: Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i jeszcze nieco nieśmiałe uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
12: Ponad złotówka różnicy jest.
13: To jest dużo, tak?
12: Dużo jest, jest różnica.
14: Chyba widzę różnicę. Jest lżej.
15: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
10: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł. Za 95

0: 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie. Tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii metra ukraińskiej stolicy. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego...
1: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
0: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
2: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się gdzieś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
0: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie, trzeci są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
3: Radio Pogoda.

0: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
1: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
0: Lalka Bolesława Prusa.
1: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
12: Thank you.

0: Katarzyna Pagosińska pozdrawia serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Koci, łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Żuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie, jak po sznurku.

łuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
6: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
7: Dużo dobrego.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
18: A no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

0: autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak?
1: Tak.
3: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dziś i jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
10: Została ostatnia reklama.
11: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
0: Reklama.
1: Wybiła 10:00, proszę Państwa, ale zanim rozpoczniemy koncert życzeń, jak zawsze poproszę teraz wiadomości i prognozy pogody.
12: Resort obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36 dzień jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
13: Zostaw Polki i Polaków!
12: A w tle paliwa.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
12: Marcin Krzemiński.
14: Nie da się nie widzieć.
12: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
14: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
12: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
13: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić i atakuj mnie. A zostaw Polki i Polaków.
12: Przypomnę, że prezydent choć podpisał rządową ustawę, to skierował ją też do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Po śmiertelnym wypadku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyły się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony.

0: Zielony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
1: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
0: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
0: Od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 21 na Mazowszu do 23 na Górnym Śląsku. Takie dziś maksymalne temperatury, najwięcej chmur na północy i zachodzie, poza tym dużo słońca, no ale na północy może lokalnie pokropić deszcz.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Rozpoczynamy piękny jesienny weekend. Ach, pogoda sprzyja. Postaram się go Wam umilić naszą audycją, w której przekazujemy dobre słowa, same życzenia pomyślności, zdrowia, miłości, a wszystko przy najpiękniejszych melodiach. Na początek zaproponuję twist, a potem pierwsze życzenie, więc Chubby Checker.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kochani, dzwonimy. Proszę Państwa, dzisiaj pierwszy telefon.
2: Halo?
1: Pani Haniu, Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. A propos pani poniedziałkowych urodzin.
2: No dziękuję bardzo.
1: Od Macieja.
2: No, super, siedzi tylko mnie.
1: Co ty? Ale niespodzianka. To daj na głośne. Maciej, słyszysz mnie?
2: Słychać, słychać.
1: Dobra. Słuchaj, Macieju, no dobra, no to może fajnie, że jesteś obok akurat. Hania, to teraz słuchaj mnie, a jednocześnie patrz jednym okiem na Maćka, który pisze tak do mnie. Haniu, z okazji twoich poniedziałkowych urodzin wszystkiego najpiękniejszego, samych pogodnych i radosnych dni ci życzę i dziękuję ci, że jesteś. Wiem, że los nieprzypadkowo połączył nasze zagmatwane i trudne życiowe ścieżki, ale wierzę i bardzo pragnę, aby obecna nasza wspólna droga wiodła nas razem przez jeszcze wiele, wiele lat. Kocham cię. Poczekaj, najważniejsze teraz, Hanka. Kocham cię, mój kwiatuszku. Wiesz? Maciek.
2: No, dziękuję bardzo, ale się wzruszyłam.
1: Maciek, jaką masz minę?
3: No, powiem szczerze, że zaskoczony jestem.
1: Hania, jeszcze bardziej
3: już,
1: chyba.
3: Już myślałem, że po prostu nie będzie tych życzeń.
1: Nie, no co ty, takie...
3: Posłuchaliśmy i w sobotę, i w niedzielę.
1: No nie wszystko się zmieści, jest tego bardzo dużo, ale zawsze są kolejne soboty
3: tak
1: i niedziele.
3: Tak podejrzewałem, ale bardzo się cieszę. Więc... Najważniejsze, że Hania jest szczęśliwa.
1: No, kwiatuszku.
2: No, niesamowita niespodzianka.
1: Kwiatuszku, jeszcze Zbyszek Wodecki za chwilę dla ciebie zaśpiewa Nad Wszystko Uśmiech Twój. To jest piosenka, którą zamówił Maciej specjalnie dla ciebie.
2: Tak jest. To jest nasza piosenka.
1: No to jesteście w aucie, tak? Rozumiem?
2: Tak, jesteśmy.
1: Razem. Trzymacie się za rączkę?
2: Teraz już tak.
1: Teraz. To jedźcie, tak. Niech ta wasza wspólna droga trwa jak najdłużej. Wszystkiego dobrego wam życzę.
2: No, dziękuję bardzo.
1: Trzymaj się. Papa. Papa, Haniu. No to panie Zbyszku, Nad Wszystko Uśmiech Twój. Teraz się śmieją obydwoje pewnie w tym samochodzie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość od pani Stasi. Moje dzieci drogie, patrzenie na waszą wspólną drogę przez te 15 lat to dla mnie jako matki powód do ogromnej dumy i radości. Stworzyliście piękny dom, wspaniałą rodzinę opartą na szacunku i miłości i życzymy wam zdrowia, coraz głębszej miłości, niesłabnącej cierpliwości, wielu powodów do wspólnego śmiechu oraz kolejnych lat w tak pięknej harmonii. Mama z Mirkiem i waszymi kochanymi dziećmi. O, jak ładnie, po 15 latach. To my też mamy 15 lat z moją żoną. Ciekawe, dlaczego nikt nam nie przysłał takich ładnych życzeń. To może na 16 poprosimy. No dobrze, no to teraz kilka przerwy, a coś najpiękniejszego sobie posłuchajcie i za chwilę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda, Radio Pogoda.
2: Piosenka przypomni ci, że ktoś o tobie marzy, że smutek ma na twarzy, gdy fakty ptaczku gnizdo masz.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
14: Nie, jakie to składniki?
15: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
14: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
15: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
16: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
17: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
0: Została ostatnia reklama.
18: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
14: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, próbowałem zadzwonić do Pana Tomasza, bo piękne życzenia wysłała mu jego żona. Niestety nie odebrał, więc przeczytam Państwu. Kochanie, w dniu naszej 6. rocznicy ślubu chcę Ci przede wszystkim podziękować za Ciebie, za naszych synów, naszą rodzinę, za wszystko, co razem stworzyliśmy, ciągle tworzymy. Dziękuję Ci za nasz dom, za to, ile pracy, czasu, siły włożyłeś w to, żeby go dla nas zbudować. Jestem z Ciebie bardzo dumna, nawet jeśli w to nie wierzysz. Dziękuję Ci za naszych dwóch pięknych synów, Bartka i Grześka, za naszą rodzinę, za wszystkie małe, wielkie chwile, które razem przeżywamy. I życzę nam, żebyśmy mimo codziennego pośpiechu, zmęczenia, wszystkich trudności nigdy nie zgubili siebie, żebyśmy nadal potrafili się śmiać, wspierać, przytulać, wybierać siebie każdego dnia od nowa. Kocham Cię, Twoja żona Marta. No jak ładnie, co? Panie Tomku, pięknie na siebie trafiliście. Uciekaj, moje serce zaśpiewa dla Was Seweryn Krajewski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz coś się nagrało u mojej Basi, posłuchajmy.
2: Panie Robercie, chciałbym złożyć życzenie dla najkochańszej kobiety. Tylko żeby ona mnie zaczęła kochać tak szczerze i tego. Ona wie o tym, że jestem za nią. Proszę to nadać na koncercie życzeń. Darek z Podkarpacia, dla Teresy.
1: Okej, no mam nadzieję, że się wszystko z wami ułoży, ale tak... Nie da się zmusić do miłości. Albo się kocha, albo nie. Po prostu tak to już jest. Choćbyś górę przenosił, no to serce samo cię podpowiada, co ma robić. Ale twoja miłość jest szczera. I nie ustawaj w swoich próbach i dążeniach. I też nadziejach. A może Tereska? Któregoś dnia. Weźmy cię za rączkę i pójdziecie już razem. Tego wam życzę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Autopromocja.
4: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
5: Jak będzie okazja,
6: to co?
5: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrygował.
6: A my to nagramy i puścimy na antenę.
4: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak, tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
15: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
16: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
17: A w dodatku można go podać również na noc.
16: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
15: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Thank you.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
5: Stokrotka.
6: Została ostatnia reklama.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Jest sobota, proszę Państwa. 11 już, trwa koncert życzeń. Może być lepiej?
11: Aha, tak, może być, bo zaraz po wiadomościach i po prognozie pogody czas na kolejne życzenia od Państwa.
12: Alarm w rejonie litewskiej stolicy. Prawdopodobnie chodzi o drona. Rosjanie zmieniają tymczasem strategię ataków na Kijów. Eksperci studzą emocje. Nie spodziewajmy się mocnych obniżek cen paliw.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
12: Marcin Krzamiński. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi podrywano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
13: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega między innymi kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
12: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłaciły wyższą akcyzę, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
14: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części właścicieli stacji.
12: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Doną Vekić.
6: Radio Pogoda. Sponsorem

0: programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda.
2: Dużo słońca, ale będzie się chmurzyć na północy i zachodzie. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 na Warmii i Mazurach i w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 22 w Małopolsce, 23 na Górnym Śląsku.
0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Drodzy Państwo, kolejna godzina naszego sobotniego koncertu. Krótka przypominajka. Jak to zrobić, co? Aby wasze życzenia znalazły się w naszej audycji? Bardzo proste. Napiszcie po prostu do mnie maila na robert@radiopogoda.pl. Pamiętajcie, od kogo, dla kogo, telefon i takie tam szczegóły różne. Po drugie, skorzystajcie z formularza, który znajdziecie na naszej stronie radiopogoda.pl. I po trzecie, do Basi można zadzwonić i się nagrać, przekazać te życzenia na sekretarce 22 444 4004. No to czekam na Państwa wiadomości, a teraz zaśpiewa Rena Rolska. To niby takie proste. Znaczy akurat wysyłanie życzeń to jest proste.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonię do pana Bogdana.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, panie Bogdanie.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. A propos waszej 40 wspólnie z Małgosią, bo przyszły życzenia dla was, które brzmią tak. Najpierw przeczytam, a potem powiem od kogo, dobra? Kochani Małgosiu i Bogdanie, 40 lat razem to wspaniały i inspirujący jubileusz. Patrząc na was, widać, że prawdziwa miłość z biegiem lat staje się tylko silniejsza i piękniejsza. No jak ładnie. I życzymy wam z całego serca, abyście szli dalej przez życie ramię w ramię, ciesząc się każdym wspólnym momentem, dzieciakami, wnukami, spokojem, doskonałym zdrowiem. 100 lat życzy kuzynka Ania z Tomkiem ze Świecia.
3: 40 lat minęło jak jeden dzień.
1: Jak w piosence. No. Ktoś, kto to napisał, to chyba coś wiedział na ten temat.
3: No chyba tak, to nie był jakiś świeżak.
1: No jak wam razem jest? No co tu powiedzieć na takie zdanie? No po prostu jak skoro 40 lat razem, no, to wszystko dobrze. Mimo wzlotów...
3: No to chyba żeśmy szczęśliwi, no.
1: No szczęśliwi. Mimo wzlotów to były... Mimo upadków były wzloty, tak jak wszędzie.
3: Nie było upadku.
1: Co ty powiesz? To naprawdę wyjątkowe. Ale żeście się znaleźli.
3: No, tak się mówi, no.
1: No nie, chyba tak, no. Jak nie mieliście żadnych kryzysów większych, no to znaczy, że idealnie. Idealnie się dobraliście. A gdzie ty, Małgosie, znalazłeś? Powiedz, jak to się stało?
3: Ale tak sobie szedłem i znalazłem.
1: Że takie Małgosie teraz tak nie stoją, co? Że tak można je znaleźć.
3: To jest nie taki... no, ta nie stała, tak gdyby stała.
1: Nie, no żartuję przecież, żartuję.
3: No,
1: ojejku. Bardzo się cieszę, Boguś. Ucałuj Małgosie, pozdrów Anię z Tomkiem ze Świecia i trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego dla was.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
3: Dziękuję, do widzenia.
1: The Lady in Red, przepięknie zaśpiewa Christy Burke.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz życzenie mam dla Ani. Anulce z Piaseczna. Dużo zdrowia. Kuruj się, kochana, abyś miała siłę na dalsze podróże. I te życzenia są, Anusia, od Pauli, od Antosia i od Wojtka z Wrocławia. No, znam jedną Anię z Piaseczna. Taka pani, co w bibliotece kiedyś pracowała. Już no, nawet jak ja to melodia występowała wielokrotnie. Bardzo miła. Jeśli to ta pani, to serdecznie pozdrawiam. I dużo zdrowia życzę również.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
4: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11,99.

0: Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: 3,17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
20: Reklama.
21: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaździ. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

wie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet

wie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz czas na kolejne Państwa życzenia. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Super, że odebrałeś, bo wiem, że mieliście pierwszą rocznicę ślubu i przyszły życzenia do radia. To Radia Pogoda dla Was. Odpoczekaj, od maminy i Magdusi. Kto to?
2: To moja teściowa.
1: A, no popatrz. Czy jesteś dobrym wzięciem? Skoro teściowa pisze do radia, to ci się, kurczę, udało mieć fajną teściową, Mateusz. Misiu, i oni piszą tak, a to bardzo zdrobniale. Misiu i Mateuniu, z okazji pierwszej rocznicy ślubu życzymy wam, żebyście zawsze byli dla siebie dobrzy i ze sobą szczęśliwi. Niech wam się we wszystkim wiedzie. Całujemy was, ściskamy i kochamy. Fajne takie proste, pomyślałem sobie, że przed chwilą dzwoniłem zresztą, bo mam koncert życzeń teraz. I dzwoniłem do ludzi, którzy mieli 40. rocznicę ślubu, a teraz mi się trafiliście, że którzy dopiero rok razem. Życzę wam takiej 40 też. To przeleci.
2: Dziękuję bardzo.
1: To pewnie przeleci, a może się jeszcze będziemy słyszeć, chociaż wątpię, ale nie szkodzi. No i a gdzie mieszkacie? Jak wam jest? Macie już dzieci? Co się czy za wcześnie?
2: No mieszkamy we własnym mieszkaniu, ale we Wrocławiu, ale tak spodziewamy się dziecka.
1: Już? A, czyli tak. Miśka będzie mamą.
2: Tak.
1: Gratuluję, ale fajnie. Patrzcie, młodzi mają gdzie mieszkać i mieszkają we Wrocławiu, jednym z piękniejszych miast na świecie. No to wam się udało. A jeszcze miłość i wszystko w ogóle. O Jezu, życie jest piękne, co, Mateusz?
2: Tak, tak, zdecydowanie.
1: Więc jakbyś chciał powiedzieć coś do swojej żony Miśki, no to to jest ten moment.
2: Kocham cię, jesteś najlepszą osobą w moim życiu i dziękuję, że jesteś.
1: Miśka, pamiętaj, że mówił to przy świadkach. Cała Polska słyszała i ja też. W razie czego możesz się powołać na mnie. Słuchajcie, trzymajcie się. Pozdrów Miśka, jak przyjdzie. No to Mateuszu, przy okazji waszych tych... A, poczekaj, bo jeszcze imieniny 21 września miałeś.
2: Tak, ja miałem 21, a moja żona ma dzisiaj.
1: A Miśka... Ja, ale czad! O Boże, no to idealnie zadzwoniłem. To wspaniale. To Bosanowa do poduszki i Maryla Rodowicz dla was. Miśka.
2: Super.
1: I Mateuszku, pozdrawiamy was serdecznie. Pozdrawiam. I maminę, i Magdusię też wszystkich z Wrocławia. Pa, cześć.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję. Prosimy o piosenkę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Od pani Katarzyny teraz tutaj mam życzenia z okazji wyjątkowego i pięknego jubileuszu. No, rzeczywiście wyjątkowego. 95 lat. Wow. Życzę pani, to pani dla pani Aldony, niesłabnącego dobrego zdrowia. No właśnie, to najważniejsze teraz. Pogody ducha na każdy dzień oraz nieustającej opieki i miłości ze strony najbliższych. To na pewno jest taka opieka. Wszystkiego, co najpiękniejsze, pani Aldono. Od pani Kasi i od nas też.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Pory oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. archicom.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
13: Odkryj Lubelskie tej jesieni. Zatrzymaj się. Zwolnij. Przeżyj coś wyjątkowego. Z lubelskim czekiem turystycznym otrzymasz 300 zł na swój pobyt. Więcej informacji znajdziesz na lubelskiczekturystyczny.pl. Zadanie publiczne pod nazwą Lubelski Czek Turystyczny realizowane przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Lubelskiego.
14: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Została ostatnia reklama.
17: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
18: Thank you.

0: Cidão. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.
1: Radio Pogoda łączy pokolenia.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porozumieć.

0: Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek, tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Reklama.
9: Jest południe, proszę Państwa. No sobie już gramy dwie godzinki. Wrócimy za chwilkę jeszcze. No jesteśmy dopiero w połowie drogi. Poproszę teraz wiadomości i prognozę pogody.
10: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia dla 9 województw. Są też nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
10: Marcin Krzemiński. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Brzmi na portalu X prezydentka Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Przed nami kolejne noc i poranek z gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw. To głównie północna i zachodnia Polska. Na konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmię i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, na częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
12: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
10: Jeszcze u nas kulturalna kartka z kalendarza. 30 lat temu w 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla.
13: Radio Pogoda.
11: Pogoda.
10: Najcieplej na południu, tam 23 stopnie, najchłodniej na północnym zachodzie, lokalnie nawet tylko 16. Dużo chmur na wspomnianym północnym zachodzie i północy, tam lokalnie może pokropić się deszcz, poza tym dużo słońca.
11: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
9: Proszę Państwa, na początku tej godziny od razu może szybko życzenia dla Halusi od Stefana. Wszystkiego najlepszego. Nie wiadomo.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Coś dzisiaj nie mam szczęścia. Czasami pan Andrzej, do którego przed chwilą dzwoniłem, też nie odbiera. A piękne życzenia do niego przysłała żona z dzieciakami. Michał, Kasia, Ania, Asia. Michał, Kasia, Ania, Asia. Czwórkę mają. Wow, Pani Bożenka. Życzę Ci, abyś w naszym wspólnym, zabieganym życiu potrafił zawsze dostrzec i docenić te małe, najpiękniejsze radości życia. Życzę Ci poranków pachnących dobrą kawą, wieczorów pełnych spokoju i uśmiechu. Życzę Ci, aby nasza rodzinna mapa podróży stale powiększała się o nowe, niezwykłe miejsca. Niech każda wyprawa przynosi nam mnóstwo resetu, uśmiechu, niezapomnianych wspomnień u boku tych, którzy Cię kochają. No, dokładnie, Panie Andrzeju. Fajna z Was rodzinka, dzieciaki. To Twoja Bożenka to dzielna, wychować czworo dzieci. I tak jeszcze pięknie napisać, cieszyć się. Bardzo pozytywna Pani Bożena. Tak z tego wnioskuję. Krystyna Giżowska dla Was zaśpiewa, że przeżyłam z Tobą tyle lat.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz Basia coś chciała powiedzieć, no to posłuchajmy.
2: Witam pięknie Radio Pogoda, radio słuchaczy oraz prowadzącego pana Robercika. Za pośrednictwem tego wspaniałego radia pragnę złożyć życzenia urodzinowe, które będzie obchodziła Majusia Pustelnik 1 października. Moja księżniczka. Z okazji urodzin życzę Tobie, Maju, wszystkiego najlepszego. Niech ten wyjątkowy dzień będzie pełen radości, uśmiechu, niezapomnianych chwil. Aby spełniły się wszystkie Twoje marzenia, a każdy kolejny rok przyniósł jeszcze więcej szczęścia, zdrowia, pomyślności. Za pośrednictwem też radia gratuluję, obroniłaś licencjat. Złożyłaś papiery na magisterkę. Będzie dobrze, Majeńko. Jesteś pilna, zdolna i ambitna. Kocham Cię i ściskam. Babcia Maryla.
1: No, Maja. Masz urodziny teraz w październiku, a masz na imię Maja. Jak w maju. Ja się czuję jak w maju. Jak myślę o tobie, to myślę, że jest maj. Cały rok jest maj i pewnie twoja babcia też tak myśli, bo jesteś takim słoneczkiem pewnie dla całej rodziny. Gratuluję ci licencjatu. Jak chcesz się dalej uczyć, to spoko. To twoja droga i twoje wybory. Niech ci się wiedzie po prostu. Tak jak sobie życzy twoja babcia. Pa, pa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie jogurty pitne. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.
4: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
5: Oceniam go 10 na 10.
4: Z serwisem od ręki?
5: I to 10 na 10.
4: I 50 różnymi autami do testowania?
5: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
4: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
5: Zapraszam, Kuba Przygoński.
4: Otwarcie 10 października.
5: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: W parę do litra. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
14: Została ostatnia reklama.
15: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Z okazji imienin czytam życzenia dla pani Tereski, dla mojej kochanej przyjaciółki z lat szkolnych, Tereski właśnie. Choć nadaję do ciebie z dalekich Niemiec, to w tym wyjątkowym dniu przesyłam na falach twojego ulubionego Radia Pogoda najlepsze myśli. Życzę ci, aby każdy dzień przynosił powody do radości, zdrowie nigdy cię nie opuszczało. 100 lat, Teresko, Urszulka ci przesyła. I prosiła Urszula o radość o poranku, piosenkę. A, pięknie. Jak dobrze wstać, skoro świt. No, a jeszcze piszę tutaj, poczekaj. Tereska, droga redakcjo, Teresa jest waszą wierną słuchaczką i to właśnie ona poleciła mi waszą stację. Teraz sama chętnie was słucham w Niemczech. Będę ogromnie wdzięczna za wyemitowanie. No właśnie, no to już emitujemy. Grupa I, radość o poranku.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A to piękne życzenia z mojego maila. Chciałem Państwu teraz przeczytać. Kochana Pani Tereso, droga solenizantko, 97 lat nosząca tak miłe imię Teresa. Pani uśmiech, serdeczność i mądrość tak cenna dla Pani bliskich i dla mnie również. Dlatego życzę Pani dużo zdrowia i miłości bliskich sercu. Zawsze ta sama Arleta. Pani Teresa ma 97 lat. Boże, jak pięknie, Pani Teresko. Wielki szacunek i dużo wszystkiego najlepszego dla Pani. Przede wszystkim zdrówka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
4: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: głowę, na serce i na mózg.
1: Już cały dzień taki był i cały tydzień.
2: I będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
1: Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę. Co z sobą począć, gdzie się podzieć z sobą ma.

Pierścionki, pamiątki od ślubu do dziś toczyły się kołem przez dzieje. Do marzeń dalekich powraca znów.

0: Radio Pogoda. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu.

0: Popularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Reklama.
5: Już 13, proszę Państwa, w naszym radiu oczywiście 3 godzinki sobie piękne życzenia składamy. I jeszcze powrócimy do nich na godzinkę po wiadomościach, tak? I po prognozie pogody.
6: Rosyjskie drony i pociski w przestrzeni Mołdawii, za chwilę nowe informacje. Potem klienci stacji o cenach paliw, nie wszyscy tryskają radością. Hipnotyzował tłumy, nie żyje Anatolij Kaszpirowski.
1: Radio Pogoda, wiadomości o 13.
6: Marcin Krzemiński. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Na szczegółach Marcin Starzec.
7: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski Banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię znad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny, także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
6: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
8: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, i tak trzeba pracować. Tak trzeba tankować.
9: No pewnie, że jest lepiej.
6: To klienci jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 zł za litr oleju napędowego. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
10: 1, 2.
6: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrainu, 16. rundy Mistrzostwa Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu.
11: Radio Pogoda.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Pogoda.
6: Dużo słońca, padać może na północy, tam też i na zachodzie więcej chmur. Na termometrach 18 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 23 na Górnym Śląsku.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
12: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
5: Przed nami ostatnia godzina, dzisiaj, prawda? Troszeczkę jeszcze się zmieści. Jutro mamy pełne 4 godziny znowu, ale zacznę od życzeń dla dzisiejszych solenizantów, którymi są Gerarda, Romana i Teresa. 3 panie, popatrzcie. Ale takie twarde imię, co Gerarda, to musi być mocna kobieta jakaś, kto ma takie imię. Romana podobnie, Teresa też. Może przez R, które są w środku w tych imionach. Tak czy inaczej, wszystkiego dla pani najlepszego i jakaś najpiękniejsza melodia. A jeżeli mnie pokochasz?
12: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pierwsze życzenia w tej godzinie od pana Krzysztofa. Dla swojej żony Aliny, kochana żono, z okazji 34. rocznicy ślubu, dziękuję ci za te wszystkie cudowne lata, wspólne wychowanie naszych trzech wspaniałych córek, Ewy, Kasi i Joasi, oraz za każdą piękną chwilę z tobą. Życzę ci zdrowia, niesłabnącego uśmiechu i samych pogodnych dni. Nie wiem, panie Robercie, o czym śpiewał mój francuski imiennik Christophe, ale musiał bardzo kochać swoją Alinę, tak jak ja kocham ciebie, Alinko. To dla mojej ukochanej żony, jeśli można prosić. Piosenka Aliny, wykonawca Christophe. Właśnie za chwilkę państwo usłyszycie ten utwór.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz żona do męża. Wojtku, dziękuję, że jesteś. Tak dzielnie zajmujesz się naszą malutką córeczką, Milenką. Gdy ja leżę chora w łóżku, bardzo cię kocham. Twoja żona Karolina. No, to się znalazł chłopu, co? No nie o to chodzi, przecież właśnie dobrego znalazłem męża, a on wspaniałą kobietę, która w ten sposób wyraża też swoją miłość tymi słowami. Pozdrawiam was serdecznie i wracaj szybko do zdrowia, Karolinko.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Autopromocja.
0: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda.
3: Szczegóły na
0: radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
5: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11,99.

0: Limit 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios, a od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Reklama.
14: Zgoda. Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Ani dzwonię.
2: Abonent chwilowo niedostępny. Wyślij mu bezpłatną wiadomość SMS o treści: proszę o pilny kontakt. Wybierz jeden. Zadzwonię do ciebie później. Wybierz dwa.
1: Nie wiem, co wybrać. Wolałbym nagrać wiadomość. To się, proszę państwa, dla mnie nagra, bo nie ma takiej opcji. Tam jest chyba 9 możliwości. A ja chciałem po prostu się nagrać dla pani Ani od jej męża osobistego Piotra z okazji 25. rocznicy ślubu, który pisze Piotruś tak. Były wzloty i upadki. Były proste, ostre zakręty. Była radość, gorycz. Ale daliśmy radę. Jesteśmy i czujemy się ze sobą świetnie. Jesteśmy pewnym, sprawdzonym teamem i cieszymy się sobą każdego dnia i niech tak zostanie, pisze Piotrek. No Ani po 25 latach. Widzicie? Można. Pamiętam ciebie z tamtych lat, śpiewa Krzysztof Krawczyk.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, koniec. Dziękuję serdecznie Państwu za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze rozmowy. Do usłyszenia do jutra, już od 10 do 14. A za chwilkę po wiadomościach, czy Świnki 3 będą nasze sympatyczne Wojtek Pijanowski, Włodzimierz Zientarski i Krzysztof Szewczyk. W imieniu Panów serdecznie Państwa zapraszam na audycję. A my do jutra. Dziękuję bardzo za dzisiaj, Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
0: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. archicom.pl.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Reklama.
19: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
3: Jak będzie okazja, to co? To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
4: A my to nagramy i puścimy na antenę.
2: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory.

0: 14, proszę Państwa, za chwileczkę wiadomości, prognoza pogody i świnki 3.
1: Mgliście w nocy i rano, za chwilę ważne rady dla kierowców, potem głosowanie na Łotwie, oddamy głos wyborcom. Dziś dzień kasztana, powiemy, do czego może się przydać.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
1: Marcin Krzemiński. Noc i poranek z gęstymi mgłami. Alert pogodowy pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw w pasie od zachodu kraju przez centrum po północny wschód. Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
1: Dlatego policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać. Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
4: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
1: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają, a przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. A propos ruchu na drogach, można już bez przeszkód poruszać się autostradą A4 pod Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Po kolizji dwóch osobówek jezdnia była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. W tle widmo kremlowskich prowokacji. Władze ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest zjednoczona lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć.
5: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo.
1: Mówią wyborcy. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Poniedziałkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy napastnik i zdobywca 3 w wygranym 6-0 wczorajszym meczu z Rumunią opuścił już zgrupowanie piłkarskiej kadry. W meczu Ligi Narodów na Bałkanach i tak nie mógłby zagrać z powodu żółtych kartek. Biało-czerwoni jeszcze dziś polecą do Bośni i Hercegowiny. Kasztany obchodzą dziś swoje święto. No i mamy szczyt sezonu na ich zbieranie.
6: Do szkoły ostatnio nazbieraliśmy cały duży koszyk i dzieci z tego będą robić ludziki.
1: No jakże. Kasztany świetnie sprawdzają się też w matematyce, przy nauce dodawania czy też odejmowania.
7: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
1: Dużo słońca, chmurzyć może się na północy i zachodzie, na północy możliwe też słabe opady deszczu. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 18 stopni, w Trójmieście 19, na Mazowszu 21, tyle samo na Lubelszczyźnie, a na Górnym Śląsku 23.

0: Piosenki trzy.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry.
2: To właśnie Piosenki trzy, które już Państwa powitały, ale jeszcze się nie przedstawiły.
3: No to się przedstaw.
2: Krzysztof Szewczyk.
4: Włodzimierz Ziętarski.
3: I Wojciech Pijanowski. Jest dzisiaj, zawsze. Proszę Państwa, będzie w programie wszystko, co powinno być.
2: No dokładnie tak. A zacznijmy od piosenki, którą zaśpiewa, wszystkiego najlepszego, on ma dzisiaj urodziny, Chubby Checker, 84.
4: Kurczę, w moim wieku jest skubaniec.
3: No wiecie, czego skubaniec?
4: No bo to taki ciepły jest powiedzonko, no.
2: Ale on, w przeciwieństwie do ciebie, ma cały czas jedną żonę, już od 62 lat.
4: Ja też mam jedną.

0: sobie świlki trzy, świlki trzy, świlki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Powiedziałem, proszę Państwa, że w programie będzie to, co powinno być, a powinno być. Będą limeryki, będzie inspektor Oko, będzie... No co będzie jeszcze? O, te twoje dowcipy, tak?
2: Kawały.
1: O, cały czas mi się...
3: A ja będę miał dowcipy.
1: O, naprawdę?
3: Tak.
1: No, to ja nie, to ja wychodzę ze studia. No i to by było... I ja piosenki Krzysiek wybierał piękne.
2: Tak, tak.
1: Już słyszeliśmy. No, to będzie dzisiaj w programie.
2: No to zagrajmy.

0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Ja się zastanawiam, czy psy mają... Zastanawiam się, czy psy mają właściwości terapeutyczne. No, Włodek powie, że oczywiście tak.
3: Ale ja powiem, mają właściwości terapeutyczne i jednocześnie, jak to powiedzieć ładnie, dają człowiekowi więcej szczęścia niż nawet sobie wyobrażacie.
2: Bo młoda, bo 22-letnia brytyjska aktorka, gwiazda takiego serialu Stranger Things, ona twierdzi, że jej piesek, jak jest ona w trudnej sytuacji takiej, wiesz, zestresowana i tak dalej, kładzie jej na piersiach łapki.
4: No, i od razu jej przechodzi stres.
2: I od razu jej przechodzi. Chyba ja tak się zastanawiam, czy świnki też mają taki...
4: Mają łapki na pewno, cztery sztuki. A możemy zrobić eksperyment, czy mamy taki terapeutyczny wpływ.
3: Ja wam powiem jedną rzecz. Jak ja sobie popatrzę, ta pani, o której Krzysio mówił, jakby miała takiego psa, jak ja mam,
4: to
3: jakby
4: chciała.
3: Ten pies położył jej rączkę na jej klacie piersiowej, to by umarła. Bernardzica ogromna.
5: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
6: Reklama. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

0: sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
1: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
2: Proszę Państwa, czas na limeryki. Wybraliśmy po jednym. Zaczynamy tradycyjną kolejnością, panowie, czy tak?
3: Tradycyjną.
2: No to tradycyjnie, Krzysztof.
3: Pewna pani z Yokohamy chciała zyskać tytuł damy. Ćwicząc dyk i ukłony, marnowała całe strony. Z poradnika dobrej mamy. I to podesłała nam pani Danuta z Warszawy. Pani Danuto, bardzo dziękujemy.
2: Włodek, co wybrałeś?
4: Pewna pani z Yokohamy chciała zyskać tytuł damy. Uczyła się etykiety, lecz zamiast zdobyć zaszczyt ten niestety, została królową dramy. Pani Waleria z Oleśnicy to napisała.
2: A pani Ewa z Gdyni? Pewna pani z Yokohamy chciała zyskać tytuł damy. Patrzyła na inne panie, uważnie patrzyła na nie, a nie zapytała mamy. Ja podam teraz nowy limeryk. Początek nowego, więc brzmi tak. Pewien przedsiębiorca z Birmy zakładał różne firmy. Pewien przedsiębiorca z Birmy zakładał różne firmy. Świnki 3, @radiopogoda.pl. Tam prosimy o wysyłanie tych limeryków, które Państwu ułożą.
3: Pani Waleria, pani Ewa i pani Danuta. Dla pani piosenka, przebój roku 70. BJ Thomas śpiewa o tym, że krople deszczu wciąż spadają na moją głowę, ale na co narzekać? To niczym nie pomoże. Najważniejsze, czuję się wolny i niczym się nie martwię.

0: muzyka oraz gry to my.
1: Krzysztof dotknął dzisiaj tematu bardzo ciekawego, mianowicie relacja pies, żona, pan domu. I słuchajcie, dotarło do mnie w tej chwili bardzo ciekawe przesłanie, które brzmi tak. Proszę Państwa, co jest lepiej mieć, żonę czy psa? Uwaga, im później wracasz do domu, tym bardziej pies cieszy się z twojego powrotu. Drugie, pies nawet nie zwróci uwagi, że nazwisz go imieniem innego psa. I dalej, pies lubi, kiedy zostawiasz swoje skarpetki na podłodze. Wiadomo, jak reaguje na to żona. Rodzice psa nie przychodzą do was w odwiedziny, a żony, te koleżanki stale. Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia. Widzicie? Temat pies, żona, a ile mądrych myśli.
2: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
1: No, ale taki produktywny.
3: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu

0: autopromocja.
1: Jeden nocący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgon.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Odkryj Lubelskie tej jesieni. Zatrzymaj się. Zwolnij. Przeżyj coś wyjątkowego. Z lubelskim czekiem turystycznym otrzymasz 300 zł na swój pobyt. Więcej informacji znajdziesz na lubelskiczekturystyczny.pl. Zadanie publiczne pod nazwą Lubelski Czek Turystyczny realizowane przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Lubelskiego.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
15: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
16: Blastcast. Spotkaj najlepsze twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Została ostatnia reklama.
17: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma uszula?
18: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
17: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.

0: Świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry. Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Krzysztof, ja to się zastanawiam właściwie, jakby ten drugi Krzysztof, czyli nasz rozmówca, był tym, o czym nam opowiada, to my byśmy mieli większy bałagan, czy mniejszy?
2: Słuchaj, większego już nie może być.
1: Aha, czyli mniejszy.
3: Halo?
4: Dzień dobry, Minniku.
3: Cześć.
4: Są ze mną w studiu jeszcze moi koledzy, dwie pozostałe.
5: Mienicy, Włodzimierz
1: i Wojtek.
4: Tak, żeby ciebie przedstawić, to trochę to czasu trzeba, bo satyryk, felietonista, artysta kabaretowy, piosenkarz, autor tekstów, poeta, kompozytor, gitarzysta, no. A powiedz, gdybyś nie robił tego, co robisz, to kim byś chciał być?
3: Słuchaj, wiesz co, tak się długo zastanawiałem, bo wiedziałem, że mnie o to zapytasz. Że doszedłem do wniosku, że w tej chwili to najchętniej bym został politykiem malwersantem.
4: Wiesz co, Krzysztofie, myślę sobie, że lepiej bądź tym, kim jesteś.
1: No to proszę Państwa, czas na piosenkę i fru.
2: Często tak się zdarza, że piosenki nie te wylansowane przez jakby głównego wykonawcę, ale potem śpiewane przez innych, są ciekawsze. I taki przypadek, moim zdaniem, jest w przypadku piosenki Lucky Lips, bo Cliff Richard, to był jego przebój, ale Russ Brown, taka czarnoskóra śpiewaczka, która śpiewa i jazz, i blues, i rhythm and blues, ona zrobiła to naprawdę świetnie. Ma taki potężny, bardzo plastyczny głos.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Została ostatnia reklama.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Reklama.
12: Proszę Państwa, minęła godzina 15. Będą wiadomości. Będzie

0: tego, co znaleziono w samochodzie, policjanci postanowili pobrać od mężczyzny krew do badania na obecność środków odurzających. 29-latek trafił do policyjnego aresztu. W australijskim Brisbane, które będzie się starało otrzymać od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prawo organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku, doszło do nieplanowanego przyspieszenia prezentacji logo imprezy, a mianowicie oficjalna prezentacja logo i emblematu inspirowanego papugą kakadu miała się odbyć podczas gali w poniedziałek, ale 3 dni wcześniej oficjalny kanał wydarzenia na YouTube na skutek pomyłki dokonał prezentacji. Wczoraj opublikowano film wyjaśniający znaczenie emblematów. W jego rogu widniały pełne wersje logo. A w opisie zamieszczono szczegółowe informacje na temat inspiracji. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
0: 18-19 stopni na północy, w centrum i na zachodzie 20-21, na południu 20-23. Najwięcej chmur na północy i zachodzie, na północy spodziewajcie się też deszczu.

0: muzyka oraz gry to my.
1: Witamy Państwa ponownie, to druga godzina naszego programu. Mam nadzieję, że spędzicie Państwo tę godzinę razem z nami.
2: My nie mamy wyjścia.
1: No my nie.
2: No. Ale musimy ją spędzić. A Państwo mają, Państwo mogą wyłączyć sobie ten, co tam słuchają i już.
3: I co, i tylko patrzeć.
1: To co, wystraszymy Państwa, co będzie w tym w tej godzinie programu?
2: No to wystraszymy. Będą kawały. Będzie Inspektor Oko, będą piosenki. Widziałem, co Krzysztof przygotował. Miód cud. I będą męskie porady, czyli kolega Ziętarski nam będzie radził.
3: Tak.
2: No dobrze, to teraz piosenka.
1: John Fred and his Playboys. Przebój roku 64, gdy Fred miał 15 lat, już założył zespół.

0: Absolutnie.
1: Były sobie świlki trzy, świlki trzy, świlki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
2: Doszedłem do wniosku, że oprócz liter, które następują jedne po sobie, to kawał, a dowcip to jest to samo. Zrozumiałeś, co powiedziałem?
3: Tak, zrozumiałem, ale się nie zgadzam.
2: No i właśnie my opowiadamy kawały. No.
4: My jesteśmy z ery kiedyś.
2: No to teraz będzie Włodek.
3: Policjant zatrzymuje kierowcę. Pana zawód? Kierowca odpowiada, treser. Czyli pracuje pan w cyrku? Nie, w pizzerii. Jak to? Treser na tarce.
2: Ha, genialny kawał. Naprawdę, super. Krzysztof.
4: Jasio skończył szkołę i po wielu latach spotyka swoją nauczycielkę, swoją wychowawczynię, która pyta go, no Jasiu, witaj, powiedz mi, kochany, czym ty się zajmujesz, bo ty byłeś dobrym uczniem. Ano, wykładam chemię. O, a gdzie? No, w sklepie.
3: Rozumiem, na półkę wykładam chemię.
2: Mama mówi do Jasia, powiedziałeś do Małgosi, że jest głupia. Natychmiast ją przeproś. Powiedz, że żałujesz. Jasio podchodzi do siostry i mówi, żałuję, że jesteś głupia.
4: No i teraz wykonawczyni, którą na pewno pamiętacie. Natasza Zyska.
2: A to wiem to.
4: I to było nagranie z 55 roku. Piosenka nosiła tytuł Kasztany.

0: Bueno.
1: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
2: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
3: Wódek, obiecałeś, że jakiś poradnik masz, coś takiego.
0: Mam.
3: Masz? No to dawaj.
0: Brza, jak wchodzicie do domu i nagle mówicie, macie nastrój taki byle jaki. W pracy było fajnie, w domu jest byle jak. Dlaczego? Odpowiadam dlaczego. Bo na przykład, proszę Państwa, filozofowie i psychologowie obliczyli. Wchodzisz do domu i widzisz na przykład ubrania pozostawione na krześle. Po pierwsze. Po drugie, widzicie, że rośliny są niepodlane. Dalej, lustro w łazience brudne, niewyczyszczone. Macie w ogóle bałagan w łazience. Skarpety macie nie do pary. I teraz dojdź do tego, która jest właściwa.
3: No czerwona jest czerwona, no.
0: No
4: To była transmisja z domu Płotka.
3: Tak jest.
0: Tak.
2: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media

0: ze mną choć raz.
1: Inspektor Oko na tropie.
2: Jesienny deszcz siekł po szybach kawiarni Kawusia, gdy inspektor Oko dojechał na wezwanie. Na zapleczu w małym kantorku na dywanie leżały zwłoki właściciela, pana Dobromiła. Został uderzony w głowę ciężkim przedmiotem. Inspektor Oko przesłuchał trzy osoby przebywające w lokalu. Kelner Tomasz powiedział:
3: zbierałem naczynia ze stolików, gdy szef jakieś pół godziny temu wszedł do kantorka. Po chwili usłyszałem brzęk upadających monet. Biegłem tam i zobaczyłem szefa na dywanie. Przeraziłem się. Biegłem i od razu po pana zadzwoniłem.
2: Katarzyna Barmanka:
4: mamy dziś straszny ruch przez tę pogodę. Ekspres ciśnieniowy nieprzerwanie pracuje od 2 godzin i głośno buczy, bo ludzie chcą cappuccino, a gdy się spienia mleko, to buczy. Nic nie słyszałam z zaplecza. Widziałam, jak Tomasz wybiegł od szefa blady jak ściana.
2: Florian stwierdził:
5: a ja przyjechałem tu popracować na laptopie przy kawie. Mniej więcej siedzę tu od 16. Widziałem, jak pan Dobromir wchodzi do środka. Nikt inny tam nie wchodził oprócz kelnera, ale on wybiegł z pustą tacą po chwili i był przerażony.
6: Proszę państwa, niestety kogoś muszę aresztować, bo solidnie skłamał.
2: Powiedział Oko i podszedł do... No właśnie, do kogo podszedł Oko i założył mu kajdanki?
1: Inspektor Oko na tropie.
6: Rozwiązanie zagadki, proszę państwa, jak zwykle pod koniec programu.
3: Proszę państwa, teraz piosenka, którą na pewno doskonale znacie. Don McLean, który skończył wczoraj 81 lat.
6: Proszę bardzo.
3: Don, życzymy ci naprawdę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Nie dziękuj, wiemy, że nas słuchasz. Piosenkę znają państwo, bardzo piękna, American Pie.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Jest sobota. Za oknem świt. I Warszawa kaszle miarowo.

0: sobie świnki trzy.
1: Świnki trzy
2: w Radiu Pogoda.
3: Panowie, byłem wczoraj u lekarza.
4: Wyobraźcie sobie. Lekarza czy weterynarza?
3: No, a obok mi siedziała pani i powiedziała tak: panie doktorze, bo to słychać było, drzwi były otwarte. Nie, do pana doktora. Mówi: panie doktorze, boli mnie noga. I słyszę, lekarz mówi tak: a co pani myśli, że co? Ma pani przecież 88 lat. Tak, panie doktorze, moja druga noga też ma 88 lat i nie boli. Filozoficzne pytanie.
4: Bardzo. I co ty na to?
3: Ja na to boję się o swoją trzecią nogę.
2: Ambitny.
1: Świnki trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu

0: to promocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
10: Reklama.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
1: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
2: Doszliśmy do miejsca pożegnania. Stoimy już i będziemy żegnali. Wychodzimy.
3: A jak było w piosence? Pożegnania czas już przekroczyć próg.
2: Tak?
3: No.
2: Jesteś specjalista od piosenek.
4: Miłośnie na zakończenie.
2: Ale poczekaj, jeszcze oko mamy.
4: Proszę
2: jeszcze
4: bardzo.
2: Mamy przypomnieć numery.
4: No to rozwiązujemy.
2: Rozwiązujemy.
4: Się.
2: No to chodzi o to, że oko założył kajdanki kelnerowi Tomaszowi.
3: O, dobrze, nie mnie.
4: A dlaczego?
2: A widzisz, bo kelner Tomasz powiedział inspektorowi, że usłyszał brzęk upadających monet. A gabinet, w którym został zamordowany pan właściciel Dobromił, miał bardzo gruby dywan. I nie słychać na dywanie, jak monety spadają.
3: A,
2: to jest jedno. Teraz drugie. Przypominam limeryk. Pewien przedsiębiorca z Birmy zakładał różne firmy. Świnki 3, @radiopogoda.pl.
4: A teraz to w zasadzie takie wyznanie. Petula Clark zaśpiewa piosenkę Przebój roku 62. Odkąd dotknął moją dłoń, już wiedziałam, że obok niego zawsze muszę być. Co ty na to?
3: Jestem za.
4: Ktoś cię kiedyś dotknął?
3: Parę razy. Niestety został mordem.
4: Dziękujemy Państwu za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień.
2: Do usłyszenia.
1: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.

0: mama.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Reklama.
14: Zderzenie osobówki z autobusem w Puławach, nie żyje jedna osoba. Miliard na magazyny energii, za chwilę o programie Ministerstwa Kultury. Będzie też piłkarska kadra, murem za selekcjonerem.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
14: Marcin Krzamiński. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła, a 3 niegroźnie ranne trafiły do szpitala po zdarzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dęblińskiej. Śmiertelna ofiara to kierowca osobówki, z którym jechały 2 osoby. Autobusem jechał z kolei kierowca i 3 pasażerów. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem może być wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.

0: produkcji z OZE, dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
1: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Jan Zieliński żegna się z deblem w Tokio. W parze z Australijczykiem Markiem Polmansem przegrali mecz drugiej rundy z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolelim 3-6, 4-6. Wczorajsza wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
2: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę.
1: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Teraz dosłownie chwila odpoczynku, bo w poniedziałek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Radio
3: Pogoda. Pogoda.
1: Nocą mgliście na północy, w centrum i na zachodzie, na północy może pokropić też deszcz. Najchłodniej w kotlinach górskich, miejscami nawet -1, za to na północnym zachodzie nawet +12 stopni.

0: Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. I to mój.
1: Muzyczka cię zagłuszy trochę lepiej.

0: nervous.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Polsce.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Została ostatnia reklama.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgo.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
10: Została ostatnia reklama.
11: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
3: Nie, jeszcze pamiętam.
2: Czas, na który czekam cały tydzień.
4: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
2: Tak.
4: Nie.
2: Tak.
4: Tak?
2: Tak.
4: To ja już puszczam sobie.
2: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Została ostatnia reklama.
13: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Reklama. Wieczorem wrócą gęste mgły, za chwilę powiem, gdzie się ich spodziewać. Rosja apeluje do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili Kijów. Będzie też drzewo na torach i wstrzymany ruch pociągów. To na Kujawach.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
17: Marcin Szamiński. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia wydano dla prawie połowy kraju, dokładnie 9 województw w pasie od północnego wschodu przez centrum po południowy zachód, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
18: Prognozowane są na tym obszarze gęste mgły, podczas których widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
17: Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego przed południa. Rosja zaapelowała do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili stolicę Ukrainy, Kijów, poinformowała agencja AFP. W swoim komunikacie resort dyplomacji w Moskwie ostrzega, że Rosja będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i w innych ukraińskich miastach. Jak przypomniała AFP, rosyjskie MSZ wydało już podobny apel w maju tego roku. Został on wtedy określony mianem groźby we wspólnym oświadczeniu wystosowanym przez 50 państw pod egidą ONZ. Maszynista pociągu PKP Intercity Bystrzyca-Rzeszów-Bydgoszcz zatrzymał

0: mama.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj!
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Została ostatnia reklama.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Reklama.
10: Za chwilę o wycieku danych z portalu wakacje.pl. Potem śmiertelny wypadek paralotniarza na Kujawach i pechowy upadek naszej kolarki Katarzyny Niewiadomej Finii.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
10: Marcin Szamiński. Znów wyciek danych. Tym razem chodzi o dane klientów wakacje.pl. Jak poinformował serwis turystyczny, doszło do incydentu bezpieczeństwa, który polegał na nieuprawnionym dostępie do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów. Okoliczności zdarzenia analizować mają eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa. Tragiczny lot 59-letniego paralotniarza. Nie żyje mężczyzna, który wpadł do Wisły w rozgartach koło Grudziądza. Wydobyli go strażacy, podjęto resuscytację, kontynuowano ją w karetce, ale życia motolotniarza nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jedna osoba zginęła, a 3 zostały ranne w rosyjskim ataku na port w obwodzie odeskim w Ukrainie. Rosjanie, jak poinformowała ukraińska administracja portów morskich, ostrzelali statek towarowy zarejestrowany pod liberyjską banderą. Nie żyje członek załogi pełniący funkcję inżyniera. Pozostałe 13 osób, w tym ranni, zostali bezpiecznie ewakuowani. Swoje władze wybiera w ten weekend Bośnia i Hercegowina. Stawką jest to, czy kraj ma przetrwać jako jedno państwo. 3 dekady po wojnie rządzi nim skomplikowany system, w którym władze dzielą Bośniacy, Serbowie i Chorwaci. Wyborcy wybiorą 3-osobowe prezydium, parlament centralny i parlamenty obu części kraju, Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej. Pech Katarzyny Niewiadomej Finii zajęła 6. miejsce w Mistrzostwach Europy w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. Z walki o medal Polkę wykluczył upadek kilkaset metrów przed metą słoweńskim Senkur. Najszybsza była Holenderka Demi Vollering.
11: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
10: Do wieczora w nocy na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Tam, a także na zachodzie i w centrum możliwe gęste mgły. Najchłodniej w nocy na południowym wschodzie, tam do 5 stopni. Najcieplej w rejonie Półwyspu Helskiego do 13.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

i w głowie zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jest.

Jak to dziewczyna mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość. Jak

0: Reklama. Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia 19115 lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Została ostatnia reklama.
10: Mam ochotę na safari.
11: Na safari to trochę daleko.
10: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
11: A ile można upolować?
10: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
11: No to w drogę.
12: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Reklama.
9: Powieść Radia Pogoda.
13: W pewnej chwili Zabrzydowski roześmiał się tak szczerze, jakby go coś najserdeczniej ubawiło. Korwicini spojrzał na niego zdziwiony. Panika, panika! Zawołał Edward głośno i zaśmiał się znowu. Nie widzę tego u pana, rzekł Włoch, bo panika miewa czasem nawet złote oblicze. Zabrzydowski i Korwicini walczyli zapamiętale o snuci chmurą dymu. Złoto barona w rękach wara topniało. Edward opowiedział jakąś wesołą anegdotkę, po czym zamyślił się i nagle zawołał głośno po polsku z akcentem: Kromiłów idzie! Włoch popatrzył na niego uważnie. Co to oznacza? Magiczne słowo hrabio oznacza wszystko i nic. Jakaś alfa i omega, wybrałbym lepiej wszystko. W tym wypadku słowa te równoważą się. Wszystko zamyka w sobie jednocześnie słowo nic. Nie rozumiem, czyli że osiągnięcie wszystkiego da w rezultacie zero? Pozostanie już zero? Ach, tak. Humor Edwarda wzmagał się w miarę zmniejszania się pożyczonej od barona sumy. Późno było, gdy war, ciągle żartując i szydząc z siebie i z innych i wciąż przegrywając, wygrał nareszcie dużą kwotę, nie wynoszącą wszakże połowy jego długu. A kółko fortuny zaśmiał się i nagle całą wygraną położył na stole. Korwicini zbladł. Rzuca pan złoty most pod kółko fortuny? Niebezpiecznie i dla pana, i dla mnie. Składam hołd jej łaskawemu uśmiechowi, odrzekł war. Ale brwi zadrżały mu jednak i zamrugały prędko powieki. Zaległa cisza jakaś znamienna, tchnąca niepokojem, jaka bywa przed odczytaniem wyroku. Korwicini przetarł dłońmi spocone czoło, w oczach miał ponury błysk. Zabrzydowski spojrzał na niego i wzruszył lekko ramionami. Wyraźny lęk Włocha rozśmieszył go. Jeszcze jeden moment, jeszcze jeden. Zabrzydowski przegrał wszystko. Gra była skończona. War odrzucił karty i skłonił się drwiąco partnerowi. Zadowolony hrabia? No, fortuna przygniotła pana furą złota. Nic dziwnego. Łata złotem swoje starożytne wdzięki. Przechylił się na krześle i śmiał się długo, długo. Podziwiam pańską swobodę, rzekł Korwicini z wypogodzoną twarzą. Na dziś już dość. Rewanż pana zostawmy do jutra. O, dziś nawet nie mam w tej chwili stawki, zawołał war wesoło. Panika, co? Jutro pan o niej zapomni. Spodziewam się, odrzekł lekko. No ale co robimy z resztą nocy? Pójdziemy do jakiej budy? Do Folie Berger, zaproponował ktoś z towarzystwa. Do Moulin Rouge. Czekajcie, krzyknął, skrzywiwszy się potwornie, baron pan. Znam jeden lokal, tak sobie, nieświetny, możliwy, ale kobiety... smoknął lubieżnie. O, to, to, podchwycił Korowicini. Baron się zna, ufamy. Jeśli chodzi o klasycznego eksperta, to tylko Zebrzydowski. War zaśmiał się nerwowo. Nie znam tego lokalu, ale idę. Baron kazał podać szampana. Wypijemy na cześć najpiękniejszej, którą Zebrzydowski oceni. Brawo, zawołał War, teraz na cześć wybranej przez barona. Brawo, brawo, nad tymi zaś dwoma my urządzimy sąd i wydamy wyrok. Kielichy dźwięczały, szampan musował. Ktoś zaczął grać, ktoś inny, stojąc przy pianinie, śpiewał trochę fałszywie. Zebrzydowski krzyknął na lokaja. Atrament i papier. Jest wszystko, jak zwykle, w zielonym gabinecie. Czy mam tu przynieść? Nie, idę tam. Wychylił kielich i zapalił cygaro. Panie Zebrzydowski, panie War, czas na nasz konkurs. Tam zaczną się teraz najlepsze numery, już północ, zawołał baron. Za chwilę. Możecie się panowie ubierać, jestem...

0: do holu. Lokaje podawali palta.
1: No, Zebrzydowski pewno pisze list miłosny.
0: Baron pchnął drzwi i wszedł do zielonego gabinetu, wołając: oczekiwanie zaostrza pragnienie, ale zbyt długie gasi je.
1: Słusznie, a ja mam pragnienie, huczał czyjś przepity głos.
0: Wtem drzwi otworzyły się gwałtownie. Baron stanął w nich biały na twarzy.
1: Zastrzelił się, krzyknął nie swoim głosem.
0: Dunajec czarny huczał rozgłośnie, zbyrcząc po kamieniach płycin. Wywijał się z głębin leśnych, kapryśny i rozpryskany. Ciskał na większe głazy białą pianę gniewu, że mu tamują pęd. Nabierał w siebie wód z bocznych strumieni i mężniał, nie tracąc swej lekkiej i skocznej ruchliwości. Wody goniły się w mokrym poszumie, chrzęszcząc na żwirowych obrzeżach. Cienkimi źródełkami wżerały się łakomie w gruboziarnisty piasek, jaśniejący szeroką orbitą poza kamienną ramą, która ograniczała rozigrane bałwany, zaborcze i głośne. Wał wody, unoszony żywiołem pędu, niósł się tanecznie przez zieloną dolinę, rozesłaną płasko u stóp czarnego boru smreków. Z tej wesołej zieleni rzeka wpadała z łoskotem w ciemnie pod cypel skalny, wzniesiony wiszarem nad samą wodą i najeżony gęstym zarostem kosodrzewiny, jeżyn i dzikich malin. Jagody nalane czerwonym winem sypały się tu zewsząd, ściągając ku sobie roje ptactwa wrzaskliwego. Spoza chaszczów wyłoniła się postać Kasi biało ubranej. Stojąc na wiszarze, patrzyła w dół na burzę rozpętanych wód. Napotykały one uparte przeszkody płytkiego dna. Tworzyły się wiry, wypryski pian, kręte jak zwijające się węże, prądy rzeczne, hulaszcze zamachy wychlustów. Nagły zawrót popod wiszarem upokarzał od razu szalejącą falę. Przyczajała się, skupiona w sobie i kornie, miękkim, zgrabnym pierścieniem owijała cypel. Zatamowana z jednej strony prostopadłą skałą, rozlewała się szerzej na łąkę gwałtownym rzutem, niby odrzucona grzywa z czoła. I dalej parła naprzód pod naporem nadbiegających wód, czyniąc taką samą wrzawę, zamęt i zgiełk w innych już komyszach. Kasia lubiła przedzierać się tu brzegiem urwiska, rwać soczyste, dojrzałe maliny lub siadywać na cyplu skalnym, słuchając Dunajca. Sławochorze odpoczywała duchowo. Zapadła w górach sadyba ludzka, podobna do gniazda sokolego, napawała ją spokojem tak upragnionym. Zaprzyjaźniwszy się ze Strzeleckimi, Kasia bywała tu często i zawsze czuła się najlepiej. Po pierwszym, niewypowiedzianie bolesnym oszołomieniu spowodowanym wieścią żałobną, spadło na nią mnóstwo kłopotów i ciężarów. Krystyn Zachojski z Karolem Kmietowiczem jeździli do Paryża po zwłoki Zebrzydowskiego i uregulowali ostatni dług honorowy Edwarda na wyraźne żądanie Kasi. Pragnęła ona oczyścić opinię męża w środowisku jego triumfów, ale spłacenie olbrzymiej sumy baronowi, prócz innych długów, których jeszcze okazało się bardzo dużo, szarpnęło Kromiłów poważnie. Poszła na to połowa majątku i cały ogromny las. Kromiłów został okrojony bez litości, ale honor Zebrzydowskiego ocalono. Pani Beata Zebrzydowska w swoim mieszkaniu w Krakowie o wiele mniej zmartwiła się samobójstwem syna niż niepewnością własnej sytuacji. Ale dowiedziawszy się, że będzie pobierała nadal nieuszczuploną rentę z Kromiłowa, uspokoiła się od razu. Hrabia August mówił: herkulesowa baba z Kartaginy Pochlebskiej przeszła na pobojowisko kromiłowskie bez drgnienia kabzy i powiek. Kasia zaprowadziła w Kromiłowie konieczne i duże oszczędności. Żyła cicho, oddana smutnym rozmyślaniom i gospodarstwu.
1: Po ukończeniu budowy gmachu

0: gmachu we Lwowie, robiła nowe plany, tworzyła projekty architektoniczne, wykonując je z coraz większym powodzeniem. Była czynna. Energię życia wyładowywała w ciągłej pracy i żywotnej ruchliwości umysłu. Tomek uczył się doskonale i był jej wielką pociechą. Opinia artysty o pierwocinach rzeźb chłopca bardzo pochlebna i zachęcająca podnieciła Kasię do tym gorliwszego zajęcia się malcem. Ale z Mocheńskimi i bratem swoim miewała przykre spory o Tomka, jak i o to, że nie słuchając ich namów, nie chciała udzielać się w świecie, nie myśląc o powtórnym małżeństwie. Szczególnie Krystyn Zachojski był dotknięty jej uporem. On i Mocheńscy chcieli, aby Kasia wyszła za człowieka, który od dawna kochał ją i pragnął ją zdobyć. Młody hrabia, starający się o jej rękę, czuwał i otaczał ją nieustannie. Gdy minął czas obowiązujący na żałobę, Kasia była zaatakowana przez rodzinę swoją oraz rodzinę hrabiego, który oświadczył jej swoje zamiary. Odmówiła stanowczo i, jak jej się zdawało, odparowała raz na zawsze wszelkie tego rodzaju zamysły. Działo się to w początkach drugiej zimy po zgonie Wara. Kasia, oblegana przez hrabiego i napastowana przez innych kandydatów do jej ręki, udała się do Sławochory i tam dopiero odetchnęła lżej. Razem ze Strzeleckimi polowali za wzięcie, jeździli na nartach, odbywając niekiedy dalekie wycieczki. W Sławochorze Strzelecki urządził tory do saneczkowania, więc i ten sport uprawiano z zamiłowaniem podczas tej zimy niebywale mroźnej i śnieżnej. Wszystko to przypominało Kasi St. Moritz i Myren w Szwajcarii, gdzie z Warem przebywała przez kilka miesięcy w pierwszym roku po ślubie. Teraz był czerwiec, drugie lato po zgonie Wara. I oto teraz znowu Krystyn przyjechał po nią do Sławochory w celu skłonienia jej do małżeństwa. Kasia po pierwszej rozmowie z bratem uciekła do swoich przyjaciół, jak nazywała Dunajec, i skalne wiszary ponad nim. Tu była sama, tylko ze swoimi myślami. Cieszyła się, że jej tu nikt nie znajdzie. Wędrując po dzikich zboczach, wśród sterczących, skalnych odciosów, na stokach obrosłych kosodrzewiną, w puchach traw młodziutkich, trafiła na prześliczne gencjany. Szafirowe kielichy kwiatów usiały gęsto podnóże wyniosłego wiszaru. Kasia rwała je całą garścią, schodząc w dół. Zatrzymała się na małym wzniesieniu, skąd widok był rozległy i piękny. Zielona łąka, jak jeden olbrzymi płat liścia nenufaru, podścielała się kornie pod masywy lasów, przecięta szaro-błękitną taśmą rzeki. W jednym miejscu rosła tam kępa drzew, osłaniająca mostek rzucony nad wodą. Z daleka błyszczały w słońcu, jak złote, dachy góralskiej wioski. Kasia wydała okrzyk zdumienia. Widok ten przypomniał jej Zagórzany. Z łączki nad rzeczką, gdzie była raz jeden wów pamiętny dzień dla niej. Szczególny urok tego dnia wraził się jej głęboko w pamięć. Każdy szczegół z zagrody i domu Andrzeja, wszystkie zamienione z nim słowa, przyjaźń zawarta z Dadą Strzelecką i ten oberek szalony na trawie i wrażenie Andrzeja po jej figlarnym słówku rzuconym w tańcu i potem wieczór i niepojęty, trwożny niepokój, który na nią spadł nagle o północy przeczuciem gromu. Wszystko to wyryte było w duszy Kasi niezatartym wspomnieniem. A jeszcze bardziej uwypukliło się ono wówczas, gdy stwierdziła, że ów dzień nowy i przemiły dla niej był ostatnim dniem Wara na ziemi. O 12 w nocy, wtedy, gdy na nią spadł ten niesamowity lęk duszy i jakby kirem omroczył jej pogodę, War odebrał sobie życie. Świadomość ta na długo stała się dla niej niesłusznym, lecz gorzkim wyrzutem. W pierwszych miesiącach po jego zgonie Kasia widziała go ciągle pośród graczy klubowych, wytwornego jak zwykle, bez troski, ze swobodną brawurą rzucającego w hazard ostatnie stawki. Widziała go takim, jak odmalował go baron, który był na jego pogrzebie w Krakowie. Słyszała jego słowa ostatnie, powtórzone przez barona i czytała zachowany u siebie arkusz papieru, zawierający tylko te słowa Wara po polsku. Panika, przekreślone, Kasiątko, wybacz, przekreślone, najwyższy czas, idę. Ostatnie słowa, nieprzekreślone, napisane były trochę koślawo, widocznie w pośpiechu. Baron wyjaśnił, że był to ostatni okrzyk Wara usłyszany spoza drzwi. Kasia wyobraźnią dopełniła sobie reszty. Lekko szyderczą twarz Wara, jego zacięte nerwowo usta i tę chwilę ostatnią, kiedy chciał coś napisać i nie mógł, bo palce drżały, zdolne już tylko do pociągnięcia cyngla. Ostatnie słowa powtórzone za tamtymi padły już zapewne odruchowo na papier. Przelotem myśli, chybkiej, zbiegłszy ze wspomnienia łączki w Zagórzanach na tragiczne przeżycia, Kasia oderwała oczy od widoku rozciągniętego przed nią i jęła znowu rwać gencjany. Smutne rozpamiętywania pierzchły, ale myśl, zahaczona o siedzibę Dęboszów, zatrzymała się teraz na nim samym. Kasia nie widziała go od dawna. Sławochorze parokrotnie minęli się ze sobą. Jeno korespondencja między nimi, przerwana przez czas dłuższy, po zgonie Edwarda, odnowiła się, lecz była już nieco odmienna niż przedtem. Wkrótce jednak stała się znowu dla Kasi konieczna. Łatwo nawiązali zwikłaną nić swojej przyjaźni. Pomimo pozornej tożsamości, stosunek ich teraz zmienił się zasadniczo. Oto zanikła wśród nich dawna swoboda. Przedtem wszystko było jasne i przejrzyste, obecnie istniał jakiś cień, do którego podsuwali się niekiedy z pewnym lękiem, by nie wykazał kryjącej się w nim tajemnicy. Wynikało to stąd, że oboje posiadali zupełną świadomość swoich uczuć, lecz błądzili w tym zaczarowanym kole głównie z powodu nadmiernej powściągliwości Kasi. Ile razy biegła myślą do Andrzeja po ukojenie duszy i zaczerpnięcie mocy w jego męskiej sile, zawsze wracała z tej myślowej wędrówki, podniecona zupełnie inaczej niż mogła się spodziewać. Ale uczucie to było nad wyraz drogie, którego się nie odpycha. Rzadkie i krótkie spotkania ich z sobą zaostrzały tylko wrażenie, wzmagając spotęgowaną tęsknotę. Dużym łącznikiem ich był Tomek. Andrzej interesował się nauką chłopca, odwiedzał go, wywierając na nim wpływ bardzo dodatni. Chłopak uczył się nie we Lwowie, lecz razem z Wojtkiem Dęboszem w mieście prowincjonalnym. Był to projekt Andrzeja, przyjęty przez Kasię, ponieważ ułatwiał mu czuwanie nad chłopcem. Święta i pierwsze wakacje Tomek spędził częściowo w Kromiłowie i Sławochorze z Kasią, po czym Strzelecki odwoził go na pewien czas do Zagórzan, co dla Tomka było również wielką uciechą. Obecnie już zaczynały się wakacje i to podniecało Kasię, gdyż spodziewała się, że Andrzej odwiezie Tomka do Sławochory. Przypomniała sobie, że przed paru tygodniami żywiła także nadzieję ujrzenia Andrzeja w Sławochorze, gdzie była już od początku czerwca. Dębosz bawił wówczas na powszechnej wystawie krajowej w Poznaniu na czele dużej wycieczki gospodarzy wiejskich z Zagórzan i okolicy. Kasia łudziła się, że on w drodze powrotnej zboczy w Beskidy nad Czarny Dunajec. Ale Andrzej, będąc kierownikiem oraz instruktorem wycieczki, zwiedzał Wielkopolskę i razem z nią powrócił do domu, ograniczywszy się tylko do długiego i bardzo drogiego listu. Na wspomnienie zawodu, jakiego wtedy doznała, ciemny rumieniec okrasił jej twarz. Czyż i teraz odwiezie Tomka jak zwykle Strzelecki? Kasia czyniła sobie wyrzuty, że pojechała wcześniej na wystawę zamiast razem z Andrzejem. Tomek miał być w Poznaniu ze szkołą, może jest tam obecnie? Zdenerwowana zeszła prędko w dolinę nad poziom rzeki. Ujrzała się otoczona wałem wód spienionych, pędzących wartko jakby w gwałtownym, gorączkowym pośpiechu. Naprzód, naprzód, w przestrzeń zwartych korytarzy czarnych puszcz, w ciemne gardziele skał, w płaskie połacie łąk zielonych, byle dalej i dalej. Kasia stała na samym brzegu zbałwanionej rzeki pod świerkiem podmytym tęgo przez zjadliwą falę. Korzenie drzewa wypłukane do cna wisiały nad wodą bezradnie i były jak skurczone palce, chwytające się rozpaczliwie zajadłej wody. Oplatały je wodorosty zielone, mszyste i lepkie. W jednym miejscu, blisko zwieszonej łapy korzeni, sterczał duży pień zwalonego ongiś drzewa. Brunatny kadłub, okryty oślizgłą i twardą jak blacha korą, połyskliwą, operloną odpryskami śliny rzecznej, tamował bieg nurtu. Woda, rozkiełznana w swym pędzie, napotykając przeszkodę, której nie mogła przeskoczyć, rzucała się na nią z wściekłością. Burzyła się przy kłodzie najeżoną czupryną pian i ciskała na pień syczące białe bryzgi. Rozpędzone wody opadały tu, pluszcząc pod osadą kłodziszcza, jakby chystrze łagodzone i chełkiem, cicho okrążając złom, wybiegały swobodnie na otwartą, zgiełkliwą przestrzeń, by znowu rozhukać się w zdobycznych przegonach z polotną wodą siostrzycą. Warkot gotującego się kipiątka rzeki, ryk pojedynczych zakosów zaborczej wody walącej w głazy na środku koryta sprawiał wrażenie potęgi niezmożonej i nieujętej w żadne okowy. Bystry Dunajec nie znosił oporu. Grzmiał dumny i rozhuśtany rozkoszą istnienia w tych czarnych zagłuszach leśnych, wśród świerków olbrzymich i jedlin, wśród wieżyc skalnych, popod zamczyskami spiętrzonych nagich turni, pośród stromych kamieniołomów o czarnych, głębokich źlebach, po piargach zsuniętych z wyżyn bruzdami ostrych okrzosów aż do jego dostojnych stóp. Z miejsca swego poczęcia, z tej kolebki niebosiężnej, rzeka pędziła niespożytą przemocą ku dalekiemu celowi. Niosła mu w darze siłę twórczą, niespętaną i swoją niepodległość. To obraz Dębosza, szepnęła Kasia zapatrzona w Dunajec gorejącymi oczyma. To obraz jego i jego współbraci. Niosą w przyszłość Polski dopływ swoich sił mocarnych, swój temperament, swój niezłomny hart i nieokiełznany pęd ku nowym widnokręgom, by żywotną swą potęgę zjednoczyć we wspólnym celu wielkiej idei narodowej. Nic i nikt nie powstrzyma żywiołu, który gnany rozmachem, wolą i instynktem dąży ku zdobyczom coraz nowych placówek. Jest zaborczy, jest szalony, ale jest żywy i prze naprzód organiczną koniecznością tworzenia nowych zastępów w nowym światobycie. Ten nurt to on, ten pęd to on i ten żywioł i to piękno, zawołała Kasia i wyciągnęła ramiona do rzeki. Ogarnęło ją nagle bezmierne pragnienie jakiegoś pędu, szału, jakiejś radości i krzyku. Poczuła swobodę swego istnienia, wolność dla własnych czynów. Zdało się jej, że ogarnęły ją ramiona silne, że wsparta na piersi męskiej pełnej mocy i hartu zwierza wszystko o sobie i razem bierze w ten nurt Dunajca rozhulany, groźny, a taki nęcący. Dunajec ich porywa razem ku nowym szlakom. Kasia sprężyła ramiona, jak gdyby objąć chciała całą rzekę wrzącą i namiętną, w swój uścisk, równie gorący jak rozigrane fale. Nagle ktoś stanął tuż za nią. Drgnęła i odwróciła się gwałtownie. Przed nią stał Krystian Zachojski. Patrzył na nią uśmiechem trochę łobuzerskim. W oczach piwnych, młodego światowca paliły się żartobliwe iskry. Coś taka podniecona, Kasiu. Słowa te i obecność brata, niespodziewana i w takiej chwili, były dla niej bryłą lodu. ochłodła i zgasła, od razu, jak zdmuchnięta brutalnie pochodnia. Szukałem ciebie wszędzie, rzekł Krystyn, dostrzegłszy wrażenie swego pojawienia się. Dopiero pani Dada naprowadziła mnie na ślad, zdradzając twoją kryjówkę, ale z trudem dobrnąłem po tych tu wertepach. Wikliny, tarniny, kamienie, ruczaje i ta rozbujała górska rzeka, która zdaje się las z korzeniami wyrywać, by go za sobą taszczyć. Trzeba być taką jak ty, dziką kozicą, aby brodzić swobodnie po tych tarapatach. No, Kasiu, nie wiedziałem, że ciebie tak speszę. Nie masz tu chyba schadzki? Owszem, z Dunajcem, odrzekła błysnąwszy wesoło oczami. Ochłonęła już zupełnie i była rada bratu. Czy może z jakim symbolem Dunajca? Rzekł Krystyn powoli, wyjmując pieczołowicie kolec z palca. Może, odrzekła swawolnie, ubawiona trafnością uwagi. Co, pokaleczyłeś sobie ręce niezdaro? Poczekaj, wyratuję cię. Ano, widzisz, tu jakieś paździerze bestialskie tamują człowiekowi przejście. Kasia pochyliła się nad ręką brata, a on patrzył na jej czoło jeszcze zarumienione, przebytym wzburzeniem i na jej kasztanowato-złote włosy, połyskliwe, z odcieniem starej miedzi, waliste. Ej, Kasiu, Kasiu, co boli? Tam, jak ty marnujesz siebie, kobieto, zamiast sobie i komuś dać szczęście i rozkosz, do czego jesteś jakby stworzona, ty tymczasem... Zaczyna się piła, widzę. Moja droga, jestem twoim bratem jedynym i chcę twego szczęścia, twego dobra, a ty nie rozumiesz samej siebie. O, aż nadto rozumiem i znam, i dlatego proszę cię, Krzysiu, daj mi spokój. A ten twój wybuch przed chwilą? Ta jakaś jakby ekstaza czy szał? To był zachwyt nad Dunajcem, uśmiechnęła się. Niech będzie i tak, ale ja to inaczej tłumaczę. Nie chcę ci wyjaśniać, bo zresztą sama wiesz i pomyśleć, że twój upór dziecinny opóźnia ci tylko dnie szczęścia. Dziękuję ci za dnie. Ja chcę już teraz długotrwałego i prawdziwego szczęścia, wybuchnęła. O, to rozumiem. Ucałował siostrę, objął ją i okręcił dokoła siebie. Kasia śmiała się. Jeżeli nie będziesz nudził, to chodź ze mną, pokażę ci Wiszar nad Dunajcem, moje ulubione miejsce w Sławochorze. Gdzie pewno rysujesz plany architektoniczne i freski na fasady gmachów, zażartował. Nie, tam nie rysuję, odrzekła trochę kapryśnie. Szczególne, ty tu ukrywasz się przed światem i ludźmi, a szczęście, i to te prawdziwe, długotrwałe szczęście czeka na ciebie w postaci hrabiego. Krzysiuchna, daj mi spokój, prosiłam. Ależ zlituj się, dziecko, ja już teraz nie ustąpię, muszę zawieść hrabiemu konkretną odpowiedź. Bardzo łatwa i bardzo konkretna, nie i basta, jak mówi wuj Gucio. Takiej nie powiozę, innej nie otrzymasz. Kasiu, pomyśl sama, co ty najlepszego robisz. Przecie i wuj August, i ciocia Oktawia także są zdania, że to dla ciebie partia bardzo odpowiednia i bardzo trafna. Hrabia, młody, przystojny dżentelmen, który interesował się tobą od czasu, gdyś jeszcze była mężatką, który cierpiał nad twoją biedą i chciał cię ratować. Kocha ciebie już od 4 lat bardzo poważnie. Pozwalam mu nawet kochać mnie lekkomyślnie. Patrz, jaki tu wodospad. Poczekaj, Kasiu, ty teraz nie zdajesz sobie sprawy z przyszłości, ale przyjdzie chwila, że otrząśniesz się ostatecznie z tych ciężkich przeżyć, które ciebie zdeprawowały. Tak, przyznaję, były nadzwyczaj bolesne, ale to już za parę miesięcy będzie 2 lata. A powiedzmy 3 od czasu, jak żyjesz samotnie i w takim ciągłym przygnębieniu. Więc przyjdzie chwila, że kobiecość twoja odezwie się i wtedy powodowana jakimś nowym szałem... Aby nie to, aby już nie szałem! Zawołała, rzucając mu w twarz pękiem gencjan. No więc przypuśćmy tak czy inaczej, ale wyjdziesz i może nieodpowiednio, podczas gdy to wszystko za hrabią przemawia. Nie można lekceważyć takiej partii i takiego człowieka, jak ty to robisz. Wszyscy ci to samo wmawiają, a ty nic. Rodzice chcą ciebie przecie wydać za jakiegoś cudzoziemca, a znowu Mocheński... Kasia oburzyła się. Wszelkie swaty ubliżają mnie i obrażają. Chciej to sobie zapamiętać, Krzysiu. Nie należę do tego rodzaju i typu wdów, które się swata, które to lubią i same się o to przymawiają. Ależ ty, Kasiu, za młoda jesteś jeszcze o wiele na to, aby cię swatano. Ja ciebie nie swatam, pragnę tylko twego szczęścia tak samo jak rodzice i wujostwo. Kobieta 28-letnia, twego typu i temperamentu, nie może się skazać na pracę i tylko pracę oraz zaprzątanie sobie głowy i zakuwanie życia jakimiś tomkami. Jeśli wyjdę za mąż, to tylko wtedy, gdy sama pokocham, bez niczyjej interwencji. Nikt mi nie zdoła wmówić kogoś na męża. Powtarzam, to dla mnie wstrętne. Gdyby hrabia wiedział, że posiada moje uczucia, miałby już i mnie jednocześnie. Bardzo go szanuję jako człowieka i uznaję jako partię, jeśli tego chcesz, ale nic ponadto. I proszę ciebie, ostrzeż go, by się lepiej nie narażał. Zanadto go poważam, by robić z niego fircyka. Mnie zaś nie zależy na asystach i staraniach się o mnie ludzi, którzy są mi obojętni. Rzekłszy to, stanęła na wiszarze i zamachnąwszy ramieniem, zawołała do brata: patrz, Krzyśku, co za widok, czy nie lepiej podziwiać Dunajec, niż prawić mi różne androny? Przepraszam, pocałowała brata, i kłócić się w dodatku? Patrz, jak się woda mieni i lśni, jak łuska pstrąga, którego w sobie hoduje. A teraz patrz, tam jest zielona, a tam zupełnie lazurowa. Patrz, jakie wiry przy tamtym głazie. Oblepił go mech wodny i wygląda jak broda wodnika, wysadzona nad powierzchnię. Patrz, a te dwa mniejsze głazy to łapy. Powiedz mi, Kasiu, co ty, znowu? Nie, tylko dlaczego, gdy ciebie ujrzałem, byłaś taka podniecona nad tym Dunajcem? Kocham się w nim, zawołała swawolnie i prędko zsunęła się z wiszaru. Zanim się Krystyn obejrzał, już biała suknia Kasi błyszczała w słońcu przy samej wodzie. Krystyn zeszedł za nią, rozweselony, z gencjami w rękach. Wodzisz mnie po manowcach i jakoś unikasz niektórych pytań. Daj mi te kwiaty. Krystyn oddał jej szafirowy pęk. Kasia złączyła z nim swoje gencjany i nagle wbiegła po głazach siepanych falą dość daleko w rzekę. Co ty robisz? Krzyknął Zachojski, przestraszony. A Kasia rozłożyła ramiona szeroko i, utrzymując równowagę na śliskim, ogromnym kamieniu pośród huczącego nurtu, zapatrzona w jego chybkość, rzucała gencjany w wodę z obu rąk, uśmiechnięta, promienna, jaśniejąca słonecznie w swej bieli, z szafirowymi pękami kwiatów, które spadały z jej szczodrych dłoni jak wianki ofiarne. Dunajec przyjmował ten dar kwiecisty miękkim uchwytem fal i niósł gencjany szumnym pędem w migotliwą odległość. Krystyn patrzył z zapartym oddechem. Widział, że usta Kasi coś szepczą, lecz nie odgadywał słów. Wiekowe olbrzymy platany w Sławohorze szumiały poważnie wierchami swych niebotycznych koron. W ich cieniu, obok ogromu siwych kolumn pni, na kamiennej ławce omszałej ze starości, siedziała Kasia w towarzystwie Dady Strzełeckiej i Krystyna Zachojskiego. Opodal, na rozległych trawnikach, 4-letni Kubuś bawił się w konie z nieco starszym od siebie góralczykiem. Młodszy zaś chłopczyk, liczący zaledwie rok, tarzał się na usypanej umyślnie górce wybielonego przez słońce piasku pod opieką niańki, typowej góralki. Przed nimi wznosiły się stare ruiny dawnego dworzyszcza. Dziś pełen szczerb, brust straszliwych, wyżłobionych przez czas, wydartych przez wichry halne, które tyle lat harcując po wyżach Beskidów, wgryzały się w te bezpańskie mury, buszując swobodnie wskroś ich zgrzybiałych cielsk. Gdzieniegdzie większe wyrwy w ścianach ukazywały wnętrza komnat o starożytnej strukturze, pełne wnęk, wykuszów, porosłych pleśnią i mchem od wnikającej tu wilgoci z deszczów i nawałnic. Dach nad częścią tylko murów wisiał kołpakiem, zapadły, obszarpany przez te same niszczące żywioły, które podczas długich lat opuszczenia miały wolny dostęp do świetnej ongi rezydencji. Ślady jeno pozostawały z przeszłości na gmachu dawnej siedziby Hradec Hradeckich, pradziadów i dziadów Teresy Pobożyny. Sędziwy pałac w ruinie przechowywał jeszcze zapewne po swych korytarzach i komnatach echa strasznej nocy, pośród której ostatni z Hradec Hradeckich, Krzysztof, po okrutnej zemście swojej, przeklinając to miejsce dla niego nieszczęsne, uciekał z rodzinnej Sławochory, by dokonać ciężkiego żywota w habicie pokutnika pod nazwiskiem księdza Halmozena. Tę noc tragiczną pamiętały i platany stróżujące przy zwaliskach. Potem mijały długie miesiące i lata w opuszczeniu, które kruszyło pałac, w martwocie głuchej ciszy, przerywanej jeno szturmami burz i huraganów. Aż nadszedł moment, że mury walącego się grodziszcza i drzewa, kolosy ujrzały jeszcze wnuczkę Krzysztofa, Teresę, z jej mężem, któremu danym było przez los ocalić Sławochorę od wieczystej już pustki i zapomnienia. Szczęśliwi i młodzi patrzyli uroczyście na stare zabytki rodzinne, lecz posłuszni nakazowi testamentu dziada mieszkać pod tym dachem nie chcieli. Przeklęty był w ich rodzinie, mógł przynieść nieszczęście, a oni pragnęli szczęścia. I znowu Sławochora utonęła w ciszy i oczekiwaniu. I znowu zjawiła się tu para ludzi młodych, obcych już, ale oni dopiero wnieśli tu życie, miłość i szczęście. Sławochora zakwitła na nowo. Pokuta była skończona. Zgodna, kochająca się rodzina wprowadziła gwar głosów i śmiechów dziecięcych, niesłyszanych tu od długich dziesiątków lat. Pogoda przedziwna jaśniała teraz znowu nad tą sadybą i słońce jakoś inaczej świeciło. Bo oto z boku poszczerbionych rumowisk nowe uwito gniazdo strzeleckich. Tu mury stały, proste i jak gdyby triumfujące swoją młodością. Na ścianach znać było świeżą różowość cegieł, mocno pospajanych warstwami cementu. Dach z blachy cynkowej błyszczał srebrzyście, widny na całą okolicę. Uśmiechem tej nowej siedziby były prześliczne grona purpurowych kielichów Clamantis, które pękami osypały młode ściany i zaborczością swych pnączy, bogactwem liści i kwiecia wspięły się aż pod strop dachu. Wesołe, swawolne i kapryśne w swoich zarzutach pieściwych objęć. Zmurszałe szczątki dawnej świetności przy skromnym, a wdzięcznym gniazdku wyglądały na zgrzybiałego pradziada, którego podpiera najmłodszy prawnuczek, uśmiechnięty jak majowy poranek. Pałac w ruinie odżył jakby na nowo, patrząc na te dziwy odrodzenia. Słyszał jeno tak samo daleki zgiełk Dunajca płynącego u stóp wyżyny pałacowej, jak i za czasów swej najświetniejszej młodości. I patrzył na potężne platany, większe teraz i mocarniejsze, podniebne, ale te same. Uwagi takie uczyniła Kasia, a poparł ją Krystyn. Na mnie Sławochora i ten archaiczny prapałac robi wrażenie walącego się w gruzy feudalizmu przy zupełnie nowoczesnym przybyszu o pogodnym uśmiechu. Przy tej ciężkiej zmurszałości to jedno skrzydło odnowione do rdzenia i takie jakieś wesołe porywa i cieszy. Masz rację, Krzysiu, to wrażenie sprawia młodzieńcza świeżość tego skrzydła. Coś tu ożyło, coś zakwitło. Ja wam powiem co, uśmiechnęła się Dada jasnym, dobrym uśmiechem. Oto rodzina i szczęście. Twarz Kasi spoważniała. Ogarnęło ją nagłe wzruszenie. Krystyn wskazał ręką bawiące się dzieci. A oto owoce, rzekł figlarnie. Tak, i wierzcie mi, moi państwo kochani, że to wielkie piękno życia. Krystyn spojrzał ukradkiem na Kasię, a ona rzekła drżącym nieco głosem. Przyznaję słuszność, Dadzie, że rodzina to piękno życia, ale taka rodzina jak wasza, jak pobogów, w które wniknął promień szczęścia. Wtedy zupełnie inaczej patrzy się na świat, bo jest to ogromne ukochanie w duszy. Jest ten promień ciepły, jasny, który ozłoci każdą chwilę i całe lata. Patrzcie się, zawołał Krystyn, i tak oto mówi kobieta nowoczesna, samodzielna, która nie chce zakładać rodziny. Ja? Nie chcę rodziny? Kto ci to powiedział? Stwierdzasz dowodami. Nie chcesz słuchać o powtórnym małżeństwie, więc nie odczuwasz w życiu swoim braku owego ciepła i jasnego promienia. Kasia poczerwieniała, wzburzona. Odczuwam bardziej niż sądzisz. To mało. Pragnę szczęścia i rodziny, pragnę tego piękna całą organiczną istotą swoją, ale człowieka, który ci to zapewnić chce, odpychasz. Że już pomijam względy materialne, których w obecnej twojej sytuacji zaniedbywać nie należy. Twój stan majątkowy dzisiejszy po przejściu, że się tak wyrażę, wara. Może zaniechamy tego tematu? Przerwała sucho. Przepraszam, teraz nie jest to, co dawniej było. Kromiłów zrobił się kromiłówkiem, ale na tym nic a nic nie zależy temu, kto chce ofiarować ci dom swój, nazwisko. Lepszych niż te, które noszę, nie potrzebuję i nie otrzymam. Tytuł nie obchodzi mnie wcale. Miałeś słuszność, jestem nowoczesna i na te rzeczy obojętna. Zostawiam takie zachęty kobietom próżnym. Jest bardzo bogaty. Jakoś mnie to nie porywa. Człowiek pod każdym względem i tak dalej, nie powtarzaj się, Krzysiu, znam już to na pamięć. Zresztą walory takie posiada nie on jeden. Krystyn rozłożył ramiona bezradnie. Dada śmiała się serdecznie. Ale on chce ci dać szczęście i założyć z tobą rodzinę. Nareszcie trafiłeś na to, co jest dla mnie najważniejsze, tylko nie zgłębiasz dostatecznej treści owej rodziny. W takiej jedynie zajaśnieje szczęście i zakwitnie piękno, w której obie strony ożywione są jednakowym uczuciem i pragnieniem, ale uczuciem głębokim i prawdziwym, nie szałem. Powiedział mnie to raz ktoś. Zająknęła się, dodała ciszej i miał wielką, wielką rację. Była chwila milczenia, w której każde z nich co innego myślało, lecz myśli te krążyły w niewielkiej od siebie odległości. Mały Kubuś podbiegł do matki i wskoczył jej na kolana. Dada zaczęła go pieścić, a Kasia nagle spojrzała na zegarek. Powinni już być, pociąg dawno przyszedł. Gdzie tatuś? Spytał chłopczyna. Tatuś pojechał samochodem po gości na stację, odrzekła Dada i zwróciła się do Kasi. Skoro pan Andrzej był teraz znowu z chłopcami w Poznaniu, to zapewne i Wojtek Dębosz jedzie do nas, bo skądże trzy osoby, jak podaje telegram? Może jedzie po Bóg? Wątpię. Byli już w Poznaniu, a teraz są w Krążu. Dla Wojtka nie telegrafowałby w ten sposób, ale za chwilę porwali się wszyscy z ławki. Podjeżdżają, krzyknęła Kasia z krwawym rumieńcem na twarzy. Zachojski bystro spojrzał na nią, potem na Dadę, która uśmiechnęła się i ni z tego, ni z owego ucałowała Kasię. Krystyn zrobił wielkie oczy. Chodźmy, zawołała Dada, już są. Wtem spoza węgła odnowionego skrzydła gmachu wypadł Tomek i z rozwianą czuprynką jasną biegł jak szalony do Kasi. Dopadł do niej i chwycił jej ręce rozczerwieniony, radosny, całował je śmiejąc się z uciechy. Tomek, kto z wami przyjechał jeszcze? Jakiś zagraniczny pan, nie wiem kto. Zagraniczny? Tak jest. Panowie poprowadzili go do mieszkania. Oj, jaka piękna wystawa, jaka piękna. Aż nie wiadomo było, na co patrzyć. Tomek unosił się w zachwytach, a Kasia spoglądała na dom, gdzie Dada znikła i Krystyn. Lecz za chwilę na bocznej werandzie pośród listowia pnączy zamajaczyła wysoka postać męska. Kasi zabrakło tchu w piersiach. Dębosz zbiegł prędko ze schodów. Tomek skoczył do niego i zaraz rzucił się znowu w drugą stronę, ujrzawszy dzieci. Kasia i Andrzej powitali się w milczeniu. Jego ciemna głowa była długo pochylona nisko przy jej dłoniach, które drżały zbyt wyraźnie. — Kto z panem przyjechał? — spytała, patrząc mu jasno w oczy. — A, to cała historia. Uśmiechnął się, hamując wrażenie, jakie wywarło na nim przywitanie Kasi. — O, właśnie idą panowie. Prawie rad był, że może rozmawiać z nią w tej chwili o czymś innym. Strzelecki, Krystyn i jakiś obcy jegomość zbliżali się istotnie. Dębosz odsunął się parę kroków, by ochłonąć. Kasia zapanowała także nad sobą. Patrzyła ze zdumieniem na cudzoziemca. Średniego wzrostu, chudy, prosty i nieco sztywny, głowę miał bardzo typową. Czaszka pokryta przerzedzonymi włosami, lekko siwiejącymi, które oblepiały gładko ciemię i boki głowy. Twarz wąska, koloru kości słoniowej, szczupła i gładka, miała po bokach spływające do uszów bokobrody, zaledwo szpakowate. Wąsy wygolone, nos suchy i pod wysokim czołem osadzone oczy, głęboko ocienione krzaczastą brwią. Miał okulary w szylkretowej oprawie, założone zwyczajnie za uszy. Ubrany w czarny, długi surdut wyglądał surowo. Rękę lewą miał zasuniętą w zanadrze zapiętego szczelnie surduta. Zbliżając się do Kasi, patrzyli na nią ciekawie. Strzelecki przedstawił gościa. Profesor Bernard de Ros. Uścisnął krótko rękę Kasi. Zaprosiła go na ławkę kamienną, nie rozumiejąc skąd on i co oznacza ta wizyta. Ale de Ros zapatrzył się na platany. Z takim zdziwieniem, że o wszystkim i o obecnych zapomniał. Wzrok podnosił coraz wyżej i wyżej, odstępując co krok dalej i zadzierając głowę w górę na żylastej szyi. Oczy rozszerzyły mu się ze zdumienia, zachwyt odmalował się na twarzy. Stanął oddalony o kilka kroków i spojrzał na obecnych. — To są platany? — rzekł po francusku. — Cuda! — Cuda! Nic podobnego nie widziałem! Nagle obejrzał się i zobaczył ruiny w całej okazałości z tym skrzydłem mieszkania Strzeleckich. Ręce rozłożył jak do modlitwy. Dziwy, same dziwy spotykam w tym kraju. Niezwykłe okazy starożytności i nowe, młode talenty. To bardzo ciekawe. Zwrócił się do Kasi. Dokończę mojej prezentacji. Jestem Belgijczykiem, z zamiłowania archeolog, przy tym miłośnik zapalony i profesor sztuki. Poświęciłem dla niej życie. Usiadł na wskazanym sobie miejscu, złożył splecione dłonie na kolanach i mówił powoli. Nie zaniedbam nigdy żadnej okazji, gdy mogę przysłużyć się sztuce. Jestem jej fanatykiem i zapewne dlatego, że ją ubóstwiam, pozwala mi ona składać na swym ołtarzu coraz nowe hołdy. Odnajdę zawsze, odgadnę, a nawet przeczuję jej wybrańców. W Poznaniu znowu dokonałem jednego takiego odkrycia. Spojrzał przenikliwie w oczy Kasi. Opowiem pani, jak to było. Otóż w Pałacu Sztuki zwrócił moją uwagę chłopiec. Może najwyżej 15-letni, który z tłumem chłopców ze szkoły zwiedzał salę. Tomek! Zawołała Kasia, cała w ogniach. Profesor lekko drgnął. Kasia rzuciła spojrzenie szybkie na Dębosza. On skinął głową i uśmiechnął się. Profesor mówił dalej spokojnie. A zwrócił moją uwagę dlatego, że w wyrazie jego twarzy było to coś, co tylko wybraniec sztuki mieć może, a jej fanatyk odczuć potrafi. Inni chłopcy przebiegali salę, on szedł jakby we śnie, jak w ekstazie. Popychali go, ciągnęli za sobą, widocznie żartowano z niego, ale on uparcie zostawał i chował się przed nimi. Gdy patrzył na rzeźby, na obrazy, był w nim ktoś inny. Człowiek nieodczuwający go myślałby może, że to dziecko niezupełnie normalne. Zapytałem, co go tu najbardziej zachwyca. Nie zrozumiał mnie, zmieszał się i straciłem go z oczu, lecz ani przez chwilę nie przypuszczałem, aby był istotnie nienormalny. Śledziłem tę szkołę, ale zawsze mi ginął. Nareszcie niespodziewanie znalazłem go znowu. Siedział na ławce, na wprost fontanny. Skulony rysował coś na kartonie. Obserwowałem go z daleka. Gdy ktoś podchodził blisko do niego i patrzył, zatrzymując się, chłopiec wyjmował drugi karton ze spodu, rysując na nim. Gdy ten ktoś odchodził, karton szedł na spód i znowu zaczynała się praca. Zaryzykowałem. Podszedłszy, usiadłem obok niego. Manewr poprzedni powtórzył się, ale ja udałem, że zajmuje mnie gazeta, którą umyślnie rozłożyłem. On zaś po chwili powrócił do dużego kartonu. Moją już było rzeczą dojrzeć, co rysował. Otóż na mniejszym owym jawnym kartonie była świetnie odrysowana kredką fontanna. Woda spadająca obficie z dołu do góry i vice versa była w ujęciu i wykonaniu niezrównana. To mijanie się tryskających pióropuszów wody odtworzone znakomicie. Ale byłem ciekawy drugiego, ukrywanego kartonu. Ujrzałem go wreszcie. Profesor umilkł, pogładził boko brody, odetchnął głęboko i mówił wśród ogólnej ciszy: mam go u siebie w tece. Przeszedł już przez wiele rąk. Wracam do rzeczy. Otóż przezwyciężyłem nieśmiałość i skromność chłopca. To już jest odczucie się wzajemne. Na nieszczęście nie mogliśmy się porozumieć językowo. Ale rysunek nie potrzebował tłumaczenia. Rozmawialiśmy tedy na migi. Chłopak jest bardzo miły i wdzięczny, wcale nie taki dziki, za jakiego mógłby się wydawać. Przy tym inteligentny i nadzwyczaj wrażliwy. Rozmawialiśmy z sobą wybornie, bez słów. Nadszedł opiekun jego, tu obecny pan Dębosz. Skłonił głowę w stronę Andrzeja. Poznaliśmy się i dowiedziałem się o Tome Koczewa wszystkich szczegółów, które mnie po prostu zdumiały i olśniły. Profesor złożył znowu ręce na piersiach, jak do modlitwy. Mówił poważnie, patrząc w oczy Kasi źrenicami płonącymi. Pani, Tomek to olbrzymi talent. Talent twórczy, genialny. Pani, ja się na tym znam, ja się nie mylę nigdy. Nigdy. Tomek to jeden z tych, którzy pojawiają się bardzo rzadko i których przyszłość należy do świata. To dziecko sztuki, umiłowane jej dziecko. Pani znalazła ten diament i wydobyła go z szarych pokładów, w jakich się znajdował. Pani go oceniła i odczuła, ale trzeba go szlifować, by świetnym zabłysnął brylantem. Dlatego mam wielką, gorącą prośbę. Proszę mnie powierzyć kierunek nad tym dzieckiem sztuki. Ja go będę kształcił, będę czuwał nad nim, bo to moje posłannictwo, to cel jedyny mego życia. Oddajcie mnie, państwo, w opiekę tego małego artystę. Jako łaskę proszę o to. Schylił się i ucałował rękę Kasi niemal z nabożeństwem. Ona miała w oczach łzy wzruszenia i szalonej podniety. Wszyscy byli pod wrażeniem bardzo silnym i jakaś cisza zaległa uroczysta, jakby tchnienie sztuki rzuciło na tę grupę ludzi święty czar. Dębosz, blady, poruszony do głębi duszy, stanął teraz obok Kasi, która była niesłychanie wzburzona. Ależ cóż przedstawiał rysunek Tomka, że pana profesora usposobił względem niego tak gorąco? Spytał nagle Zachojski. Rysunek? Pokażę go państwu. Widziałem i jego rzeźby z gliny. Pan Dębosz był tak uprzejmy, że zaprosił mnie do siebie, gdzie mieszkał z małym artystą. Przy mnie chłopak odmodelował w glinie rysunek swój. W moich oczach powstało od razu parę drobnych, ale świetnych rzeczy. Mnie nie potrzeba wielkich dzieł, aby odróżnić artyzm od dyletanctwa. Wystarcza samo wzięcie się do rzeczy, samo odczucie sztuki, jej stygmat, który od razu uderza nawet w drobnostkach. Profesor palcami chudej ręki stukał się w czoło i mówił: ja to czuję od razu. poznam od razu, jakby głos sztuki wołał we mnie, oto ten, jakbym jej błogosławioną dłoń widział na skroni wybrańca. A rysunek? Zaraz, zaraz. Powstał gorączkowo, Dębosz go powstrzymał. Pan profesor pozwoli, ja tekę przyniosę. I poszedł. Zachojski patrzył pilnie na Andrzeja, idącego w stronę werandy. Teraz obchodziła go o wiele więcej zagadka, od której rozwiązania było już bardzo blisko, niż wszystko inne. Deros gładził ręką popielate swe bokobrody i powtarzał w zapamiętaniu. Tak, tak, tak, ja tego chłopca nie wypuszczę z ręki. Uważałbym to sobie za grzech, za zbrodnię. Byli ze mną w Poznaniu artyści, mecenasowie sztuki, moi przyjaciele. Pokazałem im te próby chłopca gęsiarka, który 2 lata dopiero jest pod innymi wpływami i w innym środowisku. Nie chcieli wierzyć, że to możliwe. Przekonali się, bo i oni wiedzą, że spojrzenie boskich oczów sztuki pada niekiedy na wybrańca ukrytego w szarym tłumie najskromniejszych warstw narodu. Dębosz przyniósł tekę. Profesor otworzył ją z pośpiechem, wydobył spory arkusz tektury owinięty starannie w bibułki. Wszyscy pochylili się nad nim ciekawie. Kredkowy rysunek rzucony był śmiało, z brawurą i fantazją i to najpierw uderzało. Przedstawiał też pomysł fantastyczny. Walkę grzywiastego lwa z jakąś hydrą o ludzkiej, szyderczej i złej twarzy. Osadzonej na korpusie przypominającym pokręcone konary jakiegoś drzewa czy korzeni zwikłanych, z których mnóstwo macek ruchomych, niby węże, owijało nogi lwa, zapadało na jego grzbiet, chwytając go podstępnie i czyhając tymi pętami na każdy jego ruch. Zwierzę w szale walki straszliwej, z najeżoną grzywą, w rozpaczliwych rzutach nóg, w rozwartej paszczy i w konwulsyjnych skurczach brzucha miało w sobie plastykę męki i śmiertelnej trwogi. Hydra, oplatająca go z chytrym okrucieństwem, była odczuta wybornie.
1: Powieść Radia Pogoda.

0: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia 19115 lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
2: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj ze mną w studiu Szymon Majewski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Tak się zastanawiam, kiedy ty stwierdziłeś, że chcesz pracować w radiu?
3: W ogóle tego nie stwierdziłem.
2: Radio przyszło samo?
3: Samo przyszło i to tak jeszcze w taki bardzo przypadkowy sposób. No w ogłoszeniu tym prasowym i to jeszcze tak gdzieś obok tam, nie wiem, dam pracę, szukam pracy, inne ogłoszenia samochodowe, mechaniki i przyjmę do pracy. No tak, ale to był rok 90. Początki, to no chyba, jedno z pierwszych, nie wiem, no może od paru miesięcy wydań Gazety Wyborczej, były tam właśnie ogłoszenia o pracy i że powstaje prywatne radio. I ja taki jakiś niewiedzący, co mam robić po jakichś tam, nie wiem, sercowych historiach, porażkach. Tutaj jeszcze się wolność tak zaczęła wykluwać, jeszcze nie wiadomo w ogóle jak to jeść, ale już tak wszyscy poczuli ten wiatr, który wiał w te żagle. Niektórzy zdążyli powyjeżdżać, bo ta komuna jakoś tak konała w taki fatalny sposób i dosłownie często spotykałem ludzi, którzy wyjechali na przykład w 88. Mhm. Nie było wiadomo co dalej, ta komuna dogorywała, więc niektórzy pomyśleli, dobra, to już nic z tego nie będzie, nawet, no to już się jakoś tak Solidarność już i nie miała tego poweru, co wcześniej i wiele osób wyjechało, ci zostali to jakieś takie, znaczy no już też nie przesadzam, no wiele osób zostało, ale no paru z moich znajomych pojechało w tym, na przykład ktoś tam nawet z rodziny. Ten 89 dał nam tą nieprawdopodobną zmianę. Wszyscy poczuliśmy, że coś może się w tym kraju odmienić. Ja jeszcze jakiś taki właśnie z jakimiś tam niepozdawanymi egzaminami, coś tam na psychologię, no same jakieś takie wertepy. Ale tu jeszcze w przerażeniu takim ciągle z tej komuny, że szuka mnie wojsko, że zaraz mnie dopadnie wojsko, chociaż
2: już dogoni
3: myślałem,
2: w końcu.
3: Że może być inaczej, że w końcu ono dogoni, bo ja się po prostu ciągle uchylałem od tej służby wojskowej i tam nawet były epizody, że mieszkałem u ciotki, bo mnie normalnie szukało w USW. Tak, i no i ta gazeta i nagle tam z kulmy patrzę, słuchaj, jest jakieś powstaje prywatne radio. Ja pamiętam, że pokazałem to mojej mamie. Mama się strasznie z tego śmiała. Czy nawet się nie śmiała, była zaniepokojona. Mówi, co to jest, jak to prywatne radio? Co to jest prywatne
2: radio? Znaczy
3: radio jest państwowe. Nie ma czegoś takiego jak prywatne radio, że radio to jest, wiesz, no prywatne to jest prywaciarze byli, to mieli, prawda, nie wiem, no zakład samochodowy miał prywaciarz. Albo na przykład w Raszynie mieli ci, którzy mieli jakieś tam pod szklarnią, prawda, albo pod folią ukryte tam, nie wiem, w plantacje goździków. I trzeba było nagrać kasetę. I pamiętam, nagraliśmy z przyjacielem kasetę z Rafałem Sławoniem. Kasetę ze swoją muzyką, którą lubimy i z zapowiedziami tych kawałków.
2: Aha.
3: I tam pamiętam, było od Sasa do Lasa, bo był Joy Division. Z drugiej strony Joy Division, U2, ale nawet Jarema Stępowski był. Nagraliśmy i to tak w ogóle z winyla i tam plus jakieś nasze takie zapowiedzi, to jeszcze pamiętam powstało w jakichś emocjach, ja się tam nawet chyba popłakałem, bo coś tam, nie wiem, mi nie wychodziło i wysłaliśmy kasetę i potem przyszła no właśnie takim druku Radio Gazeta, że powstaje, by się wtedy nazywało Radio Z, Radio Gazeta. Naprawdę. To, że jakoś to było tak połączone, czy wspólną inicjatywą wyborczej i właśnie tutaj Andrzeja Wojciechowskiego, założyciela, i to było pismo, że ktoś się chce z nami umówić i że ten ktoś to był Jasiu Weiss.
2: Ale pocztą przyszło.
3: Przyszło pocztą, tak. Okay. Do Rafała i do mnie. Czy nawet tylko do Rafała przyszło. On podał swój adres, że chce się z nami umówić w hotelu europejskim. Spotkaliśmy się. Ja oczywiście umawialiśmy się, co mamy mówić, jak mamy rozmawiać. I naprawdę to było w hotelu europejskim, siedział Jasiu Wajs z tym swoim magicznym głosem. Pił kawę. I my tacy... I oczywiście Rafał był taki bardziej gadający. Jakoś umówiliśmy się, że on będzie mówił, ja będę...
2: Ty będziesz wyglądał.
3: Ja będę jakoś wyglądał, ale byłem strasznie przerażony, bo to mi się wszystko kojarzyło z egzaminem. Ja już po prostu chciałem... Znaczy, nie wiedziałem, co chciałem, ale ja po prostu... Ja zawsze łapałem luz dużo później. Ja miałem taki długi jakiś moment rozgrzewki, więc jak na przykład zaczęło się radio, to wszyscy od razu się nadawali na tą antenę praktycznie z tego pierwszego składu, a ja jakoś właśnie nie. Ja dopiero zacząłem łapać gdzieś tam w nocy, jakieś... Pierwsze moje podejścia były bardzo takie nieudane.

0: tak zwaną i pozwolili mi tam przychodzić, ale pomyślałem sobie, kurczę, no to tam będzie fajnie, bo właściwie uczelnia teatralna pełna aktorów, to może jakiś właśnie porobimy coś takiego na boku, oprócz tych ich zajęć, jakiś, nie wiem, może kabaret, może coś się będzie wymyślało. Ja myślałem, że może będę pisał, występował, tak do końca nie wiedziałem. Generalnie nużyły mnie te wykłady, bo trwały, nagle się okazało, cholera, co to za zmiana, jak ja w szkole miałem dosyć, w szkole lekcje były 45 minut, ja już miałem dosyć, a tutaj nagle półtorej godziny.
1: I trzeba wysiedzieć.
0: I pamiętam jakąś taką schizę właśnie, że już się dostałem do tego radia, jeszcze chodziłem na te zajęcia z tej wiedzy o teatrze i miałem dyżury, to było coś niewiarygodnego, miałem dyżury w radiu, ponieważ się na dzień w ogóle nie nadawałem i przesunęli mnie na noc, byłem taką zapchaj dziurą i to było akurat dobre, ponieważ generalnie jak ktoś się tam, nie wiem, napił i miał kaca albo był chory, to dzwonił po mnie, żebym ja wziął za niego dyżur. Ja brałem te nocne dyżury i tam, kurczę, mogłem wszystko.
1: Kontroli
0: i tam
1: nie
0: miałem żadnej kontroli, nikt tego nie słuchał, przynajmniej taką miałem wrażenie. I wtedy dopiero, jak ogarnąłem technikalia, gdzie co włączyć i jak ten, nagle po prostu popłynąłem i gadałem sobie wszystko, co chciałem tam w nocy. I nagle się okazało, że to się niektórym podoba. A co najlepsze, mój szef Andrzej Wojciechowski wracał z jakiejś imprezy taksówką i taksówkarz mu włączył mnie. I Andrzej tego słuchał, wracając, i stwierdził, że to jest kurde odpał. I mnie zaprosił na spotkanie. Bo ja tam dopiero stworzyłem sobie jakiś dziwny świat. Pamiętam, że nie wiem, grałem country. Taksówkarze mnie lubili strasznie, bo grałem tą muzykę country. Mowy włos bym był takim Korneliuszem Pacudą albo Wojciechem Cejrowskim, nie daj Boże, prawda? To śmieszne.
1: Ale też fajnie, że wtedy rzeczywiście to ty mogłeś wybierać, co chcesz grać i jakby co chcesz
0: puścić. Tak, absolutnie. Słuchaj, ja brałem od sasa do lasa w ogóle, co... Nie wiem. Aha, jeszcze w ogóle było coś takiego dziwnego wtedy, że ponieważ tych płyt było strasznie mało, ludzie przynosili swoje. Były jakieś w ogóle wypożyczone, słuchaj, z polskiego radia. Od Marka Gaszyńskiego, który nas w ogóle, Jezu, legenda, on nas po prostu uczył, wiesz, trochę, no, próbował nas czegoś nauczyć, a my tacy nieopierzeni, Jezu, to musiało być straszne. Nie, naprawdę, sobie wyobrażam nas, my jeszcze tacy przerażeni, a jednocześnie tacy skłonni do jakichś takich w ogóle, takich wygłupów, no, wykraczających poza w ogóle jakąś wyobraźnię, bo myśmy, no, to radio właściwie, no, robili, a jednocześnie uczyliśmy się go w tym samym momencie. Czyli nikt nie miał żadnego przeszkolenia, więc my wpadaliśmy na takie idiotyczne pomysły, że naprawdę ten szef był przerażony. I on posłuchał w nocy i stwierdził, że ja się nadaję i zacząłem wtedy już nastąpiła eksplozja pomysłów, że na dzień, więc ja po prostu przynosiłem jakieś pomysły, audycji, czuj mózg, rebusy, jakieś dźwiękowe, wymyślałem, no pewnie to miało dużo uroku, tak sobie wyobrażam, i jakiegoś takiego było w tym dużo szaleństwa, ale też wyobrażam sobie, jakbym gdzieś tego posłuchał pewnie teraz, co to musiało być, tylko że no miałem wśród młodych dużo fanów, rzeczywiście. I nawet pamiętam, była taka historia, że mój szef, poważny dziennikarz, kompletnie po prostu nie rozumiał tego, co ja robię, zupełnie. I on, pamiętam, wzywał moją szefową Agnieszkę Wolfram i pytał jej się, słuchaj, kurde, co on w ogóle wyprawia na tej antenie, ten Majewski. A ona mówiła, słuchaj, wiesz co, tak, ja wiem, może ty tego tam nie za bardzo, a co, młodzi to bardzo lubią, naprawdę. To jest taki jakiś odpał dla nich. I tak dzięki temu ja trochę, też zacząłem też trochę zyskiwać, no takiego, i też może tam szlifować trochę ten swój warsztat. Dobra, już myślałem, dobra, tego może nie, ale to i to w wielu kierunkach jakichś takich poszło, no.
1: Potem tak naprawdę ten odpał, o którym mówisz, bardzo mocno też chyba przeniósł się do Szymon Majewski Show już w telewizji.
0: Ale to nawet jeszcze dużo wcześniej, wiesz, do programu Słów Cięcie Gięcie,
1: tak,
0: no.
1: Tak, ale jakby... dlatego zapytałam o Szymon Majewski Show, bo mam wrażenie, że to w ogóle absolutnie weszło do jakiegoś kanonu telewizji. Nawet, no choć to duże jest. Słowo jest.
0: No
1: ale
0: pewnie tak, jest.
1: Czy ty się spodziewałeś, że to w ogóle tak się przyjmie?
0: Nie, w ogóle ty bardziej, że Szymon Majewski Show na samym początku... No jeszcze wcześniej tam w Dwójce robiłem, prawda, tak. Słów Cięcie Gięcie i tak dalej. To były takie, kurczę, programy już totalnie abstrakcyjne, potem też Kanal Plus. Ale rzeczywiście Szymon Majewski Show właściwie, to co jest teraz właściwie, piszą się recenzje od razu. No tak jak, nie wiem, pojawia się jakiś program. Na przykład tam teraz, jak się pojawił w TVN, taki Taskmaster. Akurat tego nie oglądałem. No ale już są pewne recenzje. Widzę, że jest dużo zamówionych, że jest super, czyli od razu wiadomo, że PR-owcy działają. Ale też niektórzy mówią dno, dziadostwo i tak dalej. Ale myślę sobie, Jezus Maria, to jest pierwszy odcinek. Więc na przykład ja pamiętam, że ten nasz pierwszy odcinek

0: no był w ogóle tak niezauważany, to w ogóle też nie miało oglądalności. Też oczywiście złe recenzje, co to jest, nie wiadomo o co w ogóle chodzi. I oczywiście on zaczął tak po miesiącu, po dwóch. To zażarło dopiero.
1: Bo to ten twój długi start.
0: Tak, nawet wszystkiego, co jest może charakterystyczne, co jest nowe, co jest po prostu... Do niczego nie można porównać. No, często jest tak, że czasami ludzie na wszelki wypadek to krytykują, prawda? Bo nie są z tym oswojeni, więc łatwiej się pisze krytykę. No ja też wielu miałem, którzy krytykowali i jeszcze jak robiłem Słów Cięcie Gięcia, a potem nagle peany, że to super. Przeróżne fazy tutaj były. I to było też z tym programem, no bo to było trochę taki... Ten program był trochę, tak myślę sobie, jak na tamten czas, takim, nie wiem, no jakby ktoś wrzucił jakiś granat hukowy do jakiegoś magazynu odzieży teatralnej, no nie wiem, czy jakiś magazynu, nie wiem, albo do jakiegoś takiego... No tak, tak, jakiś taki składowisko do lombardu z dziwnymi rzeczami, no.
1: Czy ty myślisz, że takie elementy, które tam były, chociażby te rozmowy w tłoku, czyli tak, rozmowy polityków, aktorów w przebraniu, no tak. Czy to by dzisiaj w ogóle miałoby rację bytu? Czy to by przeszło? No bo no, odpinaliście tam wrotki czasami.
0: No tak, i rzeczywiście dużo było takiego humoru niepoprawnego. Oczywiście myśmy tak próbowali to wyważać, zresztą ja byłem takim... pewnie niewielu to wie, ale trochę hamulcowym, bo miałem dosyć taką młodą pankową załogę, która naprawdę chciała jechać po bandzie, a ja wiele razy miałem coś takiego, że mówiłem, słuchajcie, nie, to nie, tego nie dotykamy, tu nie, nie przeginajmy. Jednocześnie też czasami ja sam, na przykład, nie wiem, tam też odpalałem rakietę i tam jechaliśmy dosyć ostro i rzeczywiście było sporo takich rzeczy, które mam wrażenie, że teraz no, nie przeszłyby w ogóle, no.
1: Pewnie by się skończyło jednak wieloma pozwami.
0: No tak, pozwami, sądami, jakąś też i może jakąś taką niepoprawnością, prawda, też dużo takich było żartów, które mam wrażenie, że w tej chwili, no to był w ogóle inny czas, to jest niesamowite, że to było, wiesz, 15 lat temu, a ja wiem sam, że jak sobie, nie wiem, gdzieś tam widzę jakieś fragmenty albo sobie przypominam niektóre rzeczy, to nawet one są teraz nie do opowiedzenia. Niektóre grepsy.
1: To prawda.
0: No są nawet niektóre nie do opowiedzenia. Myśmy gdzieś tak jakoś tak jechali z tym. Oczywiście starałem się być bardzo obiektywny i o jedno, o co bardzo prosiłem moją załogę i o co też dużo walczyłem, żeby było porówno. I oczywiście wiadomo, że kurczę, no ci, którzy rządzili, mogli się spodziewać więcej od nas ciosów, a przez długi czas akurat trwania tego programu rządziła po prostu prawica, więc tym bardziej, że no, prawica ma jedną tą taką cechę, że dosyć chcą być bardzo poważni, prawda, no bo oni pilnują tej historii, wartości, więc natychmiast trochę są jak taka gwardia szwajcarska, że oni muszą po prostu na serio stać, ale jednak w śmiesznych mundurkach, na przykład, prawda. Mhm. Więc to skłaniało do tego. Ale ja też jakby zauważyłem, co jest ciekawe, bo gdzieś tam bo tam dużo narosło różnych historii wokół pożegnania się mojego z TVN-em i tak dalej. I też sporo gdzieś mi się zdarza znaleźć, czasami córka mi podeśle jakąś teorię spiskową na temat tego, na przykład, że ja wyleciałem dlatego, że krytykowałem już potem na przykład Tuska, albo że się śmiałem z Platformy. Dużo
1: to
0: teorii
1: prawda,
0: narosło.
1: Dużo jest takiej teorii.
0: Tak, dużo takich teorii powstają. Znaczy, inna rzecz, rzeczywiście ja byłem taki, że mówiłem, słuchajcie, dobra, kurde, ale się śmiejemy ze wszystkich. Nawet pamiętam takie naprawdę zebrania, kiedy mówiłem, dobra, ale słuchajcie, jeden żart o Platformie robimy. Serio, naprawdę, panowie. Nie, no nie, też żeby nie było. Więc to był taki program, który jak ja wiesz, gdzieś tam widzę te fragmenty, tą scenografię, to wszystko, te przebiórki. Trochę taki cyrk, ale jednak on o czymś opowiadał, wiesz. Znaczy, Ja dokładnie pamiętam momenty, w których my byliśmy całkowicie głupi i że na przykład robiliśmy skecze nie mające w ogóle żadnego sensu, ale będące tylko takim czystym żartem studenckim, jakby, no nie wiem, ktoś się przebrał za babę albo coś takiego, a czasami coś jednak opowiadaliśmy o świecie, czyli tak jak na przykład parodia Onckiego, prawda? To była jednak historia o facecie, czyli takim jakby znikąd, który wchodzi w politykę, jest takim jakimś no, facetem z kompleksami albo takimś, no taką trochę niemotą, przepraszam bardzo, a jednocześnie chce być dyzmą, prawda? Coś takiego, no.
1: No ale to właśnie, to już zacząłeś ten temat, bo miałam takie wrażenie, że gdy pojawiła się ta postać Edwarda, to że jednak... Czy to jakaś, nie wiem, ukryta twój pociąg do polityki?
0: Słuchaj, to znaczy tak, ja pamiętam dokładnie moment, kiedy my zaczęliśmy to robić i ja poczułem, co może czuć niedowartościowany, będąc tym Onckim, co może czuć człowiek, który stoi na wiecu, będąc, nie wiem, może w szkole gnębiony przez kolegów, albo jakiś tam niedowartościowany, kiedy po prostu, mimo że mój wiec był pozorowany, ale jako onski zrobiłem wiec, na który przyszło pełno ludzi, którzy krzyczeli, wiwatowali, bawili się niektórzy w tę grę i w tę zabawę, ale było też paru, którzy traktowali to serio.
1: Okej.
0: I powiem ci, że emocje, jakie wtedy poczułem, wygłupiając się, udając tego onskiego, pamiętam dwa momenty, kiedy miałem łzy w oczach, ponieważ zauważyłem, jak ludzie reagują, jak ludzie wiwatują, i poczułem tę siłę, która jest bardzo zwodnicza, co to mogłoby być, gdyby to było serio. I wyobrażam teraz sobie ludzi w polityce, którzy leczą swoje kompleksy i nagle wychodzą i mówią coś, co podnosi tłum do góry. A czasami może być to demagogia, i im bardziej chcą podnieść ten tłum, tym bardziej muszą używać haseł demagogicznych czasami. I widzą, że to się zgadza, że to się sprawdza, że to im daje władzę. Dlatego mnie to przeraziło. To było przerażające, bo nagle sobie pomyślałem, kurde, żart przestaje być żartem. I pamiętam rozmowę z moim producentem, który bardzo chciał zarejestrować sztab wyborczy Onskiego, żeby naprawdę pójść dalej w ten żart i żeby ten żart przestał być żartem i stał się powagą, wejść na przykład do Sejmu. I wiem, że wtedy mieliśmy taką siłę, przy czym no jeszcze mając też oczywiście telewizję, która by nam w tym pomogła, że się tego przeraziłem. Powiedziałem, nie, no way, nie chcę. Nie chcę zamienić żartów w powagę i nie chcę zamienić głosów tych ludzi w sketch, który będę robił w Sejmie. No bo teraz ja mu powiedziałem, no i dobra, stary, no i my wchodzimy. Co ja mam tam robić? Jaja do końca? Rozbijać obrady? Wchodzić jako ten Onski i drwić, kiedy tutaj, kurczę, orzeł wisi? No przecież to jest poważna sprawa. No, nawet jeżeli ktoś, jedni dla żartu, ale jedni na poważnie nam nie zagłosują, to ja potem zmarnuję te głosy, robiąc po prostu już i tak w kraju, który jest targany różnymi emocjami, jeszcze dodatkową bekę, żeby mieć z tego oglądalność. Ja mówię, straszne. Nie chcę tego.
1: No właśnie, bo to tak naprawdę, to mogłoby się potoczyć w niekoniecznie wesołą stronę.
0: Nie, nie zupełnie. Nie wyobrażam sobie, znaczy pierwsza rzecz, nie chciałbym tam chodzić, bo mnie ten świat w ogóle nie interesuje, więc ja jednak, jak chcę robić nawet żart, to przed ludźmi, którzy tego chcą i jakoś na swoich warunkach, nie interesuje mnie typy, które tam łażą, no nie ciekawi mnie to w ogóle. No,
1: no ale jak cię nie ciekawi, skoro po prostu jakby tak, regularnie...
0: Tak, żartuję z nich oczywiście, to jest prawda, ale żartuję dlatego, że trochę tego nie lubię i chyba jakby no... Żart to też, mam wrażenie, że to trochę jest takie jakby ułaskawienie jakichś jak własnych lęków, ponieważ czasami się jestem bezradny, się czuję wobec tego, prawda, co się dzieje i żart pomaga mi to przełknąć. To taka kanapka się tworzy, więc pewnie też i innym. No. Usiądą sobie w niedzielę, prawda, i posłuchają sobie w Zetce moich jakichś tam grepców i tak dalej. Staram się tam, nie wiem, no, na sześć jest po prostu trzy jakieś o polityce są, prawda, a tak to reszta jest tam o czymś innym. Ale... że może to łatwiej jest ludziom posłuchnąć, natomiast żeby uczestniczyć tam na poważnie, ubrać się w garnitur i chodzić i mijać tych typów w Sejmie, o których tam mam no, jakieś tam różne zdanie i tam podejrzenia, jakąś hipokryzję, to ja już wolę sobie mieć tą, nie wiem, hipokryzję czy swoje słabości, ale w ramach swojego cywilnego życia, ale nie wyobrażam sobie tego, żeby ją uprawiać tam potem i, nie wiem, no walczyć o jakieś swoje interesy, swoich, innych i tak dalej. Przez to się, oni się tak wszyscy tam wyświetlają, prawda?
1: No jeszcze pod egidą tych wszystkich, którzy wtedy ewentualnie oddaliby głos na tego
0: Onskiego. No tak, i jeszcze tak sobie wyobrażam, że wykorzystuję głos tych ludzi, którzy niektórzy dla żartu, a niektórzy nawet na poważnie zagłosowali i robię tego bekę i rozsadzam to państwo, które i tak... No, rozsadza jej, prawda, służba zdrowia, SOR-y i inne rzeczy, prawda, które je rozsadzają, a chcę, żeby jednak ono, wiesz, no, bo kocham ten kraj i chcę, żeby on był, wiesz, fajnym krajem, a wiem, że no, niektóre rzeczy wymagają naprawy. Teraz ja będę chodził tam w dziwnym garniturze i jeszcze jakby, no, w ogóle już podkopywał to wszystko, no.
1: No, myślę, że wiesz, być może wtedy rzeczywiście byłoby to jakimś takim absolutnie czymś egzotycznym, natomiast w obecnych realiach polityki to już...
0: No
1: tak,
0: nie wiem, wiem, to, ale musiałbym być... Tak, ale musiałbym być chyba, wiesz, to cyniczny, żeby to zrobić. I tak, no, no to już nie umiem. To poza tym naprawdę, już tak ostateczny argument, który był, to powiedziałem, ty stary, za nic mnie nie zmusi, żebym tam łaził i brał w tym udział, bo po prostu to jest tak nudne i że ja muszę, nawet żeby mieć pożywkę dla żartu, to ja muszę mieć, no, jakąś po prostu chęć, prawda? On jednak musi wychodzić, ale naprawdę, no, chcesz na serio, żebym chodził na te obrady i tam siedział? No nigdy w życiu, daj spokój. No.
1: Wiesz, jakby cię wciągnęło, to by się okazało, że nie będziesz dalej dziennikarzem, tylko politykiem.
0: Nagle, że nie. No właśnie, i nagle tak sobie potem myślę, że taki case na przykład Żeleńskiego, prawda? Przecież wszystko się zaczęło od żartu, prawda? To... Znaczy już nie chcę w ogóle jakichś porównań tutaj, ale no, no to trochę taka jest sytuacja, tak, prawda? Że zaczęło się od jakiegoś programu, joke'u i nagle po prostu ten, a potem się dzieje nagle sytuacja, więc nawet sobie... Nie, no nie, nie, nie, nie. Jednak tylko
1: lepiej w to nie brnąć.
0: Nie, ja jestem, kurczę, wiesz, to patriotą i w sumie dla mnie, wiesz, gdzieś rzeczywiście lubię ten kraj i wiesz, czasami tam ubolewam nad wieloma rzeczami, ale też sprzyjam mu i teraz nagle rozsadzać go, wiesz, no dla samego... No to nie, no nie, okay, nie.
1: Ale też trochę rozsadzasz ostatnio show biznes, a co w ogóle jest dla mnie bardzo ciekawe, to wczoraj chciałam coś sprawdzić, no i zaczęłam wpisywać w Google'a Szymon Majewski. Wiesz, jaka była pierwsza podpowiedź? No. Nigdy w życiu.
0: Nigdy w życiu ten facet.
1: Ale
0: no dobra.
1: To mnie tak rozbawiło, w sensie pomyślałam sobie, po pierwsze, jaką siłę ma ta aferka, po drugie, jaką ty masz siłę, że w ogóle wpisując, nie wiem, nie wyświetla się Radio Z, TVN, jakieś słuchaj, twoje podcasty, tylko po prostu nigdy w życiu.
0: Słuchaj, tak, to jest moja, wiesz co, bo rzeczywiście, nie wiem, czasami ludzie tam do mnie piszą, panie Szymonie, czym pan się zajmuje, jest tyle poważnych rzeczy na świecie, no ale ja się, wiesz, od lat zajmuję komentowaniem, gdzieś tam jest to jakaś dla mnie pożywka, bardzo lubię się od tego odbijać, strasznie, wiesz co, kocham. No ja mam ADHD, więc ja, moja żona mówi, co ty czytasz? A ja naprawdę czasami siedzę na tych wszystkich portalach i uwielbiam...
1: Plotkarskich.
0: Tak, i uwielbiam, żeby było jasne, nie wchodzę w to dogłębnie, tylko naprawdę wkręcają mnie na maksa tytuły, typu, wiesz, na przykład odwróciła się, pokazała tył, rozbłysły światła fleszy, wiesz, no uwielbiam tego typu, albo na przykład pochyliła się, pozamiatała, no na przykład pochyliła się, pokazała sukienkę, pozamiatała, nie wiem, na przykład jej buty rządzą w tym sezonie, ja to uwielbiam. Kocham, wiesz, córka o tym wie, więc ja wysyła mi czasami zdjęcia. Ja mówię, Magda, jak robisz jakieś tego, to rób zdjęcia tych tytułów, bo te najbardziej są te tytuły właśnie tam, na przykład 65-letnia Sandra Bullock spotkała się z 59-letnią Nicole Kidman. Nie możemy uwierzyć. Na przykład. I teraz jakby... W co oni nie mogą uwierzyć? Analiza tego wszystkiego, ja myślę sobie tak, że trochę mnie śmieszy jakby pisanie o tym, ale też śmieszą jakby stan umysłu tych, którzy muszą tworzyć te tyły, wiesz, żeby wciągnąć, no...
1: Ale to widzisz, jednak działają, skoro jednak klikasz w to.
0: Tak.
1: Nie patrzysz tylko na tytuł.
0: Słuchaj, to znaczy, ja robię to w ogóle, oczywiście, wiesz, też staram się gdzieś tam zawodowo, bo mnie... Ten cały jakby po prostu zamiąk, wiesz, zresztą, no mam to gdzieś w sobie też, oczywiście, wiesz, już może staram się to sobie gdzieś tam po prostu dawkować, ale kocham, wiesz, to teraz taką szybką właściwie infotainment, informacje, zobacz, nawet zauważyłaś, ile portali... Czego akurat nie lubię strasznie i to, czy jakieś czasami boję, nawet w różnych tam redakcjach tyrają nam banie wojną i zagrożeniem wojennym, robiąc na tym kliki, rozumiesz, morda Putina w wielu odsłonach, czy się zacznie ze znakiem zapytania, czy już za chwilę i tak dalej. A potem jednocześnie te wszystkie same redakcje nic tego nizowego przyłączają się w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie psychiczne Polaków w jakichś akcjach, tam, nie wiem, miesiąc depresji, napędzają pomijając ten lęk, my i tak już wszyscy mamy po menisk, prawda, i po COVID jeszcze się niektórzy nie pozbierali, potem wojna, która trwa tyle lat, wiele innych zagrożeń i no, mordka Putina jest po prostu wszędzie. Lada moment będzie po prostu, wiesz, informacja o tym, że prognoza pogody będzie, na przykład, że idzie ocieplenie z gębą Putina, bo każdy w to kliknie, wiesz, takie na czerwono, wyżarta i jeszcze po prostu gęba Putina. I mam tutaj pretensję taką do tych wszystkich straszących tak zwanych speców, dziennikarzy, jedni przywołują, drudzy odwołują i cały czas znaki zapytania, czy teraz. Wkurza mnie to. Mhm. Więc ja tak trochę, wiesz co, powiem szczerze, że ja, ponieważ jestem no, taką osobą, wiesz, no, mam tę taką lękowo, wiesz, nadwrażliwą gdzieś po prostu duszę, więc ja czasami rzeczywiście tu zupełnie przyznaję, że surfując po tych portalach plotkarskich, napawając się tymi tytułami, jeśli po prostu trochę się leczę, wiesz, i myślę sobie, że jak stwierdziłem, dobra, będę wrzucał takie moje komentarze, ale naprawdę nie będę tyrał ludziom bani już polityką, bo po prostu ludzie już naprawdę mają trochę czasami dosyć sporu, wiesz, ja też to wyczuwam. Prawda. Do tego takiego prostego sporu w naszym kraju, no wiesz,
1: mamy bardzo spolaryzowany kraj.
0: Są te
1: to
0: dwa
1: prawda.
0: Okopy, jest to tak. Nudne jak flaki z olejem, a ile można na ten sam za każdym razem dzieje, no ile można, że ten powiedział, tamten powiedział i że jest wina tego bądź tamtego. I oczywiście wiadomo, że głosuję na jeden z tych tamtego, ale też daję sobie sprawę, rozumiesz, z tego, że tamci też sadzą knoty i chcę sobie dać prawo, że ci moi sadzą knoty i mam prawo się z tego śmiać, a niektórzy mi nawet tego odmawiają, wiesz, bo są tacy, nie, wiesz, ale no nie możesz się śmiać, bo wiesz, przecież myśl. I mówię, słuchaj, no kurde, no ale właśnie wybierałem, to się śmieję. Ale co, nie chcę o tym. Właśnie, że czasami się leczę, wiesz, tą taką typu na przykład, że cudownie wyglądała, spójrzcie tylko na jej stopy. Albo na przykład, wszystkie oczy były zwrócone na Jabłczyńską, dopóki nie weszła Stenka. Czyli wiesz, jakby wszyscy... Straszne, no bo tak, stoisz na ściance, wszyscy się na ciebie patrzą, ale oni już mówią, że jak weszła Stenka, to naprawdę to zarządziła. No wiesz, no okrutne to jest, no. Więc ja się, wiesz, trochę tym bawię i też tak myślę sobie, że trochę siebie leczę, wiesz, bo ja jednak jestem taki trochę depresyjny, wbrew temu uśmiechowi, który noszę w sobie, no to mam różne tam, wiesz, za uszami duszy, wiesz, jakieś tam swoje...
1: Melancholie.
0: Po latach no coś takiego i taka, wiesz, no, że jestem komikiem, ale z tym takim, wiesz, no, że, no powiedzmy, tą taką naturą trochę depresyjną, więc czasami w sobie to nawet generuje, wiesz, bo naprawdę, no jak już widzę te gęby tego Putina i nagle czytam, że co się stało ze stopami Nicole Kidman na przykład i wielka afera na cały świat. Kocham moją żonę, która w ogóle w tym nie siedzi i jest na przykład ta afera teraz z Jabłczyńską, z Nigdy w życiu i tak dalej. I tak uwielbiam moją żonę, która tak siedzi i tak ogląda TVN24, tak usiada w telefonie i tak nagle do mnie z kawą: Szymon, słuchaj, ale czy ty mi możesz wytłumaczyć, co to jest za historia z jakąś Tosią Jabłczyńską? Ja mówię, Magda, od 5 dni, rozumiesz, jest afera na całą Polskę.
1: Wiesz,
0: prawie się Trump, a ty z nad kawusi dzisiaj mówisz, jesteś chyba jedyną Polką, która nie wie, co się dzieje dzisiaj. Moja córka mi tam, wiesz, podsyła jakieś... Że już się psycholodzy wypowiadają. Naprawdę, tam już jest, wiesz, jesteś tam specjalist od PR, wiesz, coś tam, ale że już psycholodzy, co było pasywne, agresywne, kto komu odpowiedział i to zawierało jakąś w sobie agresję, są pełne analizy. Sobie prace doktorskie powstaną na ten temat, mówię ci, no.
1: No, absolutnie to, co się wydarzyło i to jakby też ja staram się nie wchodzić za głęboko w ten temat, ale po prostu mam wrażenie, że to jest temat, który nas już bombarduje, no tak jak właśnie chociażby to moje wczorajsze googlanie, tak?
0: No, no coś mówię, takiego
1: to było absolutnie bawiło mnie to.
0: Ja wiem, że nagle nigdy w życiu, wiesz, Szymon ale... miałby zagrać. Znaczy, ja już uważam, że w ogóle, że chyba powinienem tam zagrać.
1: No właśnie,
0: znaczy, to
1: może...
0: To już jakby, wiesz, no siłą rzeczy...
1: To zadam to pytanie, czy ty dostałeś tam angaż?
0: Tak, dostałem. To się nie straszy. Właśnie nie, jestem oburzony. Znaczy, wiesz, inna rzecz,
1: wybrali
0: że,
1: innego aktora.
0: Że nawet gdzieś tam, tak, że nawet wybrali... Znaczy, nie chcę tutaj zajmować stanowiska, bo też rozumiem, że
1: nie.
0: Ja produkcje się czasami...
1: Mówię tu
0: się,
1: do ciebie.
0: Czasami produkcje potrafią się zachować, wiesz, i producenci w taki różny sposób. Też wiele lat w swoim życiu doświadczyłem pewnych takich historii, ale to jest straszne, wiesz, to rzeczywiście, że nawet, tak mam wrażenie, że nawet gdyby ktoś tam chciał zabrać taki głos serio o tym, co mu się przytrafiło, to potem jest to tak wszystko poprzez właśnie, wiesz, te portale i to wszystko zostaje tak zbagatelizowane i zbekowane, że nawet jak gdzieś tam był jakiś głos kogoś, kto się poczuł źle i był jakoś słabo potraktowany, rozumiesz? To grzęźnie w tym. No tak. To jest, kurczę, wiesz, no...
1: Już w pewnym momencie też trochę nie wiadomo jakby od czego się zaczęło i o co chodzi, nie?
0: Tak, już ludzie, wiesz, że to zaczynają nazywać uniwersum nigdy w życiu, że to już jest jakby uniwersum.
1: Ale z drugiej strony jest to świetna promocja filmu, no
0: wiesz,
1: to trzeba oddać.
0: Wiesz, na serio, nie wiem, no będzie, wiesz, że jakiejś wyższej szkole tam, wiesz, mediów, będzie na przykład nigdy w życiologia, wiesz, że już w ogóle, że będzie jakaś tam, wiesz,
1: No ale to też jest ciekawe, bo zobacz, pierwszy tytuł Nigdy w życiu, teraz film będzie nazywał się właśnie, że tak, więc...
0: Tak, teraz będzie właśnie, że tak.
1: No tak drugi... się nazywa nowa książka Grocholi, okay, więc zakładam, że tak się też będzie nazywał film, ale może tutaj gadam głupoty. No tu Nigdy w życiu właśnie, że tak i Aferka, więc...
0: Słuchaj, zaraz będzie, wiesz, zaraz będzie historia z lalką, wiesz o co chodzi, będą dwie lalki się naparzać w ogóle,
1: no
0: wiesz, lalkę.
1: No na pewno
0: lalka,
1: będą.
0: Co ty robisz, no, no.
1: A właśnie, no to skoro przy filmie jesteśmy, no bo też jakby twoje epizody w Killerach, jednym i drugim, to był twój pomysł na to, że chcesz być aktorem? Że
0: nie,
1: w ten
0: to
1: świat
0: w ogóle też
1: poważnie?
0: Nie był, wiesz co, to w ogóle też nie był pomysł. Ja się do tego w ogóle, kurczę, w sumie nie nadaję. Raczej nie mam takiej...
1: Dlaczego?
0: No, niby jakieś takie predyspozycje, wiesz, sceniczne, ale to wszystko jest w obrębie jakby no, mojej osobowości, że ja tam coś sobie nad tym jestem w stanie zbudować. Ale tak myślę sobie, żeby zbudować rolę naprawdę, nie wiem, tam, wiesz, ojca, czy zagrać wujka... To jest chyba dosyć trudne. Wtedy to było, wiesz, ponieważ ja robiłem program Słów Cięcie Gięcie, jeden z moich ukochanych programów w Dwójce, on był tylko pół roku, ale najmilej wspomniany przeze mnie program, bo już jakby jak mówię o Szymon Majewski Show, to tak, natomiast to mi się wszystko kojarzy z taką, bym powiedział, już takim wystrzeleniem w kosmos, że czasami nawet ja chciałem trochę być poza tym z boku, bo show biznes też mnie dotknął ze wszystkimi przyjemnymi i nieprzyjemnymi
1: skutkami.
0: I potem tak sobie myślałem, kurde, jak być w tym i nie być w tym. No bo przyjąłem wszystko, prawda, na klatę i rzeczy też niemiłe. A nie chciałem, bo nie byłem do tego gdzieś tam stworzony. Potem trochę okrzepłem. Natomiast ten Słów Cięcie Gięcie wtedy prowadziłem i to był taki program freestyle'owy. On był czysto abstrakcyjny, o właściwie jakiejś takiej gierce słów i było w nim coś takiego czystego, prostego, fajnego, abstrakcyjnego bardzo. Młodzi to bardzo lubili. Ale ten program był tylko pół roku, natychmiast go zczyszczono, nikt go nie rozumiał. I Juliusz Machulski bardzo, bardzo polubił chyba ten program i do mnie zadzwonił. I też myślał, że ze mnie trochę ulepi aktora. I tam też było trochę taka, bym powiedział, trochę dla mnie kraksa, bo ja tam tak, jak siebie obserwuję, to tak gram trochę tak na biało. Byłem przerażony, bo nagle tutaj Jerzy Sztur... Englert w jednym autobusie, Rewiński był i my w jednym autobusie, ja taki leż, oni się ze mnie śmiali, darli ze mnie łacha. Ja byłem przerażony, ja po prostu nie umiałem w ogóle, przede wszystkim podstawowej rzeczy nie potrafiłem, która jest chyba najważniejsza. Do tej pory tego nie umiem. Ale chyba w tym zawodzie, ale dlatego też nie uprawiam zawodu aktora, mianowicie czekanie. Tam się po prostu czeka pół dnia na jedną scenę. A ja po prostu tak się spalałem, ponieważ ja już tą scenę odgrywałem sobie w lesie, z boku, gdzieś tam w autobusie, w swojej garderobie, rano w domu i sobie miałem miliony wyobrażeń, że to zrobię, że w ogóle pozmieniam tekst. A Machulski tego nie chciał, mówi dziękuję bardzo, bo ja miałem miliony propozycji, ja tak zrobię, ja tu zagram, że może tak. On tego nie chciał, on chciał, żebym był aktorem, a ja wtedy natomiast jak ktoś mnie zaczyna lepić, to już wie dobrze o tym moja agentka, wiele innych osób po drodze, z którymi... niektórych producentów i szefów różnych stacji, którzy wiedzą, że mnie jest trudno ulepić i z reguły to się kończyło kraksą, czyli było tam c'est la vie? Czy adieu?
1: Adieu.
0: No adieu, bo
1: c'est la vie też ładnie.
0: No tak, c'est la vie, czy tam adieu. No właśnie, ponieważ ja jestem, no ale wtedy byłem młody, bardzo chciałem pomóc i ale teraz nawet powiem ci, że jak to wyszło, to byłem przerażony. Myślę, że jak ja gram na tle tych aktorów, to jest taki klepie na biało, takie jest to jakieś, no nie jest to dobrze zagrane. Ale teraz powiem ci, jak gdzieś tego posłuchałem, znaczy zobaczyłem to, to nagle stwierdziłem, że nawet coś w tej roli tego Mioducha jest. Oczywiście, wiesz, no to jest czysty epizod, ale nagle pomyślałem sobie, że to nie jest takie tragiczne. Jakiś taki łaskawy byłem dla siebie, bo wtedy to nawet po prostu byłem tak z siebie niezadowolony, że chciałem się zapaść pod ziemię. Pomyślałem, to jest żenujące. Co to w ogóle było? Daj spokój, no.
1: No... No ale czy na przykład po tym, po Killerach dostawałeś jakieś propozycje, że może byś jeszcze gdzieś wystąpił?
0: Tak, jeszcze jakiś miałem tam epizod w E równa się MC kwadrat, tak. Ale nie, nie. Ja raczej się, wiesz co, ja chyba... Wiesz, bo to jednak trzeba umieć zagrać, wiesz co, nie swoje uczucia. No to jest chyba aktorstwo. A ja jakoś tak jestem, nie wiem, przyzwyczajony do swoich, albo po prostu nie umiem odtworzyć. No to jest, wiesz, wielka sztuka. No kurde, no dlatego ja podziwiam, wiesz, aktorów, którzy, no wiesz, no to jest, no kurde, tak jak na przykład Frycz w roli Dario, prawda, Ślepnąc od światła, albo na przykład w ogóle mój aktor, którego bardzo lubię, Dorociński, który gra jakoś tak, bardzo jestem ciekawy roli Wokulskiego, strasznie lubię postać Wokulskiego i ona mocno mnie gdzieś tam, jedna z takich moich, takich, bym powiedział, jeżeli doli młodości, ten Wokulski. Aha. Ja miałem takich parę postaci. Coś mnie w tej postaci bardzo wkręca, bo dają romantyczne, pozytywistyczne, jednocześnie ta niewyjaśniona jego śmierć w tej książce. Strasznie lubiłem Lalkę. I to postać tego Wokulskiego, czyli powstanie styczniowy, a jednocześnie potem facet, który się zajmuje jakimś biznesem. To też dziwna postać, przecież on handluje z Rosją. On handluje z Rosją jakimiś materiałami, no. Proszę ciebie, czyli w ogóle a żołnierz powstania styczniowego, tu ta kobieta i on był taką postać, która mocno mnie uruchomiało, jeszcze taką postacią był Maciek Chełmicki, kurczę, czyli wiesz, no Cybulski z, wiesz, filmu Popiół i Diament, ale dla mnie właśnie w ogóle, tak strasznie jestem ciekawa, lubię strasznie Dorocińskiego, bo on tak gra jakby na 40%. On nigdy nie jest tak, że wiesz, się zagrywa tak, wiesz, coś z koparą takiego, wiesz, że aż są tacy aktorzy, co grają, mówię, że za dobrze. Jest paru takich aktorów, ale to nie chcę wymieniać, że on za dobrze zagrał. A Dorociński, jestem strasznie ciekaw tego.
1: No to zdradzę ci, że ja widziałam wersję reżyserską Lalki i myślę, że opadnie ci kopara po tym, jak zobaczysz Dorocińskiego. Tak. Są takie momenty, kiedy naprawdę patrzyłam sobie na ten kunszt aktorski i myślałam sobie, że nie wiem, jakby wiem, co ja czuję i znam Lalkę jako książkę, ale patrząc na to, co on gra, to ja nie wiem. I że to jest taka tajemnica i że to było takie...
0: Ale fajne jest w ogóle.
1: No super.
0: Tak, naprawdę.
1: Ale czekaj, rozmawiamy nie, o tobie, a nie o Lalce.
0: Jezu, ja wiem, ale wiesz co, bo mnie strasznie
1: nie, no
0: w ogóle
1: super, nic nie zjadzam,
0: wkręca
1: no.
0: Ten film, bo dla mnie on jest, kurczę, gdzieś, wiesz, dla mnie Lalka była taką, bo tak, miałem dziadka, który był zakochany w Rzeckim, wiesz, postać Rzeckiego, to był, wiesz, ona jakby mówiła moim dziadkiem trochę, wiesz. Czyli, wiesz, stary patriota, który się przygląda tej nieszczęśliwej miłości i widzi jakiś zmarnowany potencjał tego, wiesz, który się pogrąża w tej miłości tego Dorocińskiego, wiesz, znaczy Wokulskiego, prawda?
1: No myślę, że po tym filmie to rzeczywiście będzie Dorocińskiego, a nie Wokulskiego. Chociaż z drugiej strony, wiesz, no myślę, że oczywiście, jak wszystko w naszym wspaniałym kraju, tutaj również pojawią się głosy za i przeciw, no bo wiesz, jednak książka była gruba,
0: będą
1: wszystko się nie
0: antylalkarze.
1: No to wiadomo, zaraz będzie tekst.
0: Lubiłem tę książkę.
1: Jak można robić film, nie pokazując absolutnie wszystkiego i wszystkich didaskaliów, tak?
0: Tak.
1: Też się może zdarzyć. Ale, no właśnie, bo zaczęliśmy od tych Killerów, od MC Kwadrat, no, czyli poczułeś, że... To trochę tego nie rozumiem, bo mówisz, że z jednej strony masz problem z odgrywaniem, ale zobacz, właśnie, no wchodziłeś jednak bardzo często w rolę,
0: wiesz co, ale
1: osoby
0: to...
1: odgrywającej kogoś.
0: No tak, odgrywającej, czyli nawet jak w swoim stand-upie, prawda, kto panu to zrobił, a teraz w drugim, który pisze, czy w swoich, nie wiem, no, monologach w teatrze, no to też jakby odgrywam jakąś postać, ale bardziej nawet w tym stand-upie, że gdzieś kogoś pokazuję. Ale to jest takie kabaretowe pokazywanie. Wiesz, jednak trochę korzystasz wtedy z silniejszych środków, no robisz parodię, czyli naddajesz. A jednak aktorstwo jest chowaniem, tam musisz to wypoziomować. Wiesz, co chodzi? Czyli rozumiesz, to nie możesz grać kubłami w kabarecie, czy w tym moim możesz. Więc nie zrecenzuje ciebie ktoś i no nie jesteś w stanie niuansów oddać. Po prostu naddajesz, czyli jak pokazujesz kogoś zwariowanego, to go robisz na 120%, tak, że ludzie, no stosuje wszystkie środki mocne. A tu jest jakby, jak z tych płócieni, wiesz, właśnie, i to jest, wiesz, co jest cechą wybitnych, prawda, że potrafią coś... Jezu, tak jak teraz na przykład Fassbender w tym, w Agencji. Świetny serial. I on gra szpiega. i który, wiesz, na poker face'ie takim cały czas, zresztą on wyprodukował ten film, gra szpiega, czyli wiesz, nie może pokazywać swoich emocji, ale też tu mu się jego miesza życie prywatne, on jest też szpiega, który się zakochał, rozumiesz, i tam też jest typ historii, a jednocześnie cały czas poker face, to jest kurde niewiarygodne, a jednocześnie ile w tym jest emocji, no dobra, tam już. Nie, nie, to nie ma co. Ja nawet, wiesz co, ze świętej pamięci i ukochanej pamięci i uśmiechniętej pamięci Asi Kołaczkowskiej, wiesz, to właśnie rozmawiałem, bo Asia Kołaczkowska miała parę propozycji zagrania w filmach i na przykład jedną nie przeszła jakichś jednych zdjęć próbnych i o tym nawet nagraliśmy odcinek naszego podcastu, mówi się o tym. I mimo, że ona świetnie odgrywała przeróżne postaci, to powiedziała, że jej nie wyszło w jakiś sposób te zdjęcia próbne. No no, nie umiała, wiesz, bo wtedy trzeba sięgnąć do czegoś innego, wbrew pozorom. Z kim się wydaje, że to jest coś podobnego, a to nie.
1: No być może jakby dobrze w takich rolach czują, dobrze sami ze sobą czują się ci, którzy na przykład właśnie nie dostrzegają tych różnic, nie? Że
0: jednak no może tak,
1: kabaretowo
0: może
1: gra się trochę inaczej
0: no
1: niż
0: właśnie,
1: aktorsko.
0: No właśnie, tak. No.
1: A czy ty na przykład podglądasz innych komików?
0: Nie.
1: Patrzysz, co tam robią
0: nie.
1: i co tworzą?
0: Nie cierpię, nie chcę.
1: Nie cierpię, dlaczego nie cierpię?
0: Nie cierpię. Pierwsza rzecz, bo jak zobaczę coś bardzo dobrego, to jestem wkurzony, że to nie ja wymyśliłem.
1: Okej. Okay. Czyli zazdrość. Polska.
0: Wiesz co, tak, ale wiesz co, ale taka zdrowa. To znaczy wkurzony jestem na siebie. Mhm. To nie jest, że zazdrość, że ja jemu, tylko myślę, kurde,
1: dlaczego
0: bardzo
1: nie?
0: Dobre, mogłem to wymyślić. Pamiętasz, że nawet ci coś podobnego chodziło po głowie, ale dlaczego nie ty zrobisz, czyli złość na siebie. I druga rzecz, też nie chcę przypadkiem czegoś, jak to się mówi, zgapić, wiesz? Czyli przypadkiem, okay. Żeby coś mi weszło, coś, co... Chcę być absolutnie świeży co do tego, co robię, czyli nie oglądam stand-upów. Gdzieś czasami jakiś fragment wejdzie. Nie oglądam stand-upów, bo nie chcę niechcący skorzystać, nie chcę wchłonąć czegoś. Chcę być taki zupełnie, zupełnie na czysto, wiesz, też w swoim świecie.
1: No to skoro mówimy tutaj też na czysto, w swoim świecie i stand-up, a tutaj wspomniałeś, wyrwało ci się, że piszesz nowy stand-up.
0: Tak, nowy, bo wiesz co, teraz, bo ja zrobiłem, kto panu to zrobił, cały czas go jeszcze gdzieś tam gram. Będę go grał teraz w Opolu, będę grał w Poznaniu jakoś nie tam kiedyś, ale też zacząłem już pisać nowy, bo ten gram 2 lata i pomyślałem, że już tam się zebrało trochę materiałów, żeby zrobić go i on to będzie w takiej niebieskiej odsłonie, bo tamten był różowy. Jeszcze nie wiem, jaki będzie miał tytuł, ale będę właśnie w trasę z nim ruszał. To jest najcudowniejsza przygoda na świecie. Tak jestem zły na siebie, że nie zrobiłem tego wcześniej. Zmarnowałem chyba ze 20-30 lat. Gdybym to zrobił wcześniej, normalnie wychodzę i bawię ludzi i stoję na przykład, to bym był najszczęśliwszy. Znaczy, jestem bardzo szczęśliwy, ale byłbym zawodowo najszczęśliwszym człowiekiem. Mam wrażenie, że dużo czasu przefurdałem. Ale to tylko z tego powodu, że jak zawsze się wstydziłem i nie byłem pewny siebie. I nie jestem do tej pory. Naprawdę. A gdybym to zrobił wcześniej...
1: Przepraszam, ale to były już takie rzeczy, że ja po prostu zaraz spadnę z krzesła.
0: Naprawdę.
1: Wstydziłem się, powiedział
0: naprawdę,
1: Szymon
0: tak,
1: Majewski.
0: Ja się wstydziłem,
1: no.
0: Naprawdę, uwierz mi, ja się wstydzę, ja mam tremę. Ja wiele razy, sobie mam 59 lat, teraz grałem jakiś taki był... Bardzo fajny tam taki powrót mistrzów w Lidzbarku Warmińskim. To było pokazywane przez Dwójkę. Zresztą można to sobie zobaczyć na TVP VOD. I miałem tam fragment swojego stand-upu. Fragment. Słuchaj, no mistrzowie występowali. Poniedzielski, Andrus. No w ogóle, kurczę, był, wiesz, Wojciech Mann. Był Mozil Zabłockim. I ja miałem... I słuchaj, uwierz mi, ja po prostu... Tam się czułem przed wejściem, jak kurde dzieciak, przed klasówką, Szymek przed maturą, po prostu bóle brzucha, nie spałem całą noc, naprawdę. I wyszło bardzo dobrze, ale uwierz mi, to co ja przecierpiałem 2 dni przed, chodziłem do siebie gdzieś tam w krzaczorach i mówiłem, chodziłem do siebie w krzaczorach, chodziłem gdzieś tam po krzaczorach i mówiłem do siebie, mam tego,
1: bip.
0: Tak, bip, stary, robisz to tyle lat, o co w ogóle chodzi? A ja po prostu sobie bóle brzucha, niewyspanie, potem drugie niewyspanie następnej nocy, czyli adrenalina, że mogłem to, mogłem tamto, ale wyszło bardzo dobrze, tylko no taki już jestem, wiesz co, to znaczy, słuchaj, z jednej strony to jest coś, co powoduje, że to ci gdzieś tam nakręca, ale wiem, żebym pewnie więcej może trochę rzeczy porobił i gdzieś na przykład śmielej wszedł tą scenę taką właśnie, że wychodzi tego one man show, człowiek i bawi i pewnie gdzieś bym był w innym miejscu, gdybym to zaczął trochę wcześniej, ale to oczywiście w ogóle, wiesz, gadanie takie to takie jest, wiesz co, no w ogóle cieszę się tym, co robię, wszystko, wiesz, w porządku, natomiast no tak czuję, że mogłem, wiesz, no wcześniej. wcześniej to zrobić, ale...
1: Mogło, a gdyby co, tak? Co
0: no, się wydarzyło, to jest taki, wiesz, to w ogóle nie ma sensu, no.
1: Ale jesteś zadowolony z tego, w którym miejscu życia jakby jesteś w tym momencie?
0: Tak, bardzo, bardzo jestem zadowolony. Gdybym nie chciał widzieć tylko tego cienia, tej mordy, tego Putina w tych wszystkich tam mediach, i mogło nie być jeszcze suszy, którą się przejmuje, i tam wielu innych rzeczy, to nie, absolutnie nie. Mam wrażenie, że jestem chyba w takim... W ogóle lubię teraz ten czas, nawet ostatnio powiedziałem swojej pani psycholog, że lubię siebie teraz. I ona powiedziała: Jezu, panie Szymonie, ja to chyba w ogóle zrobię jakąś makatkę z tego, albo t-shirty dla pacjentów. Lubię siebie teraz, prawda? Kurde.
1: No tak.
0: No coś chyba, takiego. Nie,
1: to chyba... Wszyscy chyba mamy coś takiego, że będę siebie lubić, jeśli na przykład.
0: Tak,
1: słynne,
0: ale,
1: albo lubię siebie przed 30 lat.
0: Lubię siebie teraz, tak, bo też myślę, że taki jakiś mam trochę inny etap życia, trochę tak mniej takiej spiny, że już dobra, co się udało, to się udało, co się nie udało, to się nie udało. Takie jakby więcej pogodzenia. Też mam wrażenie, że pogodziłem się też z paroma historiami, które gdzieś tam miałem w życiu, które się gdzieś tam ciągnęły, które były powiedzmy jakimiś takimi nawet rodzinnymi historiami, że coś mi tam kliknęło i podałem parę rąk i parę osób podało mi, prawda, sobie przybiliśmy piątkę i tam nastąpiło jakieś takie załatwienie spraw, powiedzmy, i to jest takie gdzieś tam... Panie, teraz byłem w tym roku. Słuchaj, naprawdę na najdłuższych wakacjach. Nie miałem takich wakacji od lat. Z moją żoną na miesiąc pojechaliśmy.
1: Oh, wow.
0: Miesiąc. Aż głupio mi było to mówić w robocie. To znaczy, i słuchaj, wiesz co, tak się rozleniwiłem, bo powiem ci jedną rzecz. Jak idziesz na wakacje na 2 tygodnie, to jeszcze masz taką pamięć komórkową pracy. Mm-hmm. Albo na 3. Ja nie chcę tego, nie chcę tak tym epatować. W ogóle nie epatuję zdjęciami z wakacji. To jest dla mnie najgorsze, co może być. Wrzucanie na Instagram zdjęć z wakacji.
1: Szczególnie jak ty tym jesteś ludziom, z tej drugiej strony zapracowany.
0: Ludziom, którzy siedzą, rozumiesz, gdzieś w robocie i akurat mają kiedy indziej urlop, albo już im się skończył i ty nagle... Znaczy, nie wiem. Dobra. Pewnie ci wszyscy życzą wszystkiego dobrego,
1: nie,
0: ale...
1: Nie, no dobra, bądźmy szczerzy, ja też jestem zła, jak widzę, że ktoś z moich znajomych jest na Europie, o, pojechał,
0: no dobra, dobra,
1: ciepło,
0: dobra, ale
1: też
0: z drugiej strony, no właśnie, o co chodzi? Dobra. I byłem naprawdę miesiąc i sobie tak się rozleniwiłem, tak mi się nie chciało wrócić do roboty. Nie pamiętam, właśnie musiałem sobie przypominać, co, przepraszam, i musiałem sobie przypominać, co ja robię, czym się zajmuję. I śmiałem się, wiesz, że na przykład wyjechał jako górnik i wrócił jako leśnik, bo zapomniał swój zawód. Był na tak długich wakacjach. I słuchaj, ja i tak stoję z moją żoną już po tym miesięcznym urlopie, ale tak i jej się nie chce po tych miesiącu i mnie. I tak stoimy w kuchni, ja mówię do niej: wiesz co, no miesiąc to fajny, ale tak jednak 2.
1: No wiesz co?
0: Nie, no ja wiem, no obrzydliwe.
1: No to
0: ale nagle, wiesz, tak
1: sobie...
0: Nie, no ja wiem, że to jest, woła o pomstę i właściwie to powinno być karalne, wiesz o co chodzi. Ale tak sobie pomyślałem, że wiesz, że taki sobie zafundowałem, wiesz, taką naprawdę, wiesz, książkę, leżenie, nie ruszanie się, właśnie uwaga, jeszcze nie zwiedzanie. Ja tu mam jeszcze coś takiego, że wcale nie chcę mi się zwiedzać, wiesz, tak zwanych...
1: Aha.
0: Wiesz, no na przykład takiej pogoni, że 7 rano, bo otwierają jakiś tam pałac, czy jakieś tam ruiny. Mhm. Oczywiście nie, no zrobię to, co tam trzeba z tego, ale...
1: Żeby nie było, że przyleciałem pół świata i nie widziałem
0: potem,
1: nic.
0: Ale potem 3 dni, wiesz, leżę z książką i w ogóle, wiesz, no...
1: Czyli to nie był taki typowy polski urlop remontowy?
0: Nie.
1: Jak... tak sobie pomyślałam, że chyba masz, nie wiem... Jak postrzegasz swoją popularność? Czy dla ciebie to jest problem, czy dla ciebie to jest trochę błogosławieństwo?
0: Wiesz co, miałem różne fazy. Na początku taki wielki strzał, wiesz, jak robiłem Wieczór z Alicją, program, miałem tam taki epizod, pokazywałem dziwne wynalazki, gdzie nagle po prostu, wiesz, oglądalność tego programu sięgała 8 milionów. I pamiętam wtedy, że to był taki pierwszy strzał bardzo dużej popularności. Ja miałem wtedy, wiesz, ze 27 lat, dzieci były małe i było to bardzo dla mnie ciężkie. Mhm. Wiesz, nosiłem jakieś czapki, okulary, chodziłem zgięty, wiesz, w ogóle zastanawiałem się, cholera, jak to zrobić, żeby mieć to ciastko i zjeść to ciastko. I potem pamiętam, że tak się ucieszyłem, jak to minęło nawet, ja znowu, wiesz, radio, inne rzeczy i trochę mnie ludzie nie rozpoznawali. A potem drugi strzał był, to był już Szymon Majewski, Mamy Cię i Szymon Majewski Show. Mhm. Coś z tego lubiłem. Dużo też jakby sympatii dostawałem od ludzi, to było fajne. No bywały też momenty, od ludzi mam wrażenie, że najmniej takich nieciekawych. Najgorzej po prostu od mediów i zwłaszcza tu myślę sobie jakieś moje wojny z paparuchami obrzydliwymi. Mhm. To było coś, co było dla mnie ciężkie. zwłaszcza, że miałem małe dzieci, nie mogę na przykład zjeść, wiesz, lunchu, bo nagle facet robi nam zdjęcia prawie, wiesz, talerza i podchodzi bardzo blisko. Bardzo źle na to reagowałem. Nie lubiłem tego. Teraz już mam trochę, wiesz, poza tym naprawdę mam wrażenie, że dużo sympatii dostaję ludzi i raczej widzę uśmiechy, jak mnie widzą, więc to mnie cieszy. Jak ktoś mnie uprzejmie i normalnie poprosi o zdjęcie, to w ogóle nie mam tym problemu, więc wiesz, jak jestem w, ja mam trochę tak, że jak jestem w nastroju takim, nazwijmy to, wiesz, niesocjalnym, no to się nie pcham w jakieś wielkie skupiska, prawda? Albo na przykład jadę gdzieś sobie w jakieś spokojne miejsce, żeby odpocząć gdzieś, tak, że wiem, że nie będę. A jeżeli, no wiesz, no trudno na przykład, no nie wiem, wyjść na jakiś rynek i potem, gdzie jest pełno ludzi w Krakowie i mieć po prostu pretensje, że ktoś będzie chciał sobie zrobić zdjęcie. Ale też, wiesz co, mam wrażenie, że trochę ta moja w tym momencie tak zwana rozpoznawalność jest trochę jakby taka mniejsza. Też pewnie wiele osób jest z tym gdzieś oswojonych, że ja tak wyglądam. Druga rzecz, niektórzy, którzy nie śledzą, wiesz, tam jak aktualnie, to nie wiedzą, że moja twarz w tej chwili jest zarośnięta i mam okulary, więc trochę, wiesz, też widzę, że czasami ludzie nie do końca wiedzą, czy to ja, wiesz, no. Także to tak wygląda, no.
1: Że tak gdzieś dzwoni, ale nie do końca.
0: Tak. No nie jest aż taki strzał, wiesz, no.
1: No właśnie, bo powiedziałeś o tym, że jakby paparazzi, tak, którzy gdzieś tam za tobą chodzili, ale to chyba też się zmienia, nawet tak myślę, nie tyle z popularnością, co po prostu z tym, że jednak teraz już chyba nie ma aż tylu goniących za popularnymi osobami, z aparatami.
0: Nie, poza tym, wiesz, każdy ma telefon, nie jestem, poza tym z drugiej strony, wiesz, moje życie jest tak, Jezus Maria, przewidywalne. No wiesz, no znaczy nawet nie to, że no, ciągle jestem z tą samą, wiesz, żoną. Nic się po prostu w moim życiu takiego, no nadzieję, co, no ktoś zrobi zdjęcie, że ja jestem na kolacji z moją żoną, no proszę ciebie, no. To nawet byłoby rozczulające. Więc też się nie dzieje nic wokół.
1: Zawsze można wymyślić do tego jakiś taki, wiesz, nagłówek chwytliwy,
0: no
1: tak?
0: No tak, te nagłówki są cudowne. Kto to siedzi? Kto to wymyśla? Ale chciałbym gdzieś wiedzieć tych głowa. Wiesz, oni muszą w jednym tekście, wiesz, zainteresować, wiesz, wszystkich, to jest niebywałe, wiesz, czyli żeby przyciągnąć kliki, niebywałe to jest, uwielbiam.
1: No mogłoby coś takiego być, że wiesz, we wtorek wieczorem wyszedł z domu z kobietą.
0: Wyszedł z domu z tą samą, tak.
1: To chyba muszę z tą samą to później.
0: Z tą samą, muszę chyba sam tworzyć, wiesz, to by było dobre, no.
1: Zdarzyło ci się, że osoby, z których trochę się podśmiewałeś, że tak delikatnie ujmę, same odezwały się do ciebie, że oj, nie podoba im się to?
0: No to wiesz co, kiedyś, dawne czasy, no rzeczywiście miałem tutaj też historię, jak zrobiłem taki jakiś tam, ten taki żart o tej sukience Gosi Rozenek, która tam jakimś wiatropylnym pyłem była tam pokryta, tam że jakiś tam książę z Gany, tam, nie wiem, jakieś kwiatki hodował, żeby przyozdobić tą suknię, coś takiego. I wtedy właśnie Gosia się jakoś tam odezwała do mnie, że to jest hejt, czy coś takiego. Tak trochę dziwne to było, bo to był już taki żart i tak naprawdę taki bardzo abstrakcyjny i tam w ogóle no cienia nawet nie było, no. Też, no to takie miałem, ale też nie jakoś tego dużo. Zwłaszcza teraz, jak ja naprawdę gdzieś jestem z boku, też nie mam jakiejś takiej tuby wielkiej do naparzania, prawda, winnych i też myślę sobie, że ja się poruszam w świecie dosyć abstrakcyjnym. Jeżeli ktoś naprawdę to odbiera jako naprawdę taką, ten, no, jakiś straszny atak, to trochę chyba nie rozumie żartu, no, już na serio. W tej chwili raczej staram się, żeby to było najpierw śmieszne, tam może czasami kogoś zapiec, ale jakby trochę się śmieję z tego takiego trochę takiego biznesowego wariatkowa, które gdzieś tam fundują te portale w pogoni za tymi kliknięciami, tytuły i ci ludzie, którzy cały czas stawiają zdjęcie prężące się w bikini. Z drugiej strony, słuchaj, uwierz mi, co to w ogóle jest, że ja jestem na wakacjach, no, podobam się sobie w jakichś kąpielówkach i nagle wrzucam do wiadomości wszystkich na swoje okienko w Instagramie swoje zdjęcie w kąpielówkach w jakiejś pozycji. Dlaczego? Powiedz mi, dlaczego? Co ja chcę im pokazać?
1: No, że masz fajne gacie.
0: Że mam fajne gacie, że jestem tu i tu, ale po co to robić? No komu, po co tyrać banie ludziom z moich prywatnych wakacji? No dobrze, jestem z moją tam żoną, pojechałem, jedno zdjęcie, ale tam codziennie, no nie wiem, co 3 godziny wrzucę, jestem w kostiumie, patrzcie, mam kostium, no naprawdę, no. Strasznie. Gdzie, co stoi w ogóle za tym? Wiesz, jeszcze tak sobie wyobraziłem, że ich wakacje, że oni wobec tego są na wakacjach, ale cały czas, wiesz, obrabiają te zdjęcie, że tu mi noga wyszła, tutaj bardziej łydę mam, tak? Tutaj, wiesz, jakoś pierś odstaje, to zróbmy, poprawmy. No wiesz, no... No strasznie to jest głupie, no umówmy się, że to jest głupie, więc powinno się z tego śmiać, no.
1: No ale z drugiej strony, zobacz, to też takie mam wrażenie, że to może być trochę takie łaknienie uwagi, no bo no tak, ale dostajesz, wiesz, wtedy to... jednak lajki, komentarze, no wiem, że ale ładnie informuj, wyglądasz.
0: Ale hej, Wow, petarda, no nie wiem, no może tak, no ale, no co, no to nie wiem, informuj tam o swojej pracy, bo rozumiem, na przykład jutro gram, albo na przykład za dwa dni rozpoczynam swój nowy program, oto zdjęcie ze swojego programu, wow, tam wyglądam tak. Ale naprawdę, że jestem na Suwalszczyźnie i siedzę w krzakach i hej, patrz, oto ja w tych krzakach, zobacz, jaki mam kostium, to ja, bu. No ale no, słuchajcie, no, ale... i ona, ludzie, wow, petarda stoi w krzakach dla nas, bu, no ale co?
1: Ale jak na przykład wrzucasz swoje filmiki do sieci, to nie masz jednak takiej radości, że fajnie, nie, no, o, tak, fajnie, no, mam też dużo lajeczków, dzielę, bo to zgadza
0: mi się. Oczywiście, że człowiek, wiesz, ma, że patrzy, jak to tam, wiesz, wzrośnie, ale... Dobrze, ale no jakaś to jest moja w sumie jakaś praca, że albo to jest o wystąpieniu, albo o komentarzu, no ja jakiś tam, natomiast no, no tak
1: content.
0: Czysto zupełnie, Jezu, tak wygląda, patrzcie, to ja wyglądam, no. Jezu, patrzcie, ja wyglądam, tak wyglądam dziś. Jeszcze na wakacjach, rozumiem, jem rybę, patrzcie, jak ja wyglądam przy tej rybie, ludzie.
1: Słuchaj, może jest jeszcze
0: dobrze
1: coś, czego nie zauważamy.
0: No nie wiem. Dobrze wyglądam przy rybie. Bo...
1: Jakieś reklamy tam, wiesz.
0: No też mogą być. I też, wiesz, nie mam nic przeciwko do ten, że ma jakąś tam kooperację. No to napisz normalnie, sesja zdjęciowa z kostiumem, jakim, tak mi wyglądam. Czy... No nie wiem, dobra, może tam nie ma co. Ale też, dobra, w porządku, niech to będzie, no bo przecież też nie zatrzymam tego, jak AI, którego nie lubię, prawda? No nie zatrzymam tej rewolucji, tego wszystkiego. No ale też dajcie mi się z tego śmiać, no.
1: Czy, dajcie mi się z tego śmiać, czy zostaniesz piosenkarzem?
0: Nigdy. Boże, nie nadaje się do tego.
1: Nie masz trochę tych produkcji różnych takich na koncie i tak sobie pomyślałam.
0: Nie, daj spokój.
1: Że może jeszcze
0: nie,
1: tutaj były próby aktorskie, to nie, teraz jeszcze
0: tragedia,
1: w tę stronę sceniczną.
0: Piosenkarz, tragedia. Nie, no nie mam słuchu w ogóle. No,
1: ale
0: nie,
1: AI.
0: Ja wiem, że to jest żadna przeszkoda. No właśnie, AI, Jezu, nie lubię jej. Nie lubię, no. Ma zimny ryj AI. Jest niedobre, no.
1: Drodzy Państwo, powiedział to Szymon Majewski. Bardzo Ci dziękuję.
0: Bardzo
1: za
0: dziękuję, Kona, bardzo.
1: Prawdziwy,
0: dziękuję.
1: Nie z AI, Szymon
0: Majewski. Tak, nie
1: Majewski.
0: Z AI, nie, never.
1: Po więcej odsyłam na radiopogoda.pl.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

Moje uszanowanie, kochani słuchacze Radia Pogoda. Ja nazywam się Waldemar Obłoza i życzę wam samego piękna i dzisiaj, i jutro, i pojutrze, i zawsze.

0: emocje.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

Lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą całą

Niech serce moje się nima da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miasto.

0: Kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
1: Dłonio grzeje dubeltówkę, wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
0: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch?
1: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kac.

0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysuń się dzban, to jeszcze rym karczmarza dzbanem w łeb. Karczmarzą wło zaś po pieście łasą na pieszczotlep.
0: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na pieszczotlep?
1: A co? Ale zdradzi mnie kominek, bo mych ofiar dusz się dmuch.

0: jak krzesień.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmień.
0: I dynda, dynda, stryczka cię.
1: Więc póki czas się zmień.
0: Chwileczkę.
2: Krzysztof Dełkrzewicz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy fantastycznego Radia Pogoda.

Radio Pogoda. Piosenki dla każdego.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst. Więc

Pada deszcz. Kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.